0: FM, Karol Płaczkiewicz, zapraszam. Tajne materiały na prywatnym mailu. Jest akt oskarżenia prokuratury przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Pakiet CPN wciąż pod znakiem zapytania. Czy ceny paliw spadną przed końcem wakacji? Zaćmienie słońca już dziś. Posłuchajcie, jak odpowiednio przygotować się do obserwacji. Prokuratura skierowała akt oskarżenia przeciwko pułkownikowi rezerwy Krzysztofowi G. Chodzi o byłego pracownika kancelarii premiera, który miał nieprawidłowo przetwarzać materiały niejawne, od zastrzeżonych po ściśle tajne. Według śledczych tajne dokumenty przesyłał na prywatną skrzynkę mailową ówczesnego szefa kancelarii Michała Dworczyka. Jakie są ustalenia prokuratury?
1: Były oficer złamał zasady obchodzenia się z tajnymi dokumentami. Mowa o kilkuset plikach, zawierających także bardzo wrażliwe informacje, chociażby niejawne dane NATO na temat stanu zapasów amunicji czołgowej polskiej armii. Te materiały ze swej prywatnej skrzynki przesyłał na prywatną skrzynkę Michała Dworczyka. Potem te materiały zostały upublicznione w internecie. Dodatkowo zarzuty dotyczą kopiowania i przetwarzania tajnych dokumentów na różnych niezabezpieczonych nośnikach, a także o ich drukowanie. Podejrzany nie przyznał się do zarzutów, złożył wyjaśnienia, które są sprzeczne z dowodami i ustaleniami śledztwa, między innymi opiniami służby kontrwywiadu wojskowego. Krzysztofowi G. grożą 3 lata więzienia.
0: Te fakty zebrał dziennikarz RMF FM Krzysztof Zasada. Wciąż nie ma decyzji, czy rząd ponownie wprowadzi pakiet CPN, czyli ceny paliw niżej. Premier Donald Tusk zapowiadał, że przepisy obniżające ceny paliw mogą wrócić na ostatnie 2 tygodnie wakacji, ale na razie brak konkretów. Jeżeli pakiet CPN zostanie przywrócony, najprawdopodobniej będzie to w okrojonej wersji. Zatem na co mogą liczyć kierowcy? To sprawdził nasz dziennikarz Igor Skrzypek.
2: Prawdopodobnie na samą obniżkę podatku VAT oraz mechanizm wyliczania maksymalnej ceny za litr. W kwietniu, gdy CPN wchodził w życie, rząd dodatkowo obniżył akcyzę na paliwa. Jeśli przepisy teraz wrócą, tego elementu teraz zabraknie. Spróbujmy więc wyliczyć. Cena za litr benzyny 95 waha się obecnie w granicach 7 zł. 40 groszy. Podatek VAT obniżony z 23 do 8% dałby kierowcom kilkadziesiąt groszy oszczędności za każdy litr. Stawka spadłaby poniżej 7 zł. Trudno obliczyć ulgę co do grosza, bo pozostaje kwestia marży stacji paliw. Poprzednio zysk dla stacji był ograniczony do 30 groszy za litr. Na razie nie wiadomo, czy rząd zdecyduje się na powrót do tego mechanizmu.
0: Tegoroczne lato przynosi rekordowe upały w Europie. W Anglii miniony lipiec był najsuchszy od prawie 200 lat. Susza przyczynia się jednak do odkryć archeologicznych. Obniżający się poziom wód w rzekach i jeziorach odsłania historyczne znaleziska. Co ostatnio odnaleziono? O tym nasz londyński korespondent Bogdan Frymorgan.
3: To odkrycie niczym z legendy o królu Arturze. Z wysychającego zamkowego jeziora w hrabstwie Kent wyłoniła się zabytkowa, wbita w dno 200-letnia szpada. Broń zauważono podczas porządkowania powalonych konarów przy brzegu. Jak oceniają muzealnicy, to doskonale zachowana szpada ceremonialna, muzyka orkiestrowego z pierwszej połowy XIX wieku. Wielka Brytania stoi u progu 5. już w tym roku fali upałów, a 2/3 terytorium Anglii jest oficjalnie objęte stanem suszy, co samo w sobie uczy Brytyjczyków zupełnie nowej historii.
4: Lepiej posłuchaj tych faktów.
0: Północna i zachodnia Polska, to tam będą panować najlepsze warunki do obserwacji zaćmienia słońca. To spektakularne zjawisko będzie można podziwiać na niebie już dziś wieczorem. Księżyc całkowicie zasłoni tarczę słońca w Europie Zachodniej, w pasie od Islandii po Hiszpanię. My będziemy mogli obserwować zaćmienie częściowe. Przy tej okazji specjaliści przestrzegają.
5: Ja bym tutaj apelowała do dorosłych, do dzieci, żeby żadnymi domowymi sposobami, przez żadne okulary słoneczne, płyty CD, nie oglądać zaćmienia słońca.
0: Apelowała okulistka dr Wioletta Tomczyk-Dorożyńska. Najbezpieczniejszym rozwiązaniem są specjalistyczne, certyfikowane okulary, a także lornetki lub teleskopy wyposażone w odpowiednie filtry słoneczne. Początek częściowego zaćmienia słońca w Polsce dziś pomiędzy 19.10 a 19.20. Co jedzą uczestnicy obozów przetrwania? W te wakacje zabraliśmy naszych słuchaczy na obóz. Stołówkę harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w kujawsko-pomorskim Smerzynie sprawdził nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat. Jak wygląda kuchnia na obozie przetrwania i inne atrakcje? Opowiedzieli nam o nich Nikodem Dolata z harcerskiego ośrodka wypoczynkowego w Smerzynie oraz Artur Natoniewski z biura podróży Obozowa Przygoda.
6: Jak wygląda dzień z życia obozowicza w 2026 roku? roku? Czy tu mamy obsługę dronów, obsługę robotów, czy jednak skupiamy się

0: na trochę innych warunkach, na trochę innych atrakcjach. Jak dzisiaj wygląda obozowy dzień na Kolonii?
1: No, w obozowej przygodzie dzień jest długi, bo zaczyna się tak naprawdę już z samego rana. Od pobudki jedni budzą z głośnikiem, inni z trąbką, inni po prostu pukają do drzwi, więc zawsze każdy dzień na obozach rozpoczyna się inaczej. Zawsze mamy tak, że są trzy posiłki, zaczynamy od śniadania i wtedy jest taki czas na przygotowanie i bloki zajęciowe. Na tych blokach dzieją się różne rzeczy. Drony też już są, jest też obóz Tactical Camp, na którym dzieci uczą się i stawiają pierwsze kroki w lataniu dronami. Jednocześnie są to zabawy, gry integracyjne. Każdy, działamy w mniejszych grupach, metodą warsztatową, też po to, żeby każdy mógł czegoś doświadczyć, nauczyć się czegoś nowego, nauka samodzielności i wykorzystujemy ten czas w ciągu dnia. U nas czas wolny, to jest czas, w którym idziemy z wychowawcą i robimy na obozie gry, czy idziemy grać piłkę. Nie ma czasu wolnego, że dzieci są same.
0: Uczestnicy mówili mi, że nauczyli się już rozpalania ognisk, filtrowania wody w butelce, budowania szałasów, ale był też nocny taki paintball laserowy, byśmy powiedzieli, czyli bezpieczeństwo przede wszystkim. To są takie atrakcje, których w domu na co dzień nie ma.
1: No zdecydowanie nie ma i to jest zazwyczaj pierwszy raz. To jest pierwszy zdobyty szczyt w górach. To jest pierwsze rozpalenie ogniska. To jest pierwsza noc poza domem, pierwsza noc w namiocie. To jest generalnie obóz pierwszych razów. I to tutaj właśnie mamy jeszcze kompasy, strzelnica, ASG, łuki, dmuchańce, park zabaw. To tutaj wszystko jest obóz pierwszego razu, tak bym to nazwał.
0: Można powiedzieć, że to jest taki trochę leśny all inclusive, jeśli chodzi, to tak gdybyśmy chcieli na dzisiejsze warianty tutaj wakacyjne to przenieść, bo jednak to dziecko wydaje się być tak dosyć mocno zaopiekowane. Czy o to chodzi? Bo to rodzicom najbardziej zależy na bezpieczeństwu?
1: Punkt pierwszy, bezpieczeństwo. U nas w firmie to wisi na samym początku, bo nie możemy o tym zapominać. To jest najważniejsza rzecz, ponieważ wysyłamy, z nami jeżdżą dzieci, które... Tutaj generalnie bym chciał powiedzieć po prostu, że to jest tak istotna rzecz, że o tym nie można zapomnieć. I to jest na każdym elemencie obozów. Jeżeli mamy strzelnicę, zabezpieczenie, okulary ochronne, to wszystko jest numer jeden.
0: Jak dzieciaki odnoszą się do tych właśnie, do tego pierwszego razu? Czy dla nich to jest coś wow, czy jest lęk, czy może ekscytacja? No bo czegoś takiego w domu faktycznie nie ma.
1: To może zacznę od tego, że pierwsze dwa dni na obozie są trudne. Przede wszystkim nie mają telefonów. I to pierwsze zdarzenie, które jest na obozie pierwszego dnia, już telefon oddają do depozytu wychowawcy, kierownikowi, to ten pierwszy moment jest trudny na tą integrację, na poznanie się wspólnie w grupie. Ten pierwszy moment jest po prostu trudny. Jednocześnie z każdym kolejnym dniem jest coraz łatwiej i potem same dzieci mówią, że telefonu nie chcą po prostu. A jeżeli mają już ten czas na telefon, to mówią, nie, bo idę jeszcze tam z wychowawcą pograć czy pobawić się, bo jest chwila przerwy. Nie? Więc tutaj potem to jest dla nas największa nagroda i szczęście, kiedy słyszymy ósmego dnia na obozie, że ten telefon nie jest w ogóle potrzebny.
0: Czyli rodzic dzwoni i chce o coś dopytać, a dziecko mówi, mamo, nie teraz, bo nie mogę z tobą rozmawiać. Fajnie, że dzwonisz, ale może później.
1: Lepiej bym tego nie powiedział. Mogę nawet powiedzieć taką historię, jak właśnie na obozie w górach, w którym byłem kilka dni temu, była sytuacja, w którym dziecko na głośniku rozmawiało ze swoim tatą i tata pyta się, czy tęsknisz. On mówi, nie, ani trochę. A ten rodzic pytuje się, czy chociaż trochę tęskni. On mówi, no tak będzie z 1%.
0: My jesteśmy w Smerzynie na specjalnych obozach, koloniach, kolonie przetrwania, obozy wodne. Harcerski ośrodek, który nie tylko służy harcerzom.
2: Dokładnie, jesteśmy bardzo otwarci, nie chcemy robić hotelu w lesie, ale staramy się robić nowoczesny ośrodek wypoczynkowy, nie tylko dla harcerzy, którzy korzystają najczęściej z namiotów, ale też właśnie dla grup komercyjnych, dla dzieci i młodzieży, tak naprawdę z całej Polski.
0: Do harcerzy na pewno wrócę, ja bym chciał zapytać najpierw, czym albo jak dziś wygląda taka stanica harcerska, czym ona się różni od tego, co gdzieś może jeszcze niektórzy pamiętają sprzed kilkunastu, kilkudziesięciu lat, no może nie, że chociaż może możemy pokusić się o takie stwierdzenie, stanica harcerska XXI wieku. Ja wiem, że to nie są roboty, które gdzieś tutaj chodzą, latają, że jest dużo drzew, jest jezioro. Czym to się różni od tego, co gdzieś może rodzice jeszcze pamiętają?
2: Też się często śmiejemy, bo właśnie mamy czasami grupy, które się u nas pojawiają i rezygnują tylko dlatego, że jest zbyt nowocześnie, zbyt duża cywilizacja, dlatego otwieramy się też dla grupy zewnętrzne. No przede wszystkim zależy nam na utrzymaniu standardu obiektów noclegowych, jak i tych wszystkich sanitariatów, które się w nich znajdują. ale również i przede wszystkim bardzo dobra kuchnia, bo standard bazy jest bardzo ważny, ale też również istotne jest to, jak dzieci dobrze jedzą. Mamy na miejscu swoją własną kuchnię, staramy się kupować świeże, oczywiście lokalne produkty i gotować pysznie, smacznie, urozmaicone diety, tak aby wszyscy byli zadowoleni.
0: Czyli dieta bezglutenowa, dieta wegetariańska, jakieś alergie, to wszystko rozumiem, że dzisiaj chyba jest takim jednym z pierwszych pytań, kiedy przychodzi do takiego kwestionariusza obozowicza.
2: Tak, kiedyś wydawałoby się, że byłoby to możliwe tylko w hotelach gwiazdkowych. Niestety teraz, albo stety dla rodziców, dla dzieci, które też mają różne problemy, staramy się sprostać wszystkim oczekiwaniom, wszystkim dietom, wszystkim alergiom, jak tylko jest to możliwe.
0: A harcerze chętnie przyjeżdżają na obozy letnie?
2: Tak, przyjeżdżają bardzo chętnie. Średnio tylko na naszej bazie wypoczywa 1,5-2 tysiące dzieci i młodzieży rocznie, z czego dobra połowa to są właśnie typowe grupy harcerskie.
0: A jak wygląda taki obóz harcerski? Na czym zależy właśnie komendantom, harcerzom drużynowym?
2: Tak, tu byśmy właśnie musieli rozdzielić te obozy harcerskie od tych obozów kolonii prywatnych, bo harcerze potrzebują po prostu przestrzeni, potrzebują ciszy, spokoju, fajnego terenu, jakim właśnie jest Smerzyn. Mamy tutaj las, mamy dużo jezior, mamy miejsce, gdzie można rozbić namioty, wybudować swoją infrastrukturę taką typowo obozową, bo tak to bardzo często wygląda na tych obozach harcerskich, że one tworzą to obozowisko tak naprawdę od zera.
0: No rozumiem, że wtedy drużyna przyjeżdża, rozstawiane są namioty, rozstawiane kanadyjki, trzeba okopać każdy namiot.
2: Dokładnie, przyjeżdżają grupy kwatermistrzowskie, czasami nawet budują sami sobie łóżka, sami regały, więc wszystko robią od początku.
0: A co mówią dzieciaki, jeśli chodzi o takie obozy, no właśnie, czy to harcerskie, czy na przykład survivalowe, czy wodne, jak one się odnajdują w tym, że na przykład przyjeżdżają z miasta, takiej trochę betonowej dżungli chyba byśmy powiedzieli, a tu jednak sporo lasu, jezioro, czy jest takie zaskoczenie?
2: Myślę, że na samym początku bardzo duże i chwilę muszą się z tym miejscem i z tą całą sytuacją oswoić, ale naprawdę zarówno obozy, które organizowane są tutaj przez Obozową Przygodę, jak te, które do nas przyjeżdżają, mają tak bogaty program animacyjny, zajęciowy dla dzieci, że myślę, że dzieci po chwili już zapominają o tym, że są w innym miejscu, a cieszą się tą chwilą i tym, po co tak naprawdę tutaj przyjechały.
0: A o co pytają rodzice, kiedy przyjeżdżają? Bo zdarza się chyba, że są czy to odwiedziny, czy rodzic przywozi dziecko, czy odbiera je już na koniec obozu. Jakie pytania najczęściej pojawiają się od rodziców?
2: Myślę, że dla rodziców bardzo ważna jest ta opieka, czyli personel, który tymi dziećmi się zajmuje, czyli bezpieczeństwo dziecka, wiadomo, które puszczamy na kolonie, ale tak jak też wspomniałem wcześniej, standard bazy, czyli gdzie dziecko śpi, w jakich warunkach, czym dysponują pokoje, jak są wyposażone, no i kuchnią, tak, aby smacznie zjadło to, co lubi. Dlatego zapewniamy 4 posiłki dziennie, również jakieś owoce, napoje oczywiście przez cały dzień, żeby niczego dzieciom nie zabrakło.
0: Można powiedzieć w takim razie, że to są takie dziecięce wakacje all inclusive?
2: Można by tak powiedzieć.
3: Z Nikodemem Dolatą oraz Arturem Natoniewskim rozmawiał nasz reporter Benjamin Kubiak-Piłat.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: rzeczniczkę Komisji Europejskiej w rozmowie z dziennikarką RMF FM w Brukseli. Co ta sytuacja oznacza dla polskich rolników?
1: To oznacza, że polscy rolnicy nie mogą liczyć na automatyczne odszkodowania z Brukseli za straty spowodowane suszą. Komisja przyznaje, że nie ma na to pieniędzy w unijnym budżecie. Są natomiast instrumenty wspólnej polityki rolnej, które mogą pomóc łagodzić skutki suszy, na przykład poprzez inwestycje w nawodnienia czy wsparcie ubezpieczeń. Polska jest wśród krajów, które chcą, by unijna pomoc kryzysowa była uruchamiana szybciej i także w przypadku suszy. Dopytywałam w komisji również o rekompensaty strat po przymrozkach. Dowiedziałam się, że polski wniosek o pieniądze z rezerwy kryzysowej zostanie rozpatrzony jesienią.
0: O czym informowała brukselska korespondentka RMF FM Katarzyna Szymańska-Borgino. 73-letni były prezes węgierskiego Sądu Najwyższego i kandydat rządzącej partii TISA został wybrany przez Zgromadzenie Narodowe Węgier na urząd prezydenta. Wybór nowego prezydenta zbojkotowała największa partia węgierskiej opozycji Fidesz.
2: Nie powiedziałabym, że ten wybór jest na przykład marionetka TISY. Prezydent Baka już przed wyborem powiedział, że nie wszystkim zgodzi się z nowymi planami TISA. Na przykład rządy chciały ograniczyć kandydację posłów do 12 lat. Baka już głosi swoją krytykę.
0: Mówiła hungarystka Rita Hornok. Baka był jedynym kandydatem na prezydenta. I teraz wracamy do Polski. To nasza enklawa spokoju. Tak mówią działkowicze o swoich ogródkach. Przekonują, że latem w środku miasta można odpocząć, choć oczywiście jest też trochę pracy.
3: Jak pani płynie czas latem?
4: Super płynie. Mam wodę, mam co plewić, mamy owoce.
3: Jest co robić zawsze na działce?
4: Jest co robić, no.
3: A odpoczywa pani tu?
4: Też.
3: Ale więcej roboty czy odpoczynku?
4: Ja wiem, tak po środku.
3: Upał też łatwiej znieść tutaj?
4: No na pewno. To jest, widzi pani, wiaterek, a w mieście nie da się tego znieść.
3: Ale właściwie to jesteśmy w mieście, chociaż jak się tu wchodzi.
4: Ale są drzewa. Ja pamiętam, jak ja kupiłam tą działkę, to się śmiałam, że dwa drzewa więcej i inaczej się już funkcjonuje.
0: Działkowiczów w Katowicach odwiedziła nasza reporterka Anna Kropaczek. Zielone płuca poznańskiego Łazarza otoczone z każdej strony rzędami zabytkowych kamienic. W naszym wakacyjnym cyklu, gdzie chodzą lokalci, zabieramy Was do miejsc, które szczególnie upodobali sobie mieszkańcy poszczególnych miast. Park Wilsona w Poznaniu to miejsce o bogatej historii i niesamowitym uroku, mówi Marcin Fabiszak, przewodnik po Poznaniu. Rozmawiał z nim reporter RMF FM Beniamin Kubiak-Piłat.
5: Tak, kiedy sobie tutaj spacerujemy, to widać o poranku, przed południem mieszkańców właśnie wychodzących mieszkańców wyprowadzających psy. To jest chyba taki też trochę łącznik, mam takie wrażenie, no właśnie, tych jeżyc z Łazarzem zielony, że nie trzeba iść wśród kamienic, że nie trzeba jeździć tramwajem naokoło, tylko można sobie w pięknych okolicznościach przyrody przespacerować się między dzielnicami.
6: Tak, tak, zresztą tutaj pobliska ulica Matejki, dzisiaj słynna głównie ze względu na kamienice, które tutaj stoją, teraz niedaleko nas, to są wspaniałe secesje domy. Myślę, że to właśnie tutaj znajduje się ta taka najbardziej okazała, najwspanialsza secesja poznańska. Ta ulica dawniej nazywała się ulicą Nowoogrodową i ona właśnie była taką ulicą, która historycznie łączyła Łazarz z Jeżycami. Ona dawniej posiadała jeszcze więcej troszeczkę zieleni niż dzisiaj, bo to nie tylko był park, ale też takie przedogródki przy kamienicach, czy taka zieleń przyuliczna, drzewa przyuliczne i rzeczywiście można by było ją traktować jako taką promenadę łączącą Jeżyce z Łazarzem. I tak, tak, to rzeczywiście na to w ten sposób można historycznie spojrzeć i chyba dzisiaj też są takie pomysły, żeby tam, gdzie można, tę zieleń przyuliczną odtwarzać. I my w zasadzie tutaj na Łazarzu jesteśmy akurat w tej części Łazarza, w Parku Wilsona, no można powiedzieć zatopieni w tej wspaniałej zieleni. Więc to jest niesamowity zasób dla mieszkańców Łazarza.
5: Sam Park Wilsona, mam wrażenie, że on jest bardzo ciekawie, tak wręcz od linijki zaprojektowany.
6: Tak, to jest park, który w sumie składa się z dwóch części. My teraz jesteśmy w tej części tak zwanej francuskiej. Park francuski to jest taki park, w którym decyduje ogrodnik, jak zieleń ma rosnąć, w jakich kształtach, w których miejscach. Znajdziemy tutaj dużo symetrii, dużo poprzycinanych krzewów, jakieś geometryczne figury. Natomiast jest też ta druga część parku, taka krajobrazowa, czyli tak zwany park angielski, ze swobodnie wijącymi się alejkami, ze stawami, z

0: pagórkami i te dwie części są tutaj bardzo umiejętnie połączone. Oczywiście ta część krajobrazowa, ta część Parku Angielskiego, ona sprawia tylko takie wrażenie spontaniczności. To jest po prostu talent twórcy, który projektował ten park, dlatego że jest tak jak mówisz, w zasadzie park został zaprojektowany od podstaw, ale nie mamy tutaj poczucia sztuczności i to jest właśnie wielka zaleta też tego miejsca i w ogóle mam wrażenie architekci czy urbaniści tamtego okresu, początku XX wieku czy międzywojnia, ale też oczywiście czasów powojennych, posiadali jeszcze ten zmysł i jeszcze posiadali ten wspaniały talent, potrafili, pomimo że czasami dzielnica czy park były projektowane od podstaw, nadać jej właśnie takich cech, jakie ma też Park Wilsona, że no właśnie, czujemy się tutaj komfortowo. Tak, nie mamy poczucia, że jesteśmy w jakimś miejscu wykreowanym, na przykład tylko, nie wiem, na potrzeby deweloperskie, pobliskich mieszkańców, prawda? Czyli park sam w sobie był tutaj celem, a nie był tylko jakimś dodatkiem na przykład do tych wspaniałych mieszkań, które tutaj powstawały w tych kamienicach. Tutaj naprawdę należy się pokłonić architektom i twórcom tego typu rozwiązań.
1: To jako przewodnik po Poznaniu, jakie miejsca jeszcze mógłbyś polecić, no właśnie, turystom, takie miejsca, które być może odwiedzają częściej poznaniacy, lokalsi, coś takiego może nieoczywistego?
0: Ja mam wrażenie, że w ogóle życie poznańskie przesunęło się właśnie troszeczkę ze starego rynku do tych historycznych dzielnic Poznania. To jest dosyć ciekawy proces. Turyści zresztą sami nawet o to pytają i często to zauważają, jak są na starym rynku, czyli tam, no, gdzie wypada być i warto oczywiście być, bo przecież jak ktoś przyjeżdża do Poznania na jeden dzień, czy czasami na kilka dosłownie godzin, no to trudno proponować mu od razu wizytę, nie wiem, na Dębcu, prawda, gdzieś tam, daleko poza centrum, ale turyści, którzy bywają na Starym Rynku, sami zauważają, że no właśnie, jest tam jakby pustawo, jest tam troszeczkę mniej życia, głównie się tam koncentruje to życie takie turystyczno-gastronomiczne i pytają, gdzie są ludzie. No i właśnie, gdybyśmy mieli szukać mieszkańców Poznania i zobaczyć trochę tego prawdziwego Poznania, to ja właśnie zaproponowałbym te historyczne dzielnice. Głównie te trzy oczywiście, czyli Jeżyce, Łazarz i Wildę, dlatego że one są trochę jak takie małe miasta w mieście. Ja bardzo lubię w nich to, że każda z nich ma swój własny rynek. Wokół tego rynku zupełnie inną zabudowę niż w pozostałych dzielnicach. Te rynki są rzeczywiście czymś w rodzaju takiego serca danej dzielnicy, otoczone wspaniałymi kamienicami bardzo często. I uwaga, właśnie w tych kamienicach od kilku lat widzimy powstające coraz to nowe koncepty, jakieś kulinarne, kawiarniane, jakieś inicjatywy takie społeczne. I moim zdaniem jest to teraz dzisiaj tak, że mieszkańcy dużo chętniej wybierają właśnie wizytę, nie wiem, w kawiarni, w winiarni, na Łazarzu czy na Jeżycach, niż na Starym Rynku. To jest takie subiektywne odczucie. Oczywiście rynek zawsze pozostanie bezkonkurencyjnym miejscem w Poznaniu i oddajmy mu tę pozycję, ale gdyby mnie turyści dzisiaj zapytali, a może właśnie to zrobią, słuchaj, no gdzie mamy iść, żeby zobaczyć trochę tego prawdziwego Poznania? Więc bym powiedział, słuchajcie, idźcie na Łazarz, tam może nie będzie zawsze tak jak w pocztówce, czasami kamienice będą obdrapane, czasami chodniki będą nierówne, nie wszystko będzie doskonałe i może nie będzie tam tej wielkiej, średniowiecznej historii, nie znajdziecie tam Mieszka I czy Bolesława Chrobrego, ale jeszcze tam, w tych kamienicach, pośród tych kamienic spotkacie mieszkańców, którzy często od pokoleń w Poznaniu mieszkają. To jest ich miejsce, z tym się identyfikują i tam odkryjecie trochę tego prawdziwego Poznania.
2: Z Marcinem Fabiszakiem, przewodnikiem po Poznaniu, rozmawiał nasz reporter Beniamin Kubiak-Piłat.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w Radiu RMF 24.
1: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
2: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
0: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej. Sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
3: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
0: Już jutro po 18 w Radiu RMF 24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
4: Ogłoszenie RMF24.

0: zwolennikami paktu senackiego, czyli wspólnej listy w wyborach do Senatu. Ukraina przekazała Stanom Zjednoczonym nowe propozycje dotyczące rozmów pokojowych z Rosją. Poinformował o tym Wołodymyr Zełenski w specjalnym nagraniu wideo opublikowanym w mediach społecznościowych.
1: Ameryka może i...
0: Stany Zjednoczone mogą pomóc wzmocnić naszą obronę, przede wszystkim obronę powietrzną, a także wywrzeć presję na Rosji, by jej plany były inne. By przygotowywała się do zakończenia wojny, a nie do jej przedłużania, przekonuje Wołodymyr Zełenski. Swoją propozycję Ukraina złożyła przed zapowiadaną przez media jeszcze w sierpniu wizytą wysłanników prezydenta USA Steve'a Witkoffa i Jareda Kushnera w Kijowie. Mają oni wziąć udział w obchodach Dnia Niepodległości Ukrainy, a ten, przypominam, przypada 24 sierpnia. Ukraiński prezydent potwierdził także wczoraj, że szczątki pierwszego przywódcy Organizacji Ukraińskich Nacjonalistów Jewchena Konowalca trafią do Ukrainy i zostaną pochowane na Narodowym Cmentarzu Wojskowym pod Kijowem. Konowalec, oficer ukraińskich strzelców siczowych, pułkownik Armii Ukraińskiej Republiki Ludowej, zginął z rąk sowieckiego agenta w 1938 roku. Pochowany został na cmentarzu Krosvaik w Rotterdamie. Rumuńscy nurkowie wojskowi zniszczyli dwa drony typu Gerbera dryfujące na Morzu Czarnym koło morskiego projektu gazowego Neptune Deep, 165 km od Konstancy. To właśnie moment zniszczenia jednego z tych obiektów zauważone zostały przez jeden ze statków pracujących przy budowie tej morskiej instalacji gazowej, największego tego typu przedsięwzięcia w Unii Europejskiej. Gerbera to, przypominam, rosyjski wielozadaniowy bezzałogowy statek powietrzny o zasięgu do 900 km, produkowany od 2024 roku w Jełabudze w Tatarstanie, republice wchodzącej w skład Federacji Rosyjskiej.
2: Sport w faktach RMF FM.
0: Na lekkoatletycznych Mistrzostwach Europy mamy drugi medal, drugi srebrny, Pia Skrzyszowska. Druga w finale biegu na 100 metrów przez płotki. Wygrała minimalnie o włos Holenderka Nadine Wieser o, uwaga, 0,001 sekundy.
3: Celowałam w złoto, prawie było, ale cieszy mnie to, że mam kolejny medal. To jest taka, nie wiem, ulga, radość. Dumna jestem z tego, co osiągnęłam i... No i chyba... Całkiem nieźle sobie radzę na tych płotkach.
0: Potwierdzamy. Medalistka deklaruje, że w Birmingham gotowa jest teraz pomóc sztafecie 4x100 metrów. A najlepsi wczoraj panowie, na miejscu piątym Paweł Fajdek w finale rzutu młotem i w sprinterskim finale 100 metrów podobny wynik Dominika Kopcia. Do końca nie był pewien, czy wystartuje, bo wynikowo odpadł już w półfinale. Ale po wycofaniu się jednego z rywali Polak znalazł się w tym wielkim finale w Birmingham i jako pierwszy polski sprinter od 20 lat. No i już w tym finale nie było nic do stracenia.
4: Bieg finałowy to adrenalina, czysta moc i aby do przodu i jak najlepsze lokatę.
0: Piąte miejsce to jest największe osiągnięcie Polaka w tej konkurencji na Mistrzostwach Europy od 44 lat. W 1982 roku po brąz sięgnął Marian Woronin, teraz Dominik Kopeć. Zatem gratulacje po 6.30. Fakty sportowe.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: RMF 24.

0: 6.30 na zegarach. Fakty w RMF FM. Czas zacząć. Polecamy.
1: Zaczynam od aktualnej informacji z A6. W zachodniopomorskim Kołbaskowie jedna osoba ucierpiała w nocnym zderzeniu dwóch samochodów osobowych. Droga była zablokowana, a w tej chwili w miejscu wypadku policja kieruje ruchem. Premier bez prawej ręki Maciej Berek żegna się ze stanowiskiem ministra do spraw nadzoru nad wdrażaniem polityki rządu.
2: Ustaliliśmy wspólnie z panem ministrem Berkiem, że przejdzie do innych zadań i zwrócił się do mnie w związku z tym o zwolnienie go z obowiązków, jakie pełnił do tej pory. Jak wiecie, był moją prawą ręką. Niedługo się dowiecie, w jakich państwowych, publicznych rolach pan minister być może wystąpi, ale dzisiaj za to, co wszystko zrobił, to wystarczy, żeby bardzo serdecznie jeszcze raz podziękować. Życzę powodzenia.
1: Powodzenia życzy Donald Tusk. Według informacji medialnych, jakie dziś pojawiają się na temat Macieja Berka, ma on zostać kandydatem na sędziego Trybunału Konstytucyjnego. A jego obowiązki rządowe przejmie Joanna Knapińska, szefowa Rządowego Centrum Legislacji. Nie Air Force One, ale mniejszym samolotem wojskowym Donald Trump odleciał z lipcowego szczytu NATO w Turcji. Operacja była przeprowadzona w tajemnicy, bez wiedzy dziennikarzy, a nawet części pracowników Białego Domu. Oficjalnie potwierdza to osobiście Donald Trump. 8 lipca w Ankarze wszedł na pokład Air Force One, co zostało uchwycone przez kamery, ale kilka minut później prezydent został przewieziony na pokład mniejszego samolotu wojskowego C-32A pojazdem lotniskowego cateringu. Chcieli, żebym poleciał innym lotem, innym samolotem zapewniającym taki sam poziom bezpieczeństwa. Chcieli, żebym to zrobił, więc to zrobiłem. Robię to, co mi mówią. A powodem zamiany maszyny była groźba irańskiego ataku. Trump, dopytowany przez dziennikarzy, czy obawiał się takiego ataku z wykorzystaniem pocisku, odparł, że niczym się nie przejmuje i niczego się nie boi.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Pia Skrzyszowska, wicemistrzynią Europy w biegu na 100 metrów przez płotki. O szczegółach teraz w porannych faktach sportowych Patryk Serwański. Dzień dobry.
4: Dzień dobry. No, przesądziła zaledwie 0,001 sekundy. Fotofinisz długo analizowany przez sędziów. Ostatecznie złoty medal dla Holenderki Nadine Visser. Skrzyszowska ze srebrem.
5: Wiedziałam, że jestem pewna siebie, wiedziałam, że jestem przygotowana, ale trzeba to zrobić. Samo gadanie, same rozmowy nie wystarczą. Mówienie, że jestem w dobrej formie, czy wyniki na listach europejskich w tym wypadku. Przed półfinałem byłam troszeczkę zestresowana, zdekoncentrowana i mówię na finał.
4: No, podsumowała nasza lekkoatletka. Piątym sprinterem Europy został za to Damian Kopeć. W finale konkursu rzutu młotem piąte miejsce wywalczył Paweł Fajdek. Pierwszy rzut był tym najlepszym, 79 metrów 13 centymetrów. Fajdek niestety spalił 3 ostatnie próby. No, nie dał sobie szansy na lepszy wynik. Wygrał ze świetnym rezultatem Węgier Bence Halasz. 84 metry 25 centymetrów. To jest 10. rezultat w historii tej dyscypliny. Na pływackich mistrzostwach Europy w Paryżu 8. miejsce wywalczyła wczoraj nasza sztafeta mieszana 4 razy 100 metrów stylem zmiennym.
6: Nie, on niedosyt jest na pewno, no bo jednak wiadomo, jak się wchodzi do sesji powolniowej, to się chce pływać szybciej niż rano. Nie wiem czemu troszkę wolniej było. Musimy się jeszcze trochę przyzwyczaić jednak do tych tłumów na trybunach, bo nie mamy trochę doświadczenia u nas z takim hukiem trybun i tak dalej.
4: Tak mówił Ksawery Masiuk, imprezy w Birmingham i w Paryżu potrwają do niedzieli. Bartosz Białek wraca do Ekstraklasy. 24-letni napastnik podpisał kontrakt z Wieczystą Kraków. Kilka lat temu Białek uznawany za duży talent przechodził z Zagłębia Lubin do VfL Wolfsburg. Jego karierę zahamowały jednak kontuzje. Ostatni sezon piłkarz spędził w drugiej Bundeslidze. Arkadiusz Milik za to z golem dla Juventusu. To tylko sparingowy mecz z Palermo, ale na gola trapiony kontuzjami Milik czekał ponad 2 lata. Kto wie, no może jeszcze odegra istotną rolę w klubie z Turyna.
7: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.

0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24.
1: To są niesamowite emocje, znajdować przedmioty, które należały do polskich żołnierzy. Mówię nie tylko o tym orzełku, który miał wygięte skrzydło. I oczywiście szereg tych innych elementów, tak jak guziki z mundurowania polskich żołnierzy, buty, tak zwane saperki.
0: Teren Wojskowy w radiu RMF 24. W każdą środę po 18:00 komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura i jego goście zabierają nas w podróż po przeszłości, teraźniejszości i przyszłości militariów.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: środa. 12 dzień sierpnia, radio RMF 24 i Piotr Salak. Dzień dobry. Zaczynamy nasz poranek informacyjny. Zaczynamy go jak zwykle od wizyty w studiu faktów. Tam już czeka na nas Tomasz Stańszewski.
1: Zaczynamy od oszustwa BEC. Na tropie policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości zatrzymali Polkę i trzech Nigeryjczyków. Potem pod lupą faktów nowe wytyczne dla branży beauty z zakazem korzystania z golarek elektrycznych. Rod Stewart zawiesza pożegnalne tournée, a jeżeli dziś środa, to w faktach cykl pyszne, bo polskie. Zaczynamy. Oszukali różne polskie firmy na 4 miliony złotych, a próbowali na drugie tyle, z dodatkową górką, ponad 5 milionów złotych. Grupę przestępczą dokonującą oszustw typu BEC, Business Email Compromise, rozbili policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. Zatrzymali, jak mówiłem, Polkę i trzech Nigeryjczyków. Krzysztof Zasada otwiera fakty o 7. Dzień dobry, Krzysztofie. Wyjaśnijmy najpierw, na czym polega ta metoda wyłudzeń BEC.
2: Grupa przejmowała dostęp do poczty elektronicznej różnych firm, obserwowała wymianę informacji między spółkami, przechwytywała korespondencję z fakturami, a następnie wpisywała w nich zmienione numery rachunków bankowych. Pieniądze z rozliczeń między zaatakowanymi podmiotami trafiały na konta zakładane z wykorzystaniem wykradzionych tożsamości, głównie obywateli Belgii i Francji.
1: A co wiemy w tej chwili o zatrzymanych?
2: Grupą kierował 36-letni Nigeryjczyk. On odpowiadał za tworzenie fikcyjnych firm i rachunków bankowych. Pomagała mu 35-letnia Polka. Dwaj kolejni obywatele Nigerii zajmowali się wypłatą wyłudzoną.

0: Jeszcze wrócimy.
1: Kocham ciemniaki, nie mogę się doczekać. Dzisiaj przemierzamy Bory Tucholskie. Szukamy ludzi z pasją i smaków, dla których warto zboczyć z wakacyjnej głównej trasy.
0: To co, ruszamy?
1: Mhm, jedziemy.
2: Też Tebo Polskie. Do usłyszenia zatem już o 9:00.
3: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
4: Oj, coś mi podpowiada, że tam też zajrzymy. W naszym poranku w Radiu RMF 24. Czy szykujecie się do zaćmienia słońca? Zostało jeszcze parę godzin, bo ten show zacznie się po 19 naszego czasu, ale o tym powiemy do godziny 8. Będzie też o zmianach w ochronie zdrowia. Tym bardziej, że moim gościem po godzinie 8 będzie Filip Nowak, czyli szef NFZ-u. Ile to jest 1 tysięczna sekundy? Niewiele. Piotr Salak, kłaniam się.

9 minut po godzinie 7 to jest poranek w radiu RMF24, a teraz o tym, co się dzieje w Rosji. Oczywiście też o sytuacji wojennej, ale o tym, że ten kraj, co jest bardzo zaskakujące, zmaga się z niedoborami paliwa. Problem niedoboru paliw w Rosji dotyczy już co najmniej 16 regionów. Ze mną Krzysztof Zasada w radiu RMF24.

0: który śledzi te doniesienia. I rozumiem, że to jest spowodowane, Krzysztof, tym, że co się dzieje na froncie, co się dzieje
1: w wojnie w Ukrainie. Ataki na rafinerie rosyjskie. Trzeba zaznaczyć, że taki szczyt problemów rosyjskich z ropą był w czerwcu tego roku, gdzie zbierał się rząd także, bo musiał podejmować jakieś decyzje związane z tym, co zrobić, ograniczać eksport, zabraniać eksportu. Natomiast sami Rosjanie mówią, że od czerwca do sierpnia sytuacja troszeczkę się poprawiła, ale tylko dlatego, że Ukraińcy za cel główny obrali sobie magazyny Wildberries, czyli tego rosyjskiego Amazonu. I większość ataków dronowych z powietrza skierowana była właśnie na te obiekty. Przez pewien czas rafinerie były, że tak powiem, odciążone, jeśli chodzi o ataki ukraińskie, natomiast to się zmieniło w ostatnich dniach i znów ukraińskie drony nadlatują i niszczą instalacje w rosyjskich rafineriach i w tym momencie mamy, jak sami Rosjanie informują, problemy z paliwem w 16 regionach. Te problemy polegają na tym, że po prostu na stacjach benzynowych brakuje paliwa i nie chodzi tutaj o jakieś regiony przyfrontowe, ale na przykład w kraju krasnojarskim, to jest okręg syberyjski za Uralem, są regiony takie, w których na przykład nie działa połowa stacji benzynowych i nie można zatankować samochodu.
0: I rozumiem, że to się przekłada wprost na życie Rosjan.
1: Na pewno tak, bo ten temat zaczyna znów żyć w mediach rosyjskich, chociaż nikt nie krytykuje władzy za to, że nie ma paliwa, ale tak naprawdę pojawiają się materiały w różnego rodzaju mediach, nie tylko społecznościowych, ale także w lokalnych, gdzie gubernatorowie pewnych okręgów na przykład mówią, słuchajcie drodzy, no to może ograniczmy podróże, no bo mamy problemy z paliwem, przejściowe to są problemy, może tydzień,
0: czyli
1: może
0: bardziej na rower rozumiem niż samochód.
1: Przysiądźmy się do transportu zbiorowego, tak samo na przykład w okolicach Soczi, to jest szczyt sezonu urlopowego, w Soczi bardzo dużo i w okolicach jest turystów, miejscowe władze apelują do turystów, aby tak naprawdę odstawiły samochody na parkingi, jeżeli mogły, to żeby na piechotę, na te plaże albo transportem miejskim, bo faktycznie w Soczi także brakuje paliw. Według władz na 2/3 stacji benzynowych w mieście nie ma paliw.
0: Krzysztof, ale czy jest bezpośrednie powiązanie, czy w tej rosyjskiej mediosferze jest bezpośrednie powiązanie z braku paliw, tych problemów z paliwami i tego, co się dzieje między Rosją a Ukrainą?
1: Więc to jest bardzo ciekawe, bo tak naprawdę na pierwszy plan nie przebija się informacja o tym, że głównym powodem są ataki ukraińskich dronów na instalacje przetwarzania ropy naftowej w Rosji, chociaż chyba nie jest zakazane mówić o tym, bo pojawiają się czasami takie głosy, ale główna narracja, szczególnie od władz lokalnych, jest taka, że słuchajcie, no mamy lato, jest okres żniw, jest bardzo duże zapotrzebowanie ze strony rolnictwa na paliwo, więc musimy ograniczyć, no bo są przejściowe problemy w zaopatrzeniu w ropę. Natomiast te przejściowe problemy są jednak tak poważne, że rząd musiał zareagować. Ja przypomnę, że w Rosji wprowadzono zakaz eksportu benzyny do końca stycznia przyszłego roku i do końca sierpnia tego roku zakaz eksportu oleju napędowego. Co więcej, Rosja zaczęła importować paliwo i to tej niskiej jakości. Ono jest oznaczane w Rosji jako A92, czyli niska liczba oktanów, z Afryki. Czyli z Maroka ściągnięto zostało ostatnio 30 tysięcy ton paliwa, aby ten bilans jakoś tam zachować.
0: A to może wpłynąć też na działania wojskowych? Myślisz, że to, bo rozumiem, że to wpływa na codzienność funkcjonowania Rosjan, ale czy to może w jakikolwiek sposób wpłynąć na działania armii?
1: Nie wydaje mi się, ponieważ z tego, co widzę w mediach, wprowadzane są reguły takie, że paliwa nie może zabraknąć dla administracji, ani dla specjalnej operacji wojskowej, jak tę wojnę w Ukrainie nazywają cały czas władze w Moskwie. Dla nich paliwa nie zabraknie. Są specjalne na stacjach benzynowych korytarze, tak jak były w Polsce sklepy za żółtymi firankami.
0: Tak, są sklepy dla wojskowych.
1: Administracja lokalna, władza, służby ratunkowe, wojsko mogą się zaopatrywać. Także pojawiły się głosy, że dochodzi do pewnego rodzaju nadużyć, no bo przedstawiciele lokalnych władz i ich rodziny stają w tych kolejkach, gdzie można się zaopatrzyć w paliwo. No to budzi pewne oburzenie mieszkańców lokalnych, ale to oburzenie to ono nie przekłada się jakoś mocno na zewnątrz. W Rosji po prostu tak musi być chyba.
0: Krzysztof Zasada o tym opowiada w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy. 15 minut po godzinie 7, a za chwilę opowiemy o tym, ile to jest 1/1000 sekundy. Bam! Wiemy o tym doskonale, ale to jest dokładnie tyle, ile dzieli srebrny medal Mistrzostw Europy od złotego medalu Mistrzostw Europy. Współczujemy, pijamy.

Radio RMF 24, poranny program, 21 minut po godzinie 7. Mamy kolejny medal na Mistrzostwach Europy w lekkiej atletyce w Birmingham. To jest srebro. Srebro, które smakuje gorzko, tak przyznała sama Pia Skrzyszowska. Srebro w biegu na 100 metrów przez płotki. Dlaczego smakuje gorzko? Dlatego, że Polka przegrała złoto, uwaga, o 1/1 sekundy. Biegła wspaniale, biegła znakomicie, bardzo dobrze przystępowała do tego finału z najlepszym czasem, ale przegrała z Holenderką minimalnie, z Nadine Wieser, o 1/1 sekundy. Nawet nasza ekipa złożyła protest w sprawie odczytu z fotofiniszu, ale po sprawdzeniu okazało się, że rzeczywiście nasza zawodniczka przegrała, uwaga, o centymetr. Piąte miejsce w finale rzutu młotem zajął Paweł Fajdek, piąty w finale na 100 metrów był Dominik Kopeć. Dla pana Pawła to chyba spore rozczarowanie, dla Dominika to chyba spory sukces to, że w ogóle w tym finale się znalazł. Dzisiaj kolejna szansa na medale. Swoje szanse będą mieli m.in. Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech w rzucie młotem, a także Jakub Szymański, no i Damian Czekier w biegu na 110 przez płotki. W finale na 400 pobiegnie 22-letni Maksymilian Szwed. W sesji przedpołudniowej mamy jeszcze półfinał biegu na 800 metrów. Czeka na to Filip Ostrowski. Będą też eliminacje rzutu dyskiem. Daria Zabawska i Weronika Muszyńska. No i Wiktoria Gajosz pobiegnie w eliminacjach na 200 metrów. Na razie na tych Mistrzostwach Europy idzie nam średnio, tak powiedzmy. Mamy ledwie dwa medale, bo Pia Skrzyszowska oczywiście, pamiętamy o tym srebrze, no i pamiętamy oczywiście o srebrnym medalu Ewy Swobody na 100 metrów. Więcej faktach sportowych na antenie Radia RMF 24. Te fakty już o 8:30.

0: Czas na fakty o 7.30. Tomasz Stańszewski już zaprasza.
1: Przed południem w Gdyni na terenie PGZ Stoczni Wojennej dziś uroczysta ceremonia chrztu i nadania imienia pierwszej jednostki programu Miecznik, wielozadaniowej fregaty ORP Wicher. W uroczystości na miejscu udział wezmą m.in. prezydent i premier. Zaufaj morzu, ono cię ocali. Tak napisał w mediach społecznościowych Karol Nawrocki, wrzucając film ze wspólnego treningu z żołnierzami elitarnej jednostki wojskowej Formoza. Dziękuję żołnierzom JW Formoza za konkretne rozmowy i jeszcze bardziej konkretny trening. Tak napisał prezydent. Po 9:00 premier Donald Tusk spotyka się z pracownikami, którzy brali udział przy budowie fregaty Wicher. Ukraina nie dostanie licencji na Patrioty, bo Stany Zjednoczone obawiają się konkurencji i utraty własności intelektualnej. Jak nieoficjalnie pisze The Atlantic, Donald Trump w ostatniej chwili zablokować miał transfer technologii obrony powietrznej, ponieważ Kijów mógłby udoskonalić te pociski, a potem wytwarzać je na dużą skalę szybciej i po niższych kosztach. O współprodukcję Patriotów stara się też Polska. Wiceminister Obrony Narodowej Cezary Tomczyk zapewniał ostatnio, że nasz kraj jest w stanie zapewnić bezpieczne miejsce do produkcji tego systemu rakietowego. A poranna rozmowa w RMF FM dziś skoncentrowana na kondycji służby zdrowia. Gościem Piotra Salaka za pół godziny będzie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak. Zapraszamy na rozmowę i czekamy na pytania. Możecie je wpisywać do formatki na rmf24.pl albo też przysyłać bezpośrednio na adres fakty@rmf.fm. Poranna rozmowa, 8:58.
2: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
3: Fakty, których nie możesz przegapić. Trwa poranek radia RMF 24.

0: za 25 minut godzina 8. Ja wiem, że to będzie wyjątkowy dzień. Że środa? No okej. Że 12 dzień sierpnia? Nie tylko. Oczywiście wieczorem zrobi się troszkę ciemniej, jeszcze przed zachodem słońca. I wszyscy będziemy mogli obserwować ponad 80% zaćmienie. Księżyc zacznie zasłaniać tarczę słoneczną w zależności od regionu. Tak od 19.10 do 19.20. Proszę nastawić budziki, proszę nastawić zegarki. Wybierając się na ten spektakl, jednak musimy pamiętać o bezpieczeństwie. Jak prawidłowo obserwować zaćmienie, żeby nie uszkodzić wzroku?
1: Czym to zaćmienie słońca najlepiej obserwować, bo gołym okiem to chyba niebezpieczne.
2: Gołym okiem to mam nadzieję pierwsze, co przychodzi do głowy, że tego się nie robi, no bo to też po prostu bardzo nieprzyjemne patrzeć na słońce gołym okiem i niewiele można zobaczyć, bo momentalnie oczy zachodzą łzami i niewiele widzimy. Więc to już od razu intuicyjnie rozumiemy, że to nie jest dobry pomysł. I to też z punktu widzenia naukowego i medycznego nie jest dobry pomysł, żeby patrzeć na słońce czy gołym okiem, czy przez jakiś niesprawdzony filtr. Niestety ludzie to robią, to znaczy używają różnych nieatestowanych filtrów, co prowadzi do tego, że wydaje nam się, że filtrujemy to światło, że jest bezpiecznie, bo widzimy tarczę słońca i nasze oczy, powiedzmy, są w stanie wytrzymać trochę dłużej, ale to jest złudzenie, bo mamy wtedy do czynienia z czymś takim, że wydaje nam się, że dobrze widzimy i że możemy tak sobie patrzeć, a w tym samym czasie siatkówka naszego oka jest po prostu smażona przez światło ultrafioletowe, które uszkadza nasze oczy trwale, albo można wzrok stracić całkowicie i nie poczujemy tego w pierwszej chwili, ani po dłuższej chwili, dlatego że w siatkówce oka nie ma receptorów bólu. Więc będziemy sobie beztrosko patrzyli na słońce i w tym czasie uszkadzali trwale wzrok. To, co można zrobić, to zabezpieczyć się atestowanymi filtrami. Chodzi o takie filtry, jak na przykład folia Baadera, folia ND5, folia Müllerowa. Natomiast od razu odrzućmy pomysły, żeby obserwować słońce na przykład przez maskę spawalniczą, przez przydymione szkło, przez klisze, przez zdjęcia rentgenowskie, czy zwykłe okulary przeciwsłoneczne. To wszystko nie działa. Daje złudzenie bezpieczeństwa w czasie, gdy słońce faktycznie uszkadza nam oczy.
1: Czyli nie ma bezpiecznego chałupniczego sposobu, żeby to zaćmienie obserwować?
2: Nie ma, chyba że tym chałupniczym, to znaczy domowym sposobem jest odpalenie transmisji na komputerze czy na telefonie.
1: Trzyma pan w ręce okulary, one wyglądają jakby zamiast soczewek miały folię aluminiową. Co to jest?
2: Tak, to jest właśnie taka, w taki filtr, to jest taka właśnie folia ND5, filtr bardzo dobry, czyli odcinający światło słońca w 99,998 bodajże procentach, czy do tysięcznych części procenta. I tutaj mamy prawie pewność, że większość tego promieniowania ultrafioletowego do naszych oczu nie dociera. Przez te okulary właściwie patrząc na coś innego niż słońce, nie widzimy praktycznie nic. Dopiero kiedy popatrzymy na tak silne źródło światła jak słońce, jesteśmy w stanie zauważyć tarczę słoneczną i nawet wtedy odrobinka razi, tak? A bez tych okularów no to jest różnica.
1: Jesteśmy w stanie to jakoś last minute zdobyć?
2: Nadal chyba się da. No, dla upartego nic trudnego. Czy to sklepy fotograficzne, czy astronomiczne ze sprzętem astronomicznym, filtry do teleskopów. Ważne po prostu, żeby to była folia, filtr atestowany, który faktycznie daje nam gwarancję, że odcina większość tego promieniowania słonecznego.
0: Z Bronisławem Krycińskim z Centrum Nauki Kopernik rozmawiał nasz reporter Michał Krasoń. W Polsce zaćmienie będzie 80%. Może zdążycie na przykład do Hiszpanii. Tam już będzie można oglądać całkowite zaćmienie. Na pewno ten temat powróci w radiu RMF24. Dlaczego? Bo po godzinie 10:00 będzie z nami Karol Wójcicki, czyli człowiek, który chodzi z głową w gwiazdach.

0: Niespełna kwadrans do godziny 8, niespełna kwadrans do faktów, a po faktach oczywiście poranna rozmowa w RMF FM. Naszym gościem będzie prezes Narodowego Funduszu Zdrowia, czyli Filip Nowak. A razem z nami już teraz jest Michał Dobrowicz, czyli człowiek, który wie wszystko o ochronie zdrowia w naszej redakcji. Dzień dobry, panie
1: Dzień dobry,
0: redaktorze.
1: Chętnie posłucham rozmowy o 8, dowiem się na pewno więcej i pewnie będą zaskoczenia.
0: Bardzo się cieszę w takim razie, ale już rozmawialiśmy z prezesem, który już jest u nas w redakcji, pije sobie kawę. Tak wygląda człowiek, który ma w dyspozycji 220 miliardów złotych, powiem ci. To rzeczywiście sporo. 12 sierpnia, Michał, to jest coraz bliżej finał konsultacji nowych przepisów, które mają się pojawić w polskich szpitalach. Mają teoretycznie oczywiście wyeliminować nieprawidłowości. Chodzi o limity zarobków i czas pracy lekarzy, żeby nie było tych kominów płacowych, żeby nie było rekordowych pensji, żeby nie było rekordowo długich dyżurów. Jak wygląda w tej chwili ten proces konsultacji? Co zwraca twoją uwagę? Co się pojawia wśród tych komentarzy? Co jest najbardziej krytykowane?
1: Ponad 150 uwag już wpłynęło, to
0: czyli
1: na pewno
0: sporo.
1: Nie koniec. Sporo. Te uwagi napływają i będą napływać do najbliższego piątku. Dwie główne grupy uwag. Po pierwsze, lekarze mówią, że będą mieli trudne zadanie i trudną decyzję przed sobą, jeśli te przepisy wejdą w życie, bo będą musieli zdecydować, gdzie chcą pracować bardziej albo w ogóle gdzie chcą pracować, czy w prywatnym, czy w publicznym systemie ochrony zdrowia. Bo w tym prywatnym, jeśli lekarz będzie pracował tylko w prywatnych przychodniach i szpitalach, nie będzie żadnych limitów, żadnych ograniczeń. Nie trzeba będzie pilnować zegarkiem, ile godzin przepracowałem. Lekarze, pediatrzy podają mi przykłady, że pracują na przykład w publicznym szpitalu, mają tam kilka dyżurów w tygodniu, długich dyżurów, 24-godzinnych, a przypomnę, że planowany jest limit czasu pracy lekarza 320 godzin miesięcznie. I lekarz mówi, ale mam obok siebie, obok domu, moją prywatną przychodnię i tam często rodzice z dziećmi zaglądają do mnie, do pediatry wieczorami i czy ja będę musiał liczyć ten czas i sprawdzać, czy przypadkiem nie przekroczyłem. No i to jest duże wyzwanie i dlatego sporo lekarzy mówi, ja przejdę do prywatnego systemu, tylko czy wtedy nie zabraknie lekarzy
0: Otóż
1: w publicznych szpitalach.
0: No właśnie. Co mówią na to dyrektorzy szpitali? Im się podoba ten pomysł, czy nie?
1: Różne są opinie. Dyrektorzy szpitali mówią, negocjujmy, jaki jest ten limit. Niektórzy dyrektorzy szpitali mówią, a może to jest tak, że jednak prywatnie leczymy tylko te drobne na szczęście infekcje, a poważne, odpukać choroby, poważne schorzenia, jednak w publicznym systemie ochrony zdrowia. Pojawia się argument, przecież ten prywatny sektor nie pomieści wszystkich chętnych w takiej sytuacji. On też ma swoje limity i swoje ograniczenia. Publiczne szpitale zatrudniały do tej pory dużo większą grupę lekarzy, innych medyków, także pielęgniarek czy ratowników medycznych. To jest pierwsza grupa uwag, a druga dotyczy formalności. Dyrektorzy szpitali, o których pytasz, Piotrze, mówią często, boimy się formalności, boimy się jeszcze większej biurokratyzacji.
0: Czyli tego, kto będzie liczył te godziny chociażby, prawda? Czy to ma liczyć szpital, czy to ma liczyć jacyś kontrolerzy z NFZ-u?
1: Z jednej strony liczył, z drugiej strony sprawozdawał to wszystko, bo przypomnę, że właśnie do Narodowego Funduszu Zdrowia, a za ścianą naszego studia tę kawę pije właśnie w tej chwili prezes NFZ Filip Nowak, właśnie do Narodowego Funduszu Zdrowia szpitale zgodnie z tymi nowymi pomysłami i planowaną reformą mają sprawozdawać dokładne grafiki pracy lekarzy, żeby można było sprawdzić, czy tam przypadkiem coś nie było przekroczone, czy tam jest wszystko zgodnie z założeniami. Dyrektorzy szpitali mówią, przecież my jesteśmy od leczenia, a nie od sprawozdawania i od prowadzenia dokładnej buchalterii i formalności. I tu pojawia się wątpliwość, czy przypadkiem tych formalności nie będzie jeszcze więcej, a i tak było sporo.
0: Michał, jak rozumiem, te największe obawy pojawiają się nie wśród dyrektorów, wśród zarządzających dużymi klinicznymi szpitalami, ale chodzi o te mniejsze ośrodki, chodzi o te powiatowe szpitale, gdzie często nawet lekarze nie zarabiają tych 240 zł za godzinę, tylko zarabiają mniej i teraz mogą się domagać podwyżek.
1: I mało tego, dyrektorzy szpitali, także przedstawiciele Związku Powiatów Polskich, którzy reprezentują te mniejsze lecznice, już mówią, że słyszą takie głosy i zapowiedzi, że lekarze przyjdą po podwyżki. 240 zł brutto za godzinę pracy lekarza w publicznym szpitalu, to ma być faktycznie ten jeszcze niepełny limit, bo to będzie mogło wzrosnąć, przypomnę, do 360 zł za godzinę pracy, jeśli lekarz będzie miał dodatkowe zadania. I rzeczywiście dyrektorzy szpitali obawiają się takiego masowego ruchu, masowego przyjścia i domagania się właściwie roszczeń dotyczących właśnie podwyżek.
0: Co będzie z tym, bo rozumiem, że jesteśmy po audycie, teraz szpital południowy, bo jesteśmy po audycie...
1: Tam się zaczęło to wszystko.
0: Właścicielskim, natomiast nie mamy jeszcze skończonego audytu, jeśli chodzi o NFZ, tak?
1: Nie ma, ten audyt trwa. Ja rzeczywiście pytam prezesa NFZ Filipa Nowaka, który za kilkanaście minut będzie tutaj w studiu, kiedy będą te wyniki, bo pierwotnie mówiono o tym, że już w sierpniu mogą być. Ostatnia wersja odpowiedzi, jaką słyszałem w ubiegłym tygodniu, to początek września. Ale może, Piotrze, zapytasz. Mam na nadzieję i na pewno na twoim miejscu zadałbym to pytanie, na jakim etapie ten audyt jest, bo może chociaż wstępne wnioski są i czy jestem ciekawy, czy te wnioski NFZ-u będą pokrywać się i będą potwierdzać to, co ustalił audyt warszawskiego ratusza.
0: Za 10 minut zatem godzina 8. Michał Dobrowicz w naszym studiu, bardzo dziękuję, a po godzinie 8 przypomnę, Filip Nowak, czyli prezes Narodowego Funduszu Zdrowia. Tura.
2: Radio RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.
4: Jeśli usłyszysz ten dźwięk AI, to oznacza, że skorzystaliśmy z narzędzi AI do przygotowania oznaczonego programu.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: Jest godzina 8, czas na wizytę w studiu Faktów. Jest razem z nami Tomasz Staniszewski. Zaczynajmy.
1: Lekarze krytykują planowaną reformę systemu ochrony zdrowia.
2: Lekarz faktycznie będzie w pewnym sensie zmuszony do tego, żeby wybrać NFZ bądź sektor prywatny.
1: Gościem porannej rozmowy w RMF FM będzie za chwilę właśnie prezes NFZ-u Narodowego Funduszu Zdrowia Filip Nowak, a wcześniej zatrzymany lider bojówki pseudokibiców Wisła Sharks Patryk P. pseudonim Piszczu. Małopolscy łowcy głów zatrzymali tego 41-letniego lidera bojówki pseudokibiców Wisła Sharks. Patryk P., pseudonim Piszczu, był poszukiwany europejskim nakazem aresztowania. W faktach teraz Paweł Konieczny. Pawle, gdzie udał się namierzyć Patryka P.?
3: Mężczyznę zatrzymano na terenie jednego z chorwackich portów lotniczych. Według informacji policji był on zaskoczony interwencją miejscowych służb. Do tej pory był bardzo ostrożny, unikał korzystania z telefonów i mediów społecznościowych, często zmieniał miejsce pobytu i korzystał z pomocy osób z przestępczego środowiska. Mężczyzna kilka miesięcy temu miał zgłosić się do więzienia w celu odbycia zasądzonej kary 6 lat pozbawienia wolności za udział w zorganizowanej grupie przestępczej i handel narkotykami. O dalszym losie Patryka P. zdecyduje chorwacki sąd.
1: A więcej na temat tego zatrzymania przeczytacie na rmf24.pl. Lekarze ostrzegają, że planowana reforma systemu ochrony zdrowia zniechęca ich do pracy w publicznych szpitalach. W tym tygodniu, przypominam, kończą się konsultacje przepisów, które mają wprowadzić górne limity zarobków i czasu pracy lekarzy. Komentarze na ten temat zbiera reporter RMF FM Michał Dobrołowicz. Dzień dobry.
4: Dzień dobry.
1: Dlaczego część lekarzy rozważa przyjmowanie pacjentów tylko prywatnie?
4: Powodem jest to, że dla pracujących zupełnie poza publicznym systemem nie będzie limitów i dzięki temu będzie większa swoboda w reagowaniu na potrzeby pacjentów. Tak przekonuje dr Łukasz Durajski z Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.
2: Ten ruch, który jest przygotowywany przynajmniej w tych projektach, ma wprost na celu zniechęcić lekarzy do pracy w obu sektorach, bo łączenie i liczenie liczby godzin pracy w sektorze prywatnym i publicznym spowoduje, że rzeczywiście będzie bardzo dużo, uważam, lekarzy, którzy zdecydują się na wybór prywaty i to będzie rzeczywiście, uważam, dla pacjentów duży kłopot.
4: Do tej pory, jak ustaliłem, do Ministerstwa Zdrowia napłynęło już ponad 100 uwag do głównej części planowanej reformy, a to na pewno nie koniec. Konsultacje trwają. Część uwag dotyczy właśnie tego, że może brakować chętnych do pracy w publicznych szpitalach, czyli na NFZ.
5: Rozmowa oparta na faktach.
1: Poranna rozmowa w RMF FM. Piotr Salak i jego gość.

0: A gościem specjalnym w radiu RMF 24 Nikola Grbić, czyli trener reprezentacji siatkarzy, wprost ze zgrupowania w Zakopanem. Dzień dobry, panie trenerze.
1: Dzień dobry.
0: Cieszę się, że pana widzę, że pan uśmiechnięty, że pan zadowolony, że pan wypoczęty, też mam wrażenie. Wypoczęci też siatkarze?
1: Tak, mieliśmy tydzień wolny i teraz oczywiście jesteśmy wszyscy z wakacjach i jest okej.
0: A kiedy zaczynacie taką pracę na ostro przed Mistrzostwami Europy, przed memoriałem Huberta Wagnera?
1: Zaczynaliśmy wczoraj.
0: Czyli już się wszystko ruszyło?
1: Tak, bo mieliśmy jakieś trochę problemów z powrotem. Nie wróciliśmy się wszyscy razem, i kilka zawodników i sztabowców wrócili w środę wieczorem. I dlatego przesunąłem za jeden dzień początek, ale zaczynaliśmy wczoraj, wszystko jest w porządku.
0: Będzie bieganie po górach? Jak za dawnych czasów, panie trenerze?
1: Nie.
0: To już nie te czasy, rozumiem.
1: Kiedy grałem, to teraz nie.
0: Teraz już się nie biega po górach, teraz się poważnie do tego podchodzi, ale jak patrzę na to, kogo pan zabrał na to zgrupowanie przed Mistrzostwami Europy, to myślę sobie, że pan nawet nie próbował mnie zaskoczyć. Dlaczego?
1: Nie, problem. Nie jest problem, ale oczywiście ta grupa, która skończyła w Chin ten turniej, mieliśmy wszyscy jeden tydzień wolny, bez treningu. A jeśli ja chcę kogoś innego, on musi być w formie. Nie w formie oczywiście za turniej, ale musi trenować. A dużo zawodników, kiedy my byliśmy w Stanach, ten trzeci turniej nie trenuje.
0: Panie trenerze, dla pana te Mistrzostwa Europy to, rozumiem, najważniejsza impreza sezonu. Pan też to mówił jeszcze przed finałem Ligi Narodów.
1: Tak, oczywiście, bo myślę, że nie jest jak WNL, nie jest ważny. Oczywiście jest ważny, gramy z bardzo mocnym przeciwnikami z całego świata. Mistrz Europy oczywiście nie będą grali Brazylia, Argentyna, Japonia, Stanach, dużo tych też mocnych zespół, ale oczywiście będzie pełna reprezentacja Włoch, pełna reprezentacja Francji, która nie była swoim najmocniejszym i najlepszym zawodnikami. To jest okazja, żeby się zakwalifikowali do Los Angeles pierwsza. I myślę, że to

0: dla nas jest bardzo ważny krok i dlatego to powiedziałem.
1: Ale to dla pana będzie przede wszystkim celem na tych Mistrzostwach Europy ten awans olimpijski. No, awans olimpijski to jest tylko złoto, tak na dobrą sprawę. Czy też obrona tytułu, to jest najważniejszy cel.
0: Tak. Tylko złoto jest daje nam możliwość kwalifikowania, tak.
1: I chce pan to załatwić już na tych Mistrzostwach Europy, ten awans olimpijski?
0: Oczywiście to jest pomysł. Nie tylko zakwalifikować się, wygrać turniej, żeby był mistrzem Europy, obronić ten trofej zwycięstwo, które mieliśmy 3 lata temu. Też we Włoch, ale jak powiedziałem, to będzie bardzo, bardzo trudny turniej, ale myślę, że mam nadzieję, że będziemy wszyscy zdrowi oczywiście.
1: A dla pana będzie łatwiej, czy trudniej, pańskim zdaniem będzie łatwiej, czy trudniej niż 3 lata temu?
0: Każdy raz jest trudniejszy, specjalnie teraz, bo teraz wszyscy są, wygraliśmy 9 medal, wygraliśmy, a Włochy nie zakwalifikowali, nie byli są między pierwszym 4 zespołem, przegrali w ćwierćfinale 3-0. Jak przeszły sezon, kiedy graliśmy z Włochami, wygraliśmy półfinał Mistrzostw Świata. Wygraliśmy 3-0 w finalu WNL-u i potem będę Latwę 3-0. Każdy turniej zaczyna 0-0. Każdy turniej zaczyna z każdym zawodnikiem, trenerem, zespołem, który chce go wygrać.
1: No tak, ale panie trenerze, pan ma najlepszą robotę na świecie, tak sobie myślę. Ma pan najlepszą drużynę na świecie, najlepszych siatkarzy na świecie. No to tylko generalnie, tylko nie przeszkadzać. Dobrze myślę, czy nie?
0: Nie jest tak w sportu. Ja każdy raz mówię o tym, ja nie wiem, jeśli pan ogląda piłkę nożną, ale dużo lat temu był zespół Real Madrid.
1: Tak jest.
0: Gdzie oni mieli są na każdej roli mieli są najlepszego zawodnika na świecie. I myślę, że mieli są też, nazywali ich Galacticos. Jak oni są, był Zidane, Raul, Roberto Carlos.
1: I wy jesteście teraz Galacticos w siatkarce, rozumiem, panie trenerze.
0: Galacticos nie wygrali jeden trofej za 2 lata.
1: Ale pan już wygrał parę tych medali i parę trofeów pan zdobył,
0: nie,
1: prawda?
0: Nie, oczywiście. Ja wiem, jak my mamy jakości, ja wiem, że my mamy świetnie zawodników, staw, federacji, wszystko jest na bardzo wysokim poziomie, ale dużo raz graliśmy spotkań, gdzie jeden albo dwa punkta zmieni wynik na końcu.
1: No ale taka jest siatkówka, pan przyznaje, że to taka jest siatkówka i tak te nerwy trzeba trzymać na wodzy.
0: Co musimy się starać robić, tym my musimy starać się przygotować się najlepiej możliwe i jeśli jest możliwe, grać najlepiej możliwe, kiedy nasze najlepiej jest potrzebne.
1: To teraz a propos tych przygotowań. Wszyscy są zdrowi, panie trenerze, nikt nie narzeka, nikogo nic nie boli?
0: Jest kilka rzeczy, jak każdy raz, ale korzystamy te pierwsze 3 dnia, żeby ich przygotowali dla trudniej pracy.
1: Ale to kto narzeka w takim razie?
0: Jak?
1: Kto narzeka?
0: Jest Artur ma, Szalpuk ma coś, to wczoraj robił tylko siłownię, dzisiaj będę normalny, Forni ma coś to z kolaną, nic specjalne. Jak powiedziałem, za 2 dnia będziemy robić wszyscy normalne. Myślę, że każdy zgrupowanie, każdy zawodnik, każdy od nich ma coś to. Jeśli jest pleco, jeśli jest...
1: Czyli jak nie narzeka, to jest źle. Lepiej jak narzeka generalnie.
0: To jest normalna sprawa, bo my trenujemy trudne, skaczemy każdy dzień i oczywiście każdy trening jest bardzo trudny, dlatego jeśli ty go robisz swoje najlepiej, oczywiście, że będę miał jakiś problem, jakiś ból, gdziegoś i to jest normalne. To jest...
1: Panie trenerze, jeszcze przed zanim będą Mistrzostwa Europy, będzie memoriał Wagnera. Pan będzie eksperymentował podczas tego memoriału, czy chce pan go po prostu wygrać? Tam silne zespoły będą, bo będzie i Słowenia, i Francuzi, i Amerykanie.
0: Oczywiście mi to będzie turniej po naszym zgrupowaniu Zakopanem i oczywiście mi jeszcze nie będziemy w formie. To nie jest pomysł. Pomysł jest, żeby się przygotowali za Mistrzostwa Europy. To jest, będzie jeden dobry test, gdzie wszyscy będą mieli szans grać. I oczywiście to jest 3 dni z rzędu. I nie mogę grać ni z jednym zawodnikiem 3 dni, 3 spotkania.
1: Czyli będzie pan zmieniał, będzie pan rotował.
0: Będę rotował oczywiście oczywiście będę się starał wygrać każdy mecz z zawodnikami, którzy będą grali.
1: Panie trenerze, Kamil Semeniuk będzie wchodził teraz z ławki rezerwowych? To już tak zostanie?
0: Fantastyczne pytanie.
1: Cieszę się.
0: Ja myślę, że on jest fantastyczny zawodnik i naprawdę on jest jedyny, z którym ja byłem od pierwszego turnieju. Naprawdę i każda rola ja mu zadam, on każdy raz jest gotowy, jeśli na ławce, jeśli zaczyna, jeśli tylko zagrywka, jeśli... I naprawdę to jest zawodnik, który każdy trener... naprawdę.
1: Czyli się nie obraża, kiedy siada na ławce na początku meczu?
0: Nie, on jest, nie.
1: Panie trenerze, to trochę o Mistrzostwach Europy. Pierwszy mecz to z Portugalią, ale najtrudniejszy będzie z Bułgarią, pana zdaniem, bo w Sofii, bo gospodarze?
0: Będę jeden od najtrudniejszych, to ale gramy dzień przed z Ukrainą. I jeśli my myślimy już o Bułgarii, myślę, że to będzie błąd. Musimy myśleć tylko krok po kroku.
1: Dla pana takim celem minimum to jest finał tych Mistrzostw Europy?
0: Jeszcze raz.
1: Finał Mistrzostw Europy to jest dla pana cel minimum?
0: Tak, oczywiście. Myślę, że to jest mój cel, jest cel każdego, żeby staramy się wygrać. Potem oczywiście jest dużo rzeczy, na które może być nie mamy możliwość... Jak powiedzieć, upływ. Nie możemy robić dużo rzeczy, bo nie zależy od nas, tak.
1: Panie trenerze, w przyszłym roku Mundial w Polsce. Ważna impreza, nie trzeba nikogo przekonywać. I nie będzie Rosjan, którzy wracają do światowej siatkówki. Mm-hmm. Jak pan traktuje ten powrót Rosjan na to, to zezwolenie na powrót Rosjan do światowej siatkówki?
0: Nie mam komentarza dla tego. To są rzeczy, które nie mają... Moje jest przygotować zespół za grać siatkówkę, a potem to jest polityczna decyzja, na której ja nie mam.
1: A panu się ta decyzja podoba, czy nie? Kiwa pan głową, że nie będzie pan komentował, a chłopaki rozmawiają na ten temat na zgrupowaniu?
0: Oczywiście, każdy dziennikarz pyta, każdy dziennikarz chciałby zrobić coś, to on powiedział, interpretację tego, co oni mówią. Nie. Że to jest nasza sprawa jest grać siatkówkę najlepsze możliwe i starać się wygrać każdy turniej, który gra mnie prosto.
1: Tak mówi Nikola Grbicz, trener reprezentacji siatkarzy, najlepszej reprezentacji na świecie, jeśli chodzi o piłkę siatkową. Pięknie dziękujemy, panie trenerze, za spotkanie. Dziękuję i proszę bardzo. Pozdrowić całą drużynę od Radia RMF24.
0: Dziękuję.

0: Katarzyna Podraza, zapraszam na Fakty o 9.30. Jest za dużo szpitali w Polsce, które dyżurują w systemie 24-godzinnym, stwierdził na naszej antenie prezes NFZ Filip Nowak. Jednocześnie zaznaczył, że jest wrogiem likwidacji lecznic.
1: Za dużo pieniędzy płacimy personelowi medycznemu, nie tylko lekarzom, za dyżurowanie.
2: Likwidowałby pan szpitale w takim razie?
1: Nigdy bym nie likwidował szpitali.
2: Ale pan powiedział, że ich jest za dużo.
1: Nie. To pan powiedział, że jest ich za dużo. Ja powiedziałem, że jest za dużo szpitali, które dyżurują, a mogłyby pracować w systemie planowym. Proszę nie mówić, że ja jestem za likwidacją szpitali, bo jestem wrogiem likwidacji szpitali.
0: Piotr Salak i Filip Nowak. Całą rozmowę mamy dla was na rmf24.pl. Rosja przygotowuje się do mobilizacji, która ma nastąpić tuż po wrześniowych wyborach parlamentarnych w tym kraju, przekazał Wołodymyr Zełenski. Jak podkreślił, świadczą o tym wewnętrzne dokumenty Kremla. Zdaniem ukraińskiego prezydenta Władimir Putin ma plan, którego istotą jest stworzenie wrażenia, że Rosjanie popierają wojnę. Do końca roku miałaby się odbyć jedna dodatkowa i szybka mobilizacja kilkuset tysięcy Rosjan, a w przyszłym roku jeszcze jedna na podobną skalę.
3: Śledzimy fakty.
0: Wracamy do tematu suszy. Nad Zalewem Sulejewskim w Łódzkiem stan wody jest najniższy od lat. To spory problem dla lokalnych przedsiębiorców, którzy żyją z turystyki.
4: Nie ma co ukrywać, że prawie połowa kei znajduje się już na piachu, już jest na lądzie, a z uwagi na brak informacji i komunikacji nie jesteśmy w stanie już w tym momencie nic więcej zrobić. Keje muszą zostać na lądzie, kwoty zostają, a my musimy próbować się jakoś ratować, wypychając jachty coraz to wyżej i wyżej na teren głębszego rejonu, przy czym też żeglowanie staje się coraz mniej bezpieczne, bo odwołujemy czartery, rejsy głównie ze względu na to, że akwen nawet w środkowej części staje się już na tyle płytki, że staje się niebezpieczny.
0: Opowiadał Robert Grochowalski, żeglarz i motorowodniak z Zalewu Sulejewskiego. Jeśli w Zlewni i Pilicy nie pojawią się większe opady, ten rok może okazać się rekordowo suchym dla zbiornika. Podróżując po Polsce, może zatrzymacie się kiedyś na dworcu PKP w Tomaszowie Mazowieckim. Tam ostatnio sporo się zmieniło. Pasażerowie mogą już korzystać z odnowionych peronów oraz nowego przejścia podziemnego.
5: Jest przede wszystkim bardzo czysto, bardzo schludnie. Myślę, że teraz wreszcie nie mamy się czego wstydzić.
6: Fajnie, że powstały tunele podziemne. Mamy większe bezpieczeństwo jako pasażerowie.
7: Dużo, dużo bezpieczniej będzie.
0: To jednak jeszcze nie koniec prac. W najbliższych miesiącach pojawią się m.in. windy, nagłośnienie i system informacji pasażerskiej. Cała inwestycja warta blisko 20 milionów złotych ma być gotowa na początku 2027 roku. Kolejne fakty w RMF 24 już za niecałe pół godziny. Bądźcie z nami!

0: Radio RMF 24. Za 23 minuty będzie godzina 10. To teraz nasze słodkie pyszności oczywiście, czyli Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski. Słodkie, bo polskie. Dzisiaj środa, 12 sierpnia. Dzień dobry. No już słychać, że znakomity humor, a jeżeli słodkie poprawia humor, no to wiadomo, że nasi wysłannicy szczęśliwi od samego rana. Zresztą ja słyszę to w faktach, muszę wam powiedzieć. Pyszne, bo polskie. Przypominamy, nasz konwój zatrzymał się dzisiaj w Tucholi, w Kujawsko-Pomorskim. Co dobrego znaleźliście? Przyznajcie się.
1: Przede wszystkim doskonałe towarzystwo. Piotrek, tak. To się w głowie nie mieści. Tutaj drzwi tej cukierni się nie zamykają. Cały czas ktoś przychodzi, bo mówi, że usłyszał w radiu.
2: Przyjechaliśmy o 9:00 i pierwsza osoba była 9:06, 9:07, tak chwilę po wejściu, bo my byliśmy na koniec faktu.
1: Tak, zgadza dlatego. Się, bo tutaj z nami mnóstwo osób, tak? Właśnie, tak jak słychać. A jeżeli chodzi o pyszności, Piotrek, powiem ci tak, na sumieniu mam i na koncie mam drożdżówkę, ale tak fantastyczną. Mówiłam o niej, maliniankę. Nie znałam tej nazwy. Powiem wam szczerze, przyznam, że ja nie miałam do czynienia wcześniej z malinianką, a była totalnie odlotowa. Dziewczyny, siostry, twórczynie tego miejsca, jesteście totalnie niesamowite. Powiedzcie, co dzisiaj tutaj jeszcze było na stole? Czym nas ugościłyście? Powiedziałam było, bo tutaj tyle słuchaczy, było nas tylu słuchaczy, odwiedziło, że już mało zostało.
3: Z racji, że pyszne po polsku, zaczęliśmy od klasyki, czyli drożdżówki z wiśniami i kruszonką, klasycznymi rurkami kruchymi z śmietanką i mascarpone, ale lubimy łączyć klasykę z nowoczesnością, więc też znalazły się monoporcja Ferrero czekoladowa z chrupeczką w środku.
2: Viral tego lata.
3: Tak, viral. Kolejny viral, monoporcja mango z chrupiącą czekoladą.
1: No namawiam Stanisława, żeby spróbował i chrupnął, ale nie.
0: I co trzeba? Broni się, rozumiem, rękami i nogami, Staszek,
2: bronię,
0: tak?
2: Bronię się, bo te maliny, te pistacje, to wszystko było takie słodkie.
1: Faktach
2: ale
1: o 10:00. Chrupniesz.
2: Umówmy się, dobrze.
1: Patrzymy sobie w oczy, chrupniesz, dobra?
2: Dobrze.
1: Wracamy do słodkości.
4: Również mamy eklerki 3xC, czyli czekolada, karmel, kawa. I serniczki klasyczne z mango, także fajną opcją na słodkie stoły.
0: Ja zawsze mówiłem, że to jest najlepsza robota na świecie, praca w RMF-ie, pyszne, bo polskie, załapać się do tego konwoju, to po prostu marzenie. Ale to powiedzcie trochę o historii tego miejsca. Magda, Staszek, powiedzcie trochę o historii. Co tam się działo? Jak skąd się wzięło w ogóle to miejsce, gdzie jesteś?
1: Dziewczyny, to miejsce powstało z waszej ogromnej miłości do siebie, do smaków rodzinnych i z tego, jak wyglądał wasz dom rodzinny. Opowiedzcie nam trochę o tym.
3: No wywodzimy się z takiej rodziny wielodzietnej, więc u nas w domu bardzo dużo się piekło. Wiele rzeczy nauczyliśmy się od naszej babci, od naszej mamy. Dużo tworzyliśmy. Największą smykałkę do tego wszystkiego jakby...
5: No dostałaś to?
4: No dostałam ja. Kocham piec, kocham różne smaki, kocham próbować smaków, także i uwielbiam tworzyć torty artystyczne.
1: No właśnie. Ja tylko, bo widzę, przepraszam cię, Stasiu, bo widzę, że słuchacze przyszli kolejni. Zapraszamy do środka, szanowni państwo, chodźcie do nas.
2: Tak, bo niektórzy mówią, że usłyszeli o 9:00 w faktach i tu przyszli, ale inni mówią, że to zapach na rynku już się unosi.
6: No, dokładnie, byłyśmy w pracy, a ten zapach normalnie aż przez okna wchodził, także musiałyśmy specjalnie przyjechać tutaj, żeby nie tylko powąchać, ale i posmakować.
2: Kolejne osoby wchodzą do tej pracowni artystycznej.
1: Dzień dobry, na co państwo witamy. Macie ochotę? Tutaj już, proszę zobaczyć, niewiele zostało, ale...
2: O, malinianek
1: już nie ma. Bardzo szybko, a było ich naprawdę sporo, zobaczcie w social mediach.
0: Magda Staszek, tak? A powiedzcie, łatwo tam trafić, czy nie?
2: To jest zaraz obok rynku. Jesteśmy tak naprawdę w samym sercu Tucholi, więc zjechaliśmy z głównej drogi.
1: Tak.
2: Przez Bory Tucholskie jechaliśmy. Zjechaliśmy, w prawo trzeba skręcić i jesteśmy od razu.
1: Koło spółdzielni, patrzę w tym momencie przez okno, koło spółdzielni mieszkaniowej w Tucholi, tutaj można sobie stanąć i tutaj można wpaść na coś pysznego, ale pani mi tutaj podpowiada, która nas odwiedziła, po zapachu można, za zapachem trzeba iść.
0: Oj, zazdroszczę, mam jak zwykle. Smacznego. Powiedzcie, jakie jeszcze plany, jeśli chodzi o pyszne po polskie?
1: Nasz kolejny przystanek to jest Tleń. Patrzę znowu w oczy Stanisławowi, dlatego że ja tam nigdy nie byłam. W ogóle to jest chyba mój pierwszy raz w Kujawsko-Pomorskim. Natomiast tutaj ci wszyscy, którzy nas odwiedzają i pytają właśnie nas o te kolejne przystanki, jak słyszą Tleń, to mówią, a jakie pyszne jedzenie,
2: to będzie, super. To jest restauracja Przystanek Tleń, to jest idealnie na środku jeziora, w trasie spływu kajakowego, więc tam można się na chwilę zatrzymać.
1: Pani chce powiedzieć coś?
6: Punkt obowiązkowy, ten tleń.
1: Czyli zaliczymy punkt obowiązkowy.
2: A później trochę przypadek, trochę zbieżność, ale jedziemy do baru u Stacha, to Koniny nad Jeziorne. Rozmawiałem z właścicielem, pan Stanisław.
1: Smacznego.
2: Więc tam unosi się grill, tam unosi się dym, tam też się zatrzymamy.
5: A ziemniaki największą furorę robią.
1: No właśnie, my na ziemniaki mamy pojechać. My myśleliśmy, żeby spróbować mięsa, spróbować ryb, ale tu usłyszeliśmy...
6: miejsce na te ziemniaki są też rewelacyjne.
1: Jakie to ziemniaki są? Takie po prostu w złotku, w sreberku, czy jak?
6: Są przeróżne, jakie byście sobie życzyli.
2: To jest... miejsce ziemniakiem stoi, tak usłyszałem.
6: To nasze tutaj są ziemniaki nasze regionalne, my jesteśmy bulwiani. Obiad bez ziemniaka nie jest obiadem, tak samo jak niedzielna kawa bez drożdżów.
1: Dzień dobry, a państwo w radiu usłyszeli o naszej akcji, zapraszamy.
7: Tak, usłyszeliśmy.
1: O właśnie, Piotrze, w tej chwili kolejne dwie osoby przyszły do nas.
0: Wiecie, to tak z drugiej strony sobie myślę, pocieszam się, że jakbym ruszył z wami w ten konwój Pyszne bo Polskie, to chyba bym wrócił tak na początku września kwadratowy. W związku z tym nie dałbym rady. Na szczęście mogę tylko z wami porozmawiać, pozazdrościć i życzyć smacznego, kochani, w takim razie. Bardzo smacznego dziękuję. Dla was, dla wszystkich słuchaczy. Pozdrowienia oczywiście od radia RMF24. Przypominamy, Magdalena Wojtoń, Stanisław Pawłowski, dzisiaj kujawsko-pomorskie i nasz cykl Pyszne bo Polskie. Malinianki, najbardziej mi się te malinianki podobały. No dobrze, a za ziemniaczka też trzymamy kciuki oczywiście. Do godziny 10 nam zostało 16 minut. To jest poranny program w radiu RMF24.

Radio RMF 24. Za 9 minut będzie godzina 10. Program przedpołudniowy. Unia Europejska przekaże 2 miliony euro. 2 miliony euro wsparcia dla tych wszystkich, którzy zostali dotknięci trzęsieniem ziemi w Kolumbii. O tym poinformowała Ursula von der Leyen. Szefowa Komisji Europejskiej przekazała też, że Bogota zwróciła się do Unii o pomoc w ramach mechanizmu ochrony ludności. To trzęsienie ziemi, słyszeliście o tym niewątpliwie w faktach na antenie radia RMF 24 w poniedziałek. Dotknęło zachodnią Kolumbię. Epicentrum było w departamencie Chaco, a siła wstrząsów wynosiła 7,4. To jest rzeczywiście bardzo wysoka magnituda. W wyniku kataklizmu, wiemy to do tej pory, zginęło co najmniej 250 osób, ale akcja ratownicza trwa. Wiele rdzennych społeczności w tym położonym nad Pacyfikiem regionie nadal jest pozbawionych, czy to energii, czy podstawowych usług. Wiadomo, że jesteśmy w strefie kataklizmu. Celem tego unijnego mechanizmu ochrony ludności jest pomoc właśnie w przypadku takich katastrof naturalnych, ale też w przypadku katastrof wywołanych przez człowieka. I ten mechanizm służy nie tylko państwom Unii. Poprosić o pomoc może dowolne państwo na świecie. Także organizacje międzynarodowe, w tym również ONZ. Sam system był aktywowany, może pamiętacie, po tragicznych trzęsieniach ziemi w Turcji i w Syrii. Wsparcie z niego również otrzymuje Ukraina w związku z wojną, którą prowadzi z Rosją. Radio RMF.

0: Już za moment. Bogdan Zalewski w Radiu RMF 24. Piotr Salak, bardzo wam dziękuję za poranne spotkanie. Słyszymy się jutro już o 7 rano. A teraz Tomasz Staniszewski. Jest 10.
1: Niebezpieczne chwile w Siedlcach.
2: Ewakuacja budynku.
1: Prawie 40 osób ewakuowano po tym, jak desperat odkręcił butlę z gazem, próbując doprowadzić do eksplozji. Potem diagnoza szefa NFZ-u.
3: Jest za dużo szpitali w Polsce, którzy dyżurują w reżimie 24-godzinnym.
1: Tak mówi w RMF FM prezes funduszu Filip Nowak. O 10 też wrócą wytyczne dla branży beauty i akcja pyszne, bo polskie. Zapraszam. Zaczynamy fakty od zatrzymania desperata, który odkręcił gaz w bloku i próbował wysadzić budynek. Zatrzymali go siedleccy policjanci. Podczas akcji z 3-piętrowego budynku wielorodzinnego ewakuowano 38 osób. Krzysztof Zasada otwiera fakty. Krzysztof, jak wyglądała ta interwencja?
4: Policjantów wezwano do awantury domowej, po której 65-letni pijany mężczyzna odmówił opuszczenia mieszkania. Mundurowi negocjowali z nim, gdy w pewnym momencie zagroził wybuchem i odkręcił butlę z gazem. Rozpoczęła się ewakuacja.
5: Gaz? Czuć gaz.
6: Ewakuacja,
5: wychodzimy. Wychodzimy wszyscy z mieszkania. Ewakuacja budynku.
4: Zapadła decyzja o siłowym wejściu do mieszkania, z którego wydobywał się gaz.
6: Na paliskę. Dobra, mam go?
4: Mężczyznę obezwładnili policjanci, a towarzyszący im strażacy wynieśli z lokalu odkręconą butlę z gazem. Desperat trafił do szpitala.
1: A film z tej interwencji, o której mówił przed chwilą Krzysztof, możecie zobaczyć na rmf24.pl. Dźwig przewrócił się na samochody na placu budowy przy ulicy Owsianej w Kaliszu w Wielkopolsce. Nikomu nic się nie stało. Na miejscu wypadku działają w tej chwili policjanci i strażacy. Jestem za tym, by dostosować profil szpitali do rzeczywistości, potrzeb i wymagań. Tak przekonywał w porannej rozmowie w RMF FM Filip Nowak, prezes Narodowego Funduszu Zdrowia.
3: Jest za dużo szpitali w Polsce, którzy dyżurują w reżimie 24-godzinnym. Za dużo pieniędzy płacimy personelowi medycznemu, nie tylko lekarzom, za dyżurowanie.
0: Likwidowałby pan szpitale w takim razie?
3: Nigdy bym nie likwidował szpitali.
0: Ale pan powiedział, że ich jest za dużo.
3: Nie. To pan powiedział, że jest ich za dużo. Ja powiedziałem, że jest za dużo szpitali, które dyżurują, a mogłyby pracować w systemie planowym.
1: Filip Nowak, Piotr Salak w porannej rozmowie w RMF FM. Branża fryzjerska apeluje o doprecyzowanie wytycznych sanepidu dotyczących sprzętu, jaki może być używany w salonach. Jak już mówiliśmy w faktach, zasady opublikowane kilka dni temu odradzają korzystania z golarek elektrycznych. Sprawą zajął się Paweł Konieczny.
7: Dzień dobry.
1: Paweł razem ze mną w studiu. Pawle, w branży zawrzało, no i hałasu więcej niż wytwarzają golarki.
7: No szczególnie dlatego, że fryzjerzy udowadniają, że golarki można rozłożyć i skutecznie zdezynfekować, co zaprzecza zapisowi w opublikowanych wytycznych. Maciej Czasnowski, właściciel kilku salonów we Wrocławiu, podkreśla.
8: Shaver, tak zwana golarka foliowa, jest jednym z trzech podstawowych narzędzi elektrycznych, których barberzy używają obok maszynki i trymera. Jest to sprzęt od lat wpisany w ten zawód i on stanowi jeden z nieoderwalnych, nieodłącznych elementów pracy barbera.
7: Stąd w branży trudno wyobrazić sobie, że nagle golarka zniknie z salonów. Jak mówił mi główny inspektor sanitarny dr Paweł Grzesiowski, sprzęt nie jest zakazany, a w czasie kontroli barber będzie musiał udowodnić, że sterylizacja shavera jest możliwa. I tu pojawia się kolejna obawa branży, bo kontrola kontroli nierówna i bez doprecyzowania zasad wiele będzie zależało od interpretacji pracownika sanepidu.
9: Wakacje z faktami RMF FM.
1: Są tacy, którzy rano liczą kalorie, no i ci, którzy liczą na dobre śniadanie. Przede wszystkim w tej drugiej grupie dziś zdecydowanie Magdalena Wojtoń, Stanisław Pawłowski z
10: tak
1: naszą
10: jest.
1: Akcją.
10: Zgadza się, dzień dobry.
1: Pyszne, bo polskie jesteście dziś w Kujawsko-Pomorskim, dokładnie w Tucholi. Tam już po słodkim śniadaniu.
11: Dużym.
1: Co zrobiło na was największe wrażenie?
10: Ja myślę, że ta rodzinna atmosfera, bo drzwi tutaj się nie zamykają od kiedy przyjechaliśmy. Zaraz oddamy głos wszystkim, którzy próbowali malinianek, drożdżówek.

0: 30 km na wschód od Tucholi. Tam z akcją Pyszne, bo polskie zatrzymamy się dziś na obiad.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM. W całym kraju dzisiaj dużo słońca i przyjemne, umiarkowane ciepło oraz wysokie ciśnienie. Najcieplej w Warszawie, Krakowie, Wrocławiu i Rzeszowie. Około 24 stopni. Nad morzem niestety znów chłodniej. W Gdańsku około 22 stopni, w Gdyni i Sopocie nieco mniej. W Białymstoku trochę więcej chmur, ale padać nie powinno.
2: Dzień dobry, Bogdan Zalewski. Bardzo mi przyjemnie. Mam nadzieję, że sympatycznie i pożytecznie spędzicie czas z radiem RMF24. Obiecujemy świetną muzykę, najlepszą dla uszu i duszy, oraz fakty i jeszcze więcej informacji. Takim najbardziej spektakularnym wydarzeniem dnia jest zapowiadane zaćmienie słońca. Za chwilę porozmawiam z łowcą zaćmień, Karolem Wójcickim. No i bardzo jestem ciekaw, czy są wśród nas osoby, które przeżyły zaćmienie słońca 27 lat temu. Ja bardzo dobrze pamiętam ten dzień, to była środa, 11 sierpnia 1999. Kto z was to wtedy widział, odczuł, zapamiętał SMS 3322.

0: 10 minut po 10, astronomiczna historia zatoczyła koło. To niemal dokładnie po 27 latach przeżyjemy zaćmienie Słońca. No tamto, które zresztą sam sobie bardzo dobrze przypominam, wydarzyło się 11 sierpnia 1999 roku. Doskonale pamiętam tę niezwykłą środę lata. A wy macie własne wspomnienia? Bardzo proszę, opiszcie je. Napiszcie SMS 3322 lub mail radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. A dzisiaj, słuchajcie, przeżyjemy to jeszcze raz. W kontynentalnej Europie będzie to zaćmienie całkowite. Najlepiej widoczne będzie w Islandii i północnej Hiszpanii. W Polsce wystąpi częściowe. Na to nie będzie jedyny spektakl na niebie. Przekonacie się, fachowo opowie o tym, rozjaśni nam sprawę pan Karol Wójcicki. Witam serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Witam panie Karolu, popularyzator astronomii, autor profilu Z głową w gwiazdach. No i nie wiem, można pana nazwać łowcą zaćmień?
1: Biorąc pod uwagę, że dzisiaj będzie moje siódme zaćmienie na przestrzeni ostatnich 18 lat, to chyba tak rzeczywiście, goniąc po świecie za kolejnymi, chyba już można mnie tak nazwać.
0: Zanim zapytam pana o to dzisiejsze, to chciałbym wywołać z pana pamięci taką kliszę. Które zaćmienie zapamiętał pan w sposób taki najbardziej intensywny?
1: Wydaje mi się, że zaćmienie chyba w Australii w 2023 roku, 20 kwietnia, bo było ono bardzo krótkie, trwało zaledwie 62 sekundy i rzeczywiście intensywność tamtego zaćmienia była bardzo wyjątkowa przez takie wyjątkowo bardzo dobre zgranie rozmiarów Księżyca i Słońca, co powodowało z jednej strony, że zaćmienie było bardzo krótkie, ale z drugiej strony, że było widać naprawdę wiele niezwykłych szczegółów wokół tarczy Księżyca i wokół tarczy słonecznej. To chyba tamto, ale każde zaćmienie jest wyjątkowe, każde zaćmienie jest też trochę inne. Dzisiejsze będzie, mam nadzieję, jeśli się wszystko uda, będzie moim najniższym całkowitym zaćmieniem Słońca jak do tej pory, bo wydarzy się zaledwie około 5 stopni nad północno-zachodnim horyzontem. Tu w Hiszpanii ono będzie miało miejsce właśnie późnym wieczorem, tuż przed zachodem Słońca.
0: Nasz korespondent Grzegorz Jasiński będzie to właśnie z Hiszpanii prosto i już zresztą relacjonuje, co tam się w tym momencie dzieje. Ale chciałbym zapytać o to polskie. W których częściach kraju i kiedy, konkretnie przypomnijmy, będzie ono najlepiej widoczne?
1: Zaćmienie rozpocznie się u nas po godzinie 19 i będzie widoczne do momentu zachodu słońca, co w różnych częściach naszego kraju wydarzy się od chwilę przed 20 albo do mniej więcej 20:15. Zaćmienie będzie dosyć głębokie, bo tak jak pan wspomniał, to będzie najgłębsze zaćmienie od 27 lat w Polsce. Jego największa faza będzie miała miejsce w południowo-zachodniej części naszego kraju, czyli tam, gdzie najbliżej Hiszpanii. Tam jest Zielona Góra, Wrocław, tam będzie zaćmienie pochłonie Księżyc około 85% tarczy słonecznej. W centralnej Polsce, Warszawa, to będzie mniej więcej 83%, natomiast najmniej będzie na Podkarpaciu, bo tam około zaledwie 60-65%, ale to dlatego, że tam słońce zajdzie, zanim nastąpi ta maksymalna faza zaćmienia. I to jest też kluczowe dla wszystkich, że to zaćmienie, jak wspominaliśmy, wydarzy się wieczorem, przed zachodem słońca, dlatego ta maksymalna faza wystąpi w momencie, kiedy tarcza Księżyca i Słońca będzie już tak naprawdę na linii widnokręgu, więc musimy uzbroić je w miejsce z odpowiednim widokiem. Jakieś rozległe pole, łąka, wysoki budynek, wzgórze, albo po prostu idźmy na plażę. Tam, gdzie normalnie oglądamy zachody słońca, tam też świetnie będzie dzisiaj widać zaćmienie o zachodzie słońca właśnie.
0: Pan tak pięknie obrazowo powiedział, trzeba się uzbroić w miejsce, tak? Ale trzeba się też uzbroić, własny wzrok uzbroić w odpowiedni przyrząd, prawda? To jest bardzo istotne.
1: Najlepiej takie specjalne okulary do obserwacji zaćmienia słońca, które dzisiaj można dostać już tylko i wyłącznie w sklepach astronomicznych za zaledwie 10 zł, więc warto było takie okulary się jeszcze wybrać. W dużych miastach one są jeszcze dostępne. Jeśli nie mamy takich okularów, to możemy spróbować skorzystać z maski spawalniczej o takiej większej mocy. Może ktoś gdzieś ma.
0: Może ma tatę spawacza na przykład, można pożyczyć.
1: Na przykład. Natomiast można też pomyśleć, żeby w momencie samego zachodu słońca, gdy słońce będzie już dokładnie na linii widnokręgu, tak jak zazwyczaj oglądamy zachód słońca, to słońce będzie wtedy osłabione, mocno osłabione raz przez atmosferę, tak jak zazwyczaj podczas zachodu słońca, a dwa, że już przez zasłonięty przez księżyc, więc słońce będzie świeciło wtedy naprawdę dosyć słabo, ale tylko ten moment samego zachodu będzie tym jednym krótkim momentem, kiedy na słońce będziemy mogli spróbować spojrzeć bez filtrów. Wcześniej może to skutkować utratą wzroku lub jego uszkodzeniem, więc tego nie róbmy. Skorzystajmy z durszlaka choćby, takiego kuchennego, który, gdy będziemy przez niego przepuszczali światło słoneczne, to te otworki, które są w nim i będą wyrzucały takie plamki światła na jakiś biały ekran, na kartkę czy na prześcieradło białe, to tym razem one będą miały formę zaćmionego słońca właśnie, więc warto spróbować takie eksperymenty.
0: Zamiast wody przez durszlak będzie się lało słoneczne światło. Przyćmione. zmienione, tak? Proszę pana, mówimy o takim fenomenie astronomicznym, ale przecież to jest też zjawisko psychologiczne, socjologiczne. Proszę pana, dlaczego ludzie podróżują czasami tysiące kilometrów tylko po to, żeby przez kilka minut, dwie, trzy, zobaczyć całkowite zaćmienie?
1: Na dzisiaj dokładnie to minutę 39, bo tyle będzie na przykład w Hiszpanii, w miejscu, w którym ja będę obserwował. I ja jestem tutaj siódmy raz, natomiast ze mną ferajna ludzi, którzy obserwować zaćmienie będą po raz pierwszy. I ja im opowiadałem już od dawna i tak samo mogę państwu spróbować opowiedzieć, jak co się dzieje podczas takiego całkowitego zaćmienia Słońca, ale dopiero jak się to zobaczy na własne oczy.
0: Tak.
1: To się dopiero rozumie, co się dzieje i potem ludzie przez resztę życia za tymi zaćmieniami jeżdżą. Bo fenomenem jest to, że naprawdę w środku dnia może zapaść gwałtowna noc. Na niebie pojawią się gwiazdy, pojawi się taki czarny krąg otoczony świetlistą obwódką, znikną kolory, bo będzie się za mało światła, żeby wzrok je prawidłowo interpretował. Będzie bardzo dużo dziwnych rzeczy, które przeczą naszym zmysłom i wyobrażeniom o rzeczywistości, więc to sprawia, że ludzie, którzy raz zobaczyli zaćmienie, potem przez kolejne lata pędzą po całym świecie, po różnych kontynentach, żeby takie zaćmienie obserwować. Ja się bardzo cieszę, że dzisiaj zaćmienie jest w Hiszpanii, bo to będzie mój pierwszy raz, kiedy w Europie będę całkowite zaćmienie obserwował, dzięki czemu mogłem też przyjechać tutaj samochodem, sprzętem astronomicznym, a nie zdawać się tylko na łaskę bagażu w samolocie jakiejś linii lotniczej.
0: Czyli jest pan w Hiszpanii z całym ekwipunkiem. Proszę pana, ja tak zapytam jeszcze o pana doświadczenia, o pana emocje. Czy to zjawisko może wywołać u człowieka coś w rodzaju takiego, pierwotnego lęku? Bo ja pamiętam, obserwowałem wtedy, w 1999 roku, takie dziwne zachowanie natury. Ptactwo umilkło, była całkowita cisza, taki niemalże mrok, to może nie była noc, ale takie przyćmione światło i nagle jakieś napięcie, jak suspens u Hitchcocka. Czy to jest coś pierwotnego, co się w nas odzywa?
1: Tak się dzieje. To jest rzeczywiście jedna z tych rzeczy fascynujących podczas zaćmienia, gdzie mieszają się w naszej głowie zupełnie dwa rodzaje przeciwstawnych emocji, bo z jednej strony mamy oczywiście ogromną ekscytację, radość, szczęście i takie podekscytowanie właśnie. Natomiast z drugiej strony rzeczywiście nasz organizm zaczyna działać instynktownie, wytwarza się adrenalinę, zaczynamy się obawiać, bo wszystko wokół mówi nam, że coś jest nie tak i my choć rozumiemy, co się dzieje, to intuicyjnie na takim poziomie zupełnie podświadomym nasz organizm reaguje zupełnie przeciwnie. I ta mieszanka emocjonalna jest przedziwna. I to trochę przypomina chyba kolejkę górską, mam takie poczucie, bo faktycznie z jednej strony się boimy, ale z drugiej strony jest radość. Da się wyczuć to napięcie, da się wyczuć to, jak świat się zmienia. To naprawdę przedziwna sprawa, która wpływa.
0: To dlatego lubimy oglądać thrillery, prawda? Albo horrory, prawda? Może to nie jest horror, ale coś takiego rzeczywiście dziwnego się z nami w tym momencie dzieje.
1: Horrorem mogą być tylko i wyłącznie warunki pogodowe. Te w Hiszpanii na południowym wybrzeżu są trochę kłopotliwe. Tu bardziej w interiorze, gdzie ja teraz jestem, będzie całkiem okej. Okay. Natomiast horror wszystkim fundują teraz lokalne służby, które zupełnie niespodziewanie zaczynają zamykać różne miejsca, że nie można do nich dojechać, więc ludzie, którzy planowali sobie od lat jakieś miejsce obserwacji, to rzeczywiście teraz, tak jak ja za chwilę, kilogramy sprzętu będą musiały transportować na miejsce trochę pieszo, ale poradzimy sobie z tym. Dzięki temu mam nadzieję, dzisiaj wieczorem uda się państwu też na facebookowym profilu z głową wiedza pokazać relacje z tego zjawiska na żywo.
0: Na pewno też będziemy śledzili. Ja jeszcze pana zapytam, w tym hiszpańskim interiorze, gdzie pan się znajduje w tym momencie, jest też jakieś niebezpieczeństwo pożarowe, bo te dwa zjawiska się na siebie tam w Hiszpanii nakładają, prawda? Z jednej strony groźba wybuchu kolejnych źródeł ognia, a z drugiej strony właśnie te tłumy, które jak słoneczni pielgrzymi się przemieszczają przez Hiszpanię.
1: Aktualnie, gdy spoglądam sobie teraz, jak rozmawiamy na mapę Hiszpanii, mamy do czynienia z trzema pożarami. Jedno ognisko znajduje się na zachód od Sewilli, zupełnie już poza pasem zaćmienia. Jedno jest u podnóża Pirenejów, też poza pasem zaćmienia już na północ od Saragosy. Natomiast faktycznie jest sucho. Władze oczywiście obawiają się tego, że zwiększony napływ turystów może wywołać jakieś pożary, natomiast okazuje się, że turyści są wpuszczani w różne miejsca na pieszo, nie mogą tylko wjeżdżać samochodami. Są organizowane jakieś specjalne miejsca, w których można takie zaćmienie oglądać. Mam poczucie, że jest pod tym względem pewien bałagan tutaj lokalny, gdzie nie wszyscy turyści o tym wiedzą, nie każdy wie, czego się można spodziewać. Ta kampania może była kierowana tutaj lokalnie, natomiast niestety różne ogłoszenia, zamknięcia dróg, wszystko jest wywieszane w języku hiszpańskim, więc jest pod tym względem rzeczywiście trochę zamieszania.
0: Ludzie to też żywią, prawda? To też zjawisko, nad którym nie zawsze da się zapanować. Panie Kralu, na koniec, tak króciutko, bo mówiliśmy o tym, że zaćmienie słońca to nie jest jedyny spektakl dzisiaj na niebie, bo przed nami także takie nocne widowisko, maksimum meteorów z roju Perseidów. Jak i gdzie obserwować? Tak króciutko. informacyjnie.
1: Północ, od zachodu słońca, gdy słońce już zajdzie, to zaśmione, potem czekamy aż się ściemni i w zasadzie już od wieczora, gdy na niebie pojawią się gwiazdy, będziemy mogli obserwować Perseidę. To rujmy to rusza jesiennej konstelacji, więc na początku nocy będzie nisko nad wschodnim horyzontem, ale z każdą godziną będzie się wnosił, więc tej nocy zamiast po zaćmieniu i spać czy świętować, rozkładamy leżaczki na łące, na jakieś polanie, z dala od świateł miejskich, kładziemy się na jak najdłuższy czas i wpatrujemy się w niebo, gdzieś wysoko nad naszymi głowami, cierpliwie godzinę, dwie, trzy, tyle jej damy radę i wtedy zmaksymalizujemy swoje szanse na to, żeby zobaczyć takie sypiące z nieba meteory.
0: Bardzo panu dziękujemy. Tak na koniec tej naszej rozmowy było takie małe zaćmienie foniczne, ale te najważniejsze informacje dotarły do naszych słuchających. Radia RMF24, a gościem naszego programu był Karol Wójcicki, prosto z hiszpańskiego interioru, gdzie będzie oglądał zaćmienie słońca i inne zjawiska na niebie. Bardzo dziękujemy panie Karolu.
1: Dobrego dnia.
0: Z głową w gwiazdach jesteśmy dzisiaj.

0: Jest 10.30. Marcin Czarnobielski, zapraszam na fakty. Opłaty za śmieci mogą wzrosnąć. Powód? Wprowadzony system kaucyjny na plastik i aluminium negatywnie odbił się na samorządach, pisze Rzeczpospolita. Gminy alarmują, że straciły nawet połowę dochodów ze sprzedaży surowców, a koszty zagospodarowania odpadów wzrosły o 15%. Największe straty dotyczą puszek i butelek PET, które objęto systemem kaucyjnym. Samorządowcy podkreślają, że bez ustawy o rozszerzonej odpowiedzialności producenta mieszkańcy mogą zapłacić więcej za wywóz śmieci. Ustawa nie zostanie uchwalona przed końcem obecnej kadencji Sejmu, ustaliła Rzeczpospolita.
1: Fakty istotne dla Twojego regionu.
0: W faktach teraz Szczecin i ważne informacje dla kierowców i pasażerów komunikacji miejskiej. W ten weekend rozpoczyna się największe plenerowe wydarzenie roku, Żagle 2026, a to oznacza utrudnienia w mieście. Pierwsze z nich już od dzisiaj zamknięty jest wjazd na Łasztownię oraz na Wały Chrobrego, przypomina w rozmowie z RMF Max Celina Wołosz z żeglugi szczecińskiej.
2: Nie wjedziemy już na Łasztownię, Góra Wału Chrobrego też już będzie zamknięta. Oczywiście mieszkańcy i pracownicy firm, którzy się znajdują na terenie objętym zmianami, mogą ubiegać się o przepustki.
0: A od jutra nieprzejezdna dla aut będzie ulica Jana Skolna. Pracownicy portu lotniczego w Pyrzowicach przypominają pasażerom o zasadach zachowania na lotnisku. Nieodpowiedzialne żarty uruchamiają natychmiastową procedurę antyterrorystyczną Straży Granicznej.
3: Obserwujemy bardzo często żarty ze strony podróżnych, którzy w przypływie jakichś emocji wyluzowania wakacyjnego po prostu żartują, że przewożą na przykład pistolet, albo granat, albo bombę. Takie zgłoszenia do nas trafiają. Kończy się to zazwyczaj mandatem karnym. Natomiast największą niedogodnością jest to, że osoby co do zasady nie są wpuszczane na pokład samolotu.
0: Wyjaśnił w RMF Max porucznik Straży Granicznej Michał Michnol z lotniska w Pyrzowicach. Dzisiaj wieczorem zrobi się ciemniej jeszcze przed zachodem słońca. Będziemy mogli obserwować ponad 80-procentowe zaćmienie. Księżyc przesłoni znaczną część tarczy słońca. W czasie obserwacji tego zjawiska należy pamiętać o własnym bezpieczeństwie.
4: Od razu odrzućmy pomysły, żeby obserwować słońce na przykład przez maskę spawalniczą, przez przydymione szkło. To wszystko nie działa.
5: Trzyma pan w ręce okulary. One wyglądają jakby zamiast soczewek miały folię aluminiową. Co to jest?
4: To jest taka właśnie folia ND5. Filtr bardzo dobry. Tutaj mamy prawie pewność, że większość tego promieniowania ultrafioletowego do naszych oczu nie dociera.
0: Z Bronisławem Krycińskim z Centrum Nauki Kopernik rozmawiał reporter RMF FM Michał Krasoń. A zaćmienie rozpoczyna się dzisiaj między 19.11 a 19.18. Najlepsze warunki do jego obserwacji będą na zachodzie kraju.
6: Pamiętacie zaćmienie słońca z 1999 roku? Grzegorz z Wrocławia miał wtedy 14 lat. Byłem na kolonii i mieliśmy wycieczkę na Śnieżkę. Szkoda, że wtedy nie było smartfonów z aparatami. Kłaniamy się, panie Grzegorzu. Kto z was pamięta zaćmienie słońca sprzed 27 lat? SMS 3322.

0: Czy ktoś z was pamięta zaćmienie słońca z 11 sierpnia 1999 roku? Co utkwiło wam w pamięci? Gdzie to zjawisko obserwowaliście? Dzisiaj astronomiczna historia zatoczy koło. Wieczorem zjawisko znów pojawi się na naszym niebie. Czekam na wasze wspomnienia. SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. No tak, wróciliśmy troszkę do przeszłości, wracamy pamięcią, a teraz wracamy do czasów króla Ćwieczka. Tak, to nie są moje słowa, tak branża fryzjerska komentuje nowe wytyczne sanepidu dotyczące sprzętu, jaki powinien być używany w salonach. W opublikowanych w ostatnich dniach zaleceniach znalazł się bowiem taki punkt dotyczący golarek elektrycznych z adnotacją nie stosować. No a tymczasem dla wielu fryzjerów i barberów, jak się pewnie domyślacie, to jest jedno z podstawowych narzędzi pracy. W studiu ze mną Paweł Konieczny z narzędziem pracy mikrofonem przed własnymi
1: usami. Dzień dobry.
0: Witam serdecznie. Pawle, dlaczego GIS zaleciłby takiego sprzętu właśnie tych golarek elektrycznych nie stosować?
1: No chodzi o kontakt ze skórą, który ma taka golarka i problem z dokładną dezynfekcją takiego sprzętu. Rozmawiałem na ten temat z doktorem Pawłem Grzesiowskim, głównym inspektorem sanitarnym.
2: Promujemy ideę jednorazowości, czyli jeżeli można wykorzystywać jednorazowe maszynki do golenia, to jest w naszym podejściu najbezpieczniejsze rozwiązanie, ponieważ po użyciu taka golarka jest usuwana, wyrzucana, a jeżeli jest to urządzenie wielorazowe, po prostu musi być rozebrane i zdezynfekowane zgodnie z jego konstrukcją. Dopuszczamy użycie brzytew i tu także może być to ostrze jednorazowe albo ostrze wielorazowe, które powinno być wówczas dezynfekowane i golarki elektryczne, które tutaj, przynajmniej z naszej wiedzy, wynika, że w tej chwili nie do końca dają możliwość wykonania skutecznej dezynfekcji czy sterylizacji. Golarka elektryczna jest skonstruowana w znacznie bardziej skomplikowany sposób, jest bardziej złożonym urządzeniem niż golarka jednorazowa. I teraz pytanie, czy rzeczywiście golarki, nie strzygarki, czy golarki elektryczne, czyli urządzenia do usuwania włosów z brody, są używane powszechnie wśród fryzjerów czy barberów, czy nie mylimy czasami z strzygarkami, które zupełnie są inaczej skonstruowane i taką dezynfekcję strzygarek możemy prowadzić. Więc tutaj jest pytanie o doprecyzowanie być może i konieczność dokładniejszego jeszcze opisu. Jeżeli są pytania, to oczywiście jesteśmy otwarci na ich wyjaśnianie.
1: No jak dodaje dr Paweł Grzesiowski, to zalecenie, a nie ustawa ani przepis.
0: Jednak to znaczy, to nie jest tak, że to jest taki jednorazowy rozkaz, prawda? I trzeba
1: no właśnie,
0: luki paszwam,
1: i dowiemy się tego
0: stosować
1: przy kontroli. Właśnie, bo fryzjerzy dokładnie wiedzą, że respektowanie takich zaleceń przy okazji kontroli zależy od interpretacji kontrolującego. Jeden powie, że wystarczy dezynfekcja, drugi, że wskazania mówią, aby takiej golarki nie stosować. I tu musimy wyjaśnić ważną sprawę. GIS nie ma zastrzeżeń do maszynek do strzyżenia, ale do samych golarek. A to wyjaśnia Maciej Czasnowski, właściciel trzech salonów we Wrocławiu, znany w mediach społecznościowych jako Wyczesany Maciek.
3: Shaver, czyli tak zwana golarka foliowa, jest jednym z trzech podstawowych narzędzi elektrycznych, których barberzy używają obok maszynki i trymera. No i jest to sprzęt od lat wpisany w ten zawód i on stanowi jeden z nieoderwalnych, nieodłącznych elementów pracy barbera. Owszem, można w niektórych elementach pracy zamienić shaver z powrotem na brzytwę, jednak no nie w każdej sytuacji. Klienci nawet w żartobliwy sposób komentowali i sugerowali, że skoro GIS zakaże używania shavera, no to oni będą do barbera przychodzić po prostu z własnym sprzętem.
1: No i jak mówił mi Maciej Czasnowski, który nagłośnił w mediach społecznościowych tę sprawę, w branży już pojawiły się obawy.
3: Barber czy fryzjer, zamiast wiedzieć dokładnie, co wolno i jak prawidłowo zdezynfekować sprzęt, zaczyna się zastanawiać, jak dany zapis zinterpretuje akurat kontroler sanepidu i jak przed tym zapisem się obronić podczas kontroli. Te zasady moim zdaniem powinny być po prostu jasne, proste i jednoznaczne. Czytając te wytyczne, odniosłem również wrażenie, że tekst nie przeszedł konsultacji branżowych i w wielu elementach niestety nie da się go przyłożyć do praktyki zawodowej. Każda powiatowa stacja sanepidu interpretowała wytyczne po swojemu, dlatego wymogi dotyczące higieny mogły bardzo mocno różnić się między miastami. Ktoś mógł mieć większe wymagania, a ktoś inny w innej części Polski mógł przejść kontrolę akurat po łebkach. Ja rozumiem, że te wytyczne z początku sierpnia miały to zmienić i ujednolicić oczekiwania sanepidu względem fryzjerów. Niestety intencja była dobra, ale wyszło jak zawsze. Sama kontrola sanepidu jest już wystarczającym stresem w codziennej pracy fryzjera, a teraz dochodzi jeszcze konieczność udowadniania oczywistych rzeczy. To powinno jasno wynikać z dokumentu, a nie być kwestią uznaniową.
1: I tak mówił mi Maciej Czasnowski. No i to jeszcze mogę podać przykład pewnego Barbera z Krakowa, tak, z którym na ten temat rozmawiałem. Podczas jednej z kontroli wyciągnął dokument o tym, że żyletki, których używa, są w odpowiedni sposób wywożone. No i usłyszał od osoby kontrolującej, że nie ma takiego obowiązku. Rok później przyjechał do niego inny kontroler i jego pierwszym pytaniem było o dokument pokazujący, że legalnie pozbywa się zużytych żyletek.
0: To no właśnie, to jest takie też z jednej strony uznaniowe, arbitralne, a z drugiej, no co tu dużo mówić, korupcjogenne, prawda?
1: No właśnie i tak, każdy kontrolujący interpretuje przepisy po swojemu, no i właśnie to jest ten przykład. Te zalecenia miały unormować te wszystkie przepisy, to co będzie sprawdzane podczas kontroli, a tymczasem wciąż pojawiają się punkty, które można interpretować w swój sposób.
0: Żeby nie było tak, że do Barbera przechodzimy z własnym sprzętem i jeszcze sami się
1: golimy. Już było takie pytanie.
0: I sami się golimy. Bardzo dziękujemy. Paweł Konieczny z tymi informacjami.
1: Dziękuję bardzo.
0: No zobaczymy, jak ta sprawa się rozwiąże. Widzimy, że są problemy, są spory, są interpretacje i reinterpretacje.

0: Za 15 minut 11 i nowe fakty RMF FM, ale wcześniej inne informacje, takie na wyłączność w radiu RMF FM i RMF 24. No czasami to są takie optymistyczne informacje, ale jak tak pogrzebać, poskrobać, to się okazuje, że diabeł tkwi w szczegółach. No początek był taki właśnie optymistyczny, można powiedzieć. Polska obejmie jedno z najważniejszych stanowisk dowódczych NATO. No, brzmi fajnie. Chodzi o czterogwiazdkowego generała, który stanie na czele JFC Brunsum. To jest dowództwo odpowiedzialne m.in. za obronę wschodniej flanki sojuszu. W lutym, przypomnę wam, szef Sztabu Generalnego Wojska Polskiego generał Wiesław Kukuła ogłosił, że pierwszy raz w historii Polski czterogwiazdkowy generał stanie na czele JFC Brunsum, przedstawiając to jako dowód zaufania NATO do Polski. No ale jest problem. Problem w tym, że to ustaliła nasza dziennikarka w Brukseli, na polskiego generała przyjdzie poczekać około 6 lat. Co więcej, zanim obejmie to stanowisko, dowodzić będą nim jeszcze dwaj Niemcy. Łączymy się z Katarzyną Szymańską-Borginą. Witamy serdecznie Brukselę. Witamy, Kasiu.
1: Witam, dzień dobry.
0: No wytłumacz, dlaczego tak późno? Dlaczego najpierw kadencję sprawować będzie dwóch niemieckich generałów? No i jakie jest źródło tych twoich ustaleń?
1: No, to jest efekt porozumienia Polski z Niemcami w sprawie tego rotacyjnego obsadzania stanowisk. Najpierw, tak jak mówiłeś, obecną kadencję musi zakończyć niemiecki generał Ingo Gerhardt. Potem to jakieś 3 lata. Potem
0: znów Niemiec.
1: Tak, Niemiec. Potem wraz z wejściem w życie nowej struktury dowodzenia NATO, tu przypomnę, że chodzi między innymi o to, że Stany Zjednoczone oddają więcej odpowiedzialności państwom europejskim, Europie. I wtedy stanowisko to ma ponownie objąć Niemiec, a więc jest tak, że Niemiec i dopiero potem Polak. No, można się zastanowić, no, dlaczego tak jest. No, z takich moich rozmów wynika, że to stanowisko właśnie dopiero w 2031 obejmie Polak właśnie dlatego, że no na razie nie mamy wystarczającego zaplecza kadrowego, po prostu nie mamy wystarczającej liczby generałów, oficerów przygotowanych do objęcia tego typu najwyższych stanowisk w strukturach NATO.
0: A to nie jest wymówka? To nie jest jakieś wygodne alibi?
1: No chyba nie, dlatego że no jednak to jest no bardzo ważne, no bo taki generał to nie tylko będzie dowodzić, prawda, wojskami narodowymi polskimi, tylko międzynarodową strukturą. On będzie odpowiedzialny w przypadku tego Brunsum za, w razie kryzysu oczywiście, za obronę flanki wschodniej.
0: To jakie warunki musi spełniać?
1: Oczywiście wiesz, że jeszcze tylko powiem, że jest to sukces Polski, bo została przełamana taki dotychczasowy układ, bo do tej pory...
0: Niemiec, Włoch, tak było do tej
1: właśnie,
0: pory, prawda?
1: Właśnie, to w zasadzie Niemcy pod koniec i teraz będzie Polak, ale rzeczywiście dopiero za 6 lat i jak tutaj usłyszałam, Polska już powinna przygotowywać taką grupę oficerów, z których potem będzie można za te 6 lat czy 5 lat wybrać odpowiedniego kandydata. I tak jak mówiłeś, pytałeś o to, jakie cechy. No, tak jak mówiłam, no nie wystarczy tylko... Ja pamiętam na początku, gdy wchodziliśmy do NATO, to tak między nami była taka prawie, że łapanka na oficerów, którzy mówią po angielsku. No to już teraz nie wystarcza.
0: No to było pokłosie jeszcze, prawda, Układu Warszawskiego, prawda, i tego komunizmu, który nad nami tutaj panował.
1: Nie wystarczy mieć generała z odpowiednim stopniem, doświadczeniem w dowodzeniu polskim jednostkami, znajomością angielskiego. Teraz taki kandydat musi przede wszystkim umieć strategicznie myśleć, musi potrafić patrzeć na zagrożenia z perspektywy całego sojusza, nie tylko Polski. Musi mieć doświadczenie dowódcze takie też międzynarodowe. Musi, jak usłyszałam w kręgach NATO, musi mieć wypracowany styl dowodzenia, a najlepiej...
0: Czyli taką własną charyzmę po prostu,
1: styl.
0: Tak?
1: Mhm. Więc to nie jest taka prosta sprawa. To jest naprawdę taki, no musi być to oficer z najwyższej półki i Polska ma teraz no 6 lat, żeby takiego człowieka przygotować na to stanowisko, bo jak usłyszałam, no nie można go wtedy tak wyciągnąć z kapelusza.
0: No to na razie możemy sobie powiedzieć, spocznij z generałem, no ale nie możemy się doczekać tej chwili, kiedy Polak obejmie tak prestiżowe stanowisko. Bardzo dziękujemy, Kasiu.
1: Prosto
0: z Brukseli Katarzyna Szymańska-Borgino. Tu Radio RMF 24. Za chwilę, za 10 minut będzie 11 i nowe fakty RMF FM. Warto z nami być, słuchać nowych informacji, komentarzy, rozmów, reportaży, ale także gramy dla was muzykę najlepszą. dla uszu i duszy.

0: konkret i kontakt. To jest to, co liczy się w naszym radiu, Radiu RMF 24. No i jest taka jedna informacja, a właściwie pytanie, które zadał nasz słuchacz. Dzisiaj słuchałem audycji w RMF 24 z Karolem Wójcickim z Głową w gwiazdach. Podczas rozmowy padła informacja, że do obserwacji zbliżającego się zaćmienia słońca można wykorzystać maskę spowalniczą. Chwilę później w serwisie informacyjnym przedstawiciel Centrum Nauki Kopernik stwierdził natomiast, że nie należy używać masek spowalniczych do obserwacji słońca. Stąd moje pytanie, która z tych informacji jest prawidłowa? Ja radzę tak, lepiej używać jednak takich profesjonalnych okularów, które można kupić w
1: F24.
2: W stylu Krychowiaka.
3: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
2: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
4: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
2: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF 24.
1: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 11. Będzie jeszcze więcej informacji w radiu RMF24, bo czas na fakty RMF FM. Przed mikrofonem Tomasz Staniszewski.
1: Dzień dobry, przed południem. Wiemy, gdzie przebywa Marcin Romanowski, były wiceminister ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości. Te fakty na początek, a potem zablokowana po wypadku A4 między węzłami Godzieszów, Bolesławiec. Pilne posiedzenie Centrum Operacyjnego Cyberbezpieczeństwa, chrzest okrętu ORP Wicher, a w faktach kulturalnych Odyseja i Andy Warhol. Zapraszam. Marcin Romanowski przebywa w Tiraspolu, stolicy zbuntowanej mołdawskiej prowincji znajdującej się pod patronatem Rosji. Jak nieoficjalnie dowiedział się reporter RMF FM, spod tego adresu w Naddniestrzu ścigany w aferze Funduszu Sprawiedliwości polityk PiS przysłał do Sądu Okręgowego w Warszawie korespondencję. Krzysztof Zasada przynosi tę informację. Krzysztofie, wyjaśnijmy dokładnie, co to jest za korespondencja.
2: Z informacji, które uzyskałem, wynika, że Marcin Romanowski wystąpił do sądu o wydanie tak zwanego listu żelaznego. Dokument został zarejestrowany w Sądzie Okręgowym w zeszłym tygodniu, jest podpisany osobiście przez podejrzanego. W tym dokumencie polityk zobowiązuje się do osobistego stawiennictwa przed organami wymiaru sprawiedliwości pod warunkiem, że będzie odpowiadał z wolnej stopy. Na dokumencie widnieje jego adres, to Tiraspol, stolica nieuznawanego przez cywilizowany świat państwa wspieranego przez Rosję i słynącego z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego. Marcin Romanowski, przypomnę, były wiceminister sprawiedliwości, to jeden z głównych, poza ministrem Zbigniewem Ziobrą, bohaterów afery Funduszu Sprawiedliwości. Od półtora roku ukrywa się przed wymiarem sprawiedliwości za granicą. Najpierw na Węgrzech, a teraz, jak wszystko na to wskazuje, w prorosyjskim Naddniestrzu.
1: Śmiertelny wypadek przed południem na A4 w pobliżu węzła Godzieszów na Dolnym Śląsku. Zginęła jedna osoba po tym, jak ciężarówka uderzyła w bariery, po czym wjechała do rowu na przeciwległym kierunku jazdy. A4 stoi w tej chwili w obie strony, policja organizuje objazdy. Za godzinę zbiera się połączone Centrum Operacyjne Cyberbezpieczeństwa. Zwołał je w trybie pilnym wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski. A w faktach teraz razem z nami Michał Radkowski. Michale, co dokładnie z powodem spotkania?
3: Dwa ostatnie duże cyberataki. W poniedziałek przez 3 godziny nie działała strona internetowa Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, a także i aplikacja i platforma usług elektronicznych ZUS. Drugi atak dotyczył polskiego dostawcy systemu dla placówek medycznych. Hakerzy mogli wykraść dane nawet 19 milionów Polaków.
4: Dużo na to wskazuje, że mogłyby być to dane korelowane pomiędzy PESEL-ami, czyli imieniem i nazwiskiem również, danymi osobowymi, a receptami, lekami i wizytami. To są bardzo wrażliwe dane, bo stanowią podstawę do tego, że rodzą się emocje. To znaczy, kto te dane wykorzysta, jak te dane będą przetworzone i przeciwko zwykłemu obywatelowi, czy nie zostaną wykorzystywane na poziomie sprzedania ich, albo na przykład szantażowania obywatela.
3: Wicepremier Gawkowski przypomniał, że w zeszłym roku doszło w Polsce do rekordowej liczby cyberprzestępstw. Zarejestrowano w naszym kraju ponad 270 tysięcy ataków w sieci.
1: Jeszcze przed południem w Gdyni chrzest przyszłego ORP Wicher z udziałem prezydenta i premiera.
5: Jednostki cywilne mają chrzest i podniesienie bandery dopiero na koniec budowy, jak już jest przekazane armatorowi. W przypadku okrętów dla marynarki wojennej chrzest odbywa się zanim okręt pierwszy raz dotknie wody. To są najwyższe klasy okręty bojowe.
1: Podkreśla Marcin Ryngwelski, prezes zarządu PGZ Stocznia Wojenna. Ważący 6 tysięcy ton kadłub został już przetransportowany z hali stoczniowej na specjalną półzanurzalną barkę. Dzisiaj chrzest, jutro wodowanie.
6: W sumie program Miecznik to jest 15 miliardów złotych. Ratownik to jest ponad miliard złotych. To jest udział polskich firm, także polskich technologii.
1: Wyliczał przed południem premier Donald Tusk, no ale barka Beobarge 33, największa barka tego typu na świecie, norweska. Po napełnieniu zbiorników balastowych będzie jutro stopniowo zwiększać zanurzenie do momentu, aż wyporność własna okrętu Wicher przejmie jego ciężar.
7: Pora na fakty kulturalne w RMF FM.
1: Odyseja, najbardziej dochodowym filmem w karierze brytyjskiego reżysera Christophera Nolana. O szczegółach już teraz Katarzyna Podraza.
8: $1,100 milionów. Tyle wygenerowała Odyseja na całym świecie po zaledwie 4 weekendach od premiery. Jak podaje Universal Pictures, pod względem przychodów ta produkcja wyprzedziła najbardziej jak do tej pory kasowe widowisko Nolana. Film Mroczny Rycerz powstaje z 2012 roku. Ta opowieść o człowieku nietoperzu zarobiła w kinach niespełna $1,100 milionów. Łączne wpływy z biletów ze wszystkich filmów Nolana przekroczyły już pułap $7 miliardów. Jeśli jeszcze jej nie widzieliście, to teraz zaproszenie do obejrzenia wyjątkowej wystawy Andy Warhol Od linii do legendy w krakowskim Pałacu Sztuki. Artysta był zafascynowany Marilyn Monroe.
9: On wytworzył ikonę Marilyn. Patrząc na jego początek, czyli bizantyjski,

0: Morze, nasze morze, wiernie ciebie będziemy strzec. Tak brzmią słowa pięknej, patriotycznej polskiej pieśni z dwudziestolecia międzywojennego. Są w niej także takie wersy. Żadna siła, żadna burza nie odbierze Gdyni nam. No tak się składa, słuchajcie, że dzisiaj w Gdyni mamy chrzest, a jutro wodowanie ORP Wicher, pierwszej z trzech fregat budowanych w ramach programu Miecznik. A słyszymy od rządzących, że to jeden z najważniejszych projektów modernizacyjnych polskiej marynarki wojennej, a która przez lata zmagała się ze starzejącym się sprzętem. Czyżby już się nie zmagała? Jak jest dzisiaj? Czego potrzebujemy na Bałtyku? Bo przecież zgodnie z pieśnią mamy rozkaz go utrzymać. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24, informacji i komentarzy. O tym porozmawiam właśnie z moim gościem, politologiem, profesorem Uniwersytetu Gdańskiego, komandorem rezerwy marynarki wojennej Piotrem Mickiewiczem. Witam serdecznie, panie komandorze, witam, panie profesorze.
1: Dzień dobry, witam serdecznie.
0: Nawiążę jeszcze raz do hymnu, dobrze? Własna flota, choć nieduża, strzeże czujnie portu bram. W jakim stanie jest dzisiaj polska marynarka wojenna?
1: Powoli odbudowuje swój potencjał, który proces ten musi potrwać jeszcze kilka lat. Myślę, że takiej pełna gotowość i nie tylko wejście do linii okrętów, ale także zdobycie doświadczenia i umiejętności prowadzenia działań bojowych przez załogi tych okrętów to jest 5 do 7, do 7-8 lat. Natomiast zaczynamy powoli iść we właściwym kierunku po tej zapaści z przełomu wieków, gdzie politycy uznali, że tak kosztowny rodzaj sił zbrojnych jak marynarka wojenna jest w Polsce niepotrzebny, a w ogóle Bałtyk to nie jest obszar zainteresowania sił zbrojnych Rzeczpospolitej Polskiej. Także idziemy w dobrym kierunku, powoli z trudem, z mozołem, odbudowując to, co jest nam niezbędne. Natomiast jest to proces rozłożony na lata.
0: Panie profesorze, no skoro takie pojęcie poprzednio panowało przez dłuższy okres, jak pan wspomina, to Bałtyk, no gdyby teraz, nie daj Boże, doszło do wojny z Rosją, stałby się dla polskich okrętów jakąś taką wodną pułapką?
1: Proszę? Przepraszam, bo przezłączyliśmy się, proszę powiedzieć.
0: Tak, może powtórzę pytanie, bo pan mówi, diagnozuje pan tę sytuację, która panowała przez lata, no przez pewnie różne tutaj kadencje, różne władze, różne rządy, że Polska no, uznawała, że Bałtyk to nie jest nasza domena. Czy Bałtyk w przypadku wojny z Rosją teraz, gdyby się taka wojna, nie daj Boże, wydarzyła, to stałby się dla polskich okrętów pułapką?
1: Nie, ponieważ mamy określone koncepcje, mamy przygotowane nawet paradoksalnie z lat 1994 roku koncepcję, która została zaadoptowana przez NATO jako operację morską, operację obronną. My mamy do czynienia z bardzo istotną, dużą możliwością, ponieważ po wyjściu do Sojuszu Północnoatlantyckiego Szwecji i Finlandii w bardzo prosty sposób możemy zablokować flotę, tak zwaną bałtycką, tak, stacjonującą w Sankt Petersburgu i okolicach na obszarze Zatoki Wiskiej, bo do tego potrzebujemy które będą mogły to zrobić. Oczywiście we współdziałaniu ze Szwedami czy Chinami, z którymi w tej chwili proszę zwrócić uwagę, że prowadzimy bardzo owocną współpracę w tym zakresie. No i musimy się przygotować do obrony w przypadku wyprowadzenia operacji morsko-powietrznej, operacji desantowej ze strony regionu obwodu kaliningradzkiego. Także nie musimy się obawiać. Powinniśmy być przygotowani i powoli budujemy tę zdolność, która pozwoli nam zareagować na potencjalny, konwencjonalny konflikt militarny na Morzu Bałtyckim wykreowany przez Federację Rosyjską.
0: Pozostańmy przy tej diagnozie. Bardzo dziękuję panu za rozmowę. No troszkę tutaj ta jakość była troszkę podwodna przez te zakłócenia. Bardzo dziękujemy panie komandorze, panie profesorze. Komandor rezerwy marynarki wojennej Piotr Mickiewicz, profesor, politolog, profesor Uniwersytetu Gdańskiego był gościem Radia RMF24. Serdecznie dziękujemy.
2: Tu Radio RMF24.

mają ludzie dylematy, słuchajcie. Kibicowi wybór dano. Fan ligi NBA, który tak przypadkowo zupełnie został szczęśliwym posiadaczem kolekcjonerskiej karty z autografem najlepszego debiutanta, nie sądził, że ten gadżet przyprawi go o zawrót głowy. Może wybrać między karnetem na 32 lata na mecze Dallas Mavericks, a milionami dolarów. A to było tak. Jeden z kolekcjonerów kupił tak zwane karty w ciemno w jednym ze sklepów w stanie Rhode Island. No i okazało się, że jedna z nich jest bardzo cenna, bardzo poszukiwana. To jest karta najlepszego debiutanta ligi NBA, 19-letniego Coopera Flagga z Dallas Mavericks, z jego podpisem oraz, no, to jeszcze dodatkowa historia, oryginalną naszywką, którą koszykarz miał na koszulce w październiku podczas pierwszego meczu w rozgrywkach NBA. No i bardzo szybko kolekcjoner otrzymał dwie propozycje. Propozycje dotyczące nabycia karty, no i obie przyprawiające o zawrót głowy. Pierwsza z klubu Dallas, który za przekazanie karty proponuje dwa karnety premium na mecze Mavericks ważne przez najbliższe 32 sezony. Ponadto koszulkę noszoną i podpisaną przez Flagga oraz sesję zdjęciową z koszykarzem. No, no to już, prawda, wywołuje dreszcze u fana, u miłośnika koszykówki. Natomiast specjalistyczna firma zajmująca się sprzedażą kart zaproponowała, uważajcie, zaproponowała szczęśliwemu nabywcy 1,5 miliona dolarów za gadżet, który zdaniem fachowców wystawiony na aukcję może osiągnąć kwotę 5 milionów dolarów. No i podpowiedzcie, co tu wybrać?

0: Katarzyna Podraza, zapraszam na fakty o 11.30. To jest polityczna decyzja. Do mnie należy przygotowanie zespołu. W ten sposób trener naszej siatkarskiej kadry Nikola Grbic skomentował w radiu LMF24 powrót Rosjan do światowej siatkówki.
1: Nie mam komentarza dla tego. To są rzeczy, które nie mają. Moje jest przygotować zespół za grać siatkówkę, a potem to jest polityczna decyzja, na której ja nie mam.
2: A panu się ta decyzja podoba, czy nie? Kiwa pan głową, że nie będzie pan komentował, a chłopaki rozmawiają na ten temat na zgrupowaniu?
1: Oczywiście, każdy dziennikarz pyta, każdy dziennikarz chciałby zrobić coś, to a, on powiedział, a, interpretację tego, co oni mówią. Nasza sprawa jest grać siatkówkę najlepsze możliwe i starać się wygrać każdy turniej, który gra.
0: Zajrzyjcie na rmf24.pl, tam mamy dla was całą rozmowę z Nikolą Grbiciem. Tatrzański Park Narodowy przypomina, że dzisiejsze częściowe zaćmienie słońca nie zmienia zasad udostępniania szlaków. Wędrówki są możliwe tylko od świtu do zmierzchu. Osoby chcące podziwiać wieczorne zjawisko powinny więc wybrać miejsce poza granicami parku, na przykład jedno z widokowych wzgórz w Zakopanem lub okolicach. Tymczasem, jak się okazuje, wielu miłośników całkowitego zaćmienia słońca tak zaplanowało swój wakacyjny urlop, aby to zjawisko obejrzeć w Hiszpanii. Mateusz Dul, ekspert internetowego biura podróży Sky.pl, przyznał w RMF24, że dla wielu osób te 3 minuty całkowitej ciemności w środku dnia są warte więcej niż 2 tygodnie tradycyjnego urlopu.
3: W oknie 12 sierpnia liczba zarezerwowanych pakietów lot plus hotel do Hiszpanii zwiększyła się o 106% rok do roku, a jeszcze większy skok dotyczy połączeń lotniczych, bo aż 119%. Z kolei sprzedaż lotów na Islandię wzrosła u nas w tym okresie aż o 178%. To nie jest przypadek, to precyzyjne planowanie urlopu i logistyki z nim związanej pod unikatowe wydarzenia.
0: Do obserwacji zaćmienia w Hiszpanii wyznaczono aż 400 punktów. W faktach teraz zaproszenie na wyjątkowe wydarzenie, zwłaszcza dla miłośników podniebnych akrobacji. W Łososinie Dolnej w najbliższy weekend z okazji 70-lecia Aeroklubu Podhalańskiego będziecie mogli podziwiać pokazy samolotów, szybowców, śmigłowców i maszyn wojskowych.
4: Po raz pierwszy w historii lotniska w Łososinie Dolnej będą to pokazy nocne. Do tej pory nigdy nie udało nam się takowych zorganizować. To wiele atrakcji, bo to i pirotechnika, i dźwięk silnika, i być może jeszcze lasery i muzyka.
0: Zapraszał w rozmowie z RMF Max Andrzej Sarata z Aeroklubu Podhalańskiego. Kolejne fakty już za niecałe pół godziny.
5: Mamy cały wysyp słonecznych wspomnień. W 1999 roku podczas zaćmienia słońca byłem na wakacjach w Jastrzębiej Górze ze swoją ówczesną dziewczyną, obecnie od 26 lat żoną. Pozdrawiam, Marek. Pozdrawiamy serdecznie. Pamiętam, razem z kolegami z pracy oglądaliśmy moje pierwsze zaćmienie. Świetnie można było obserwować. Tomasz z Częstochowy.

0: Szykuje się gratka dla miłośników piłki nożnej. W Radiu RMF24 teraz o wielkich piłkarskich wieczornych emocjach, które czekają nas właśnie o 21:00 początek meczu, jak widzę. Piłkarze Paris Saint-Germain i Aston Villa zagrają wieczorem o Super Puchar UEFA. Mecz na stadionie w Salzburgu. A razem z nami Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. Witamy, Patryku, serdecznie. No tak patrzę, to w szerokim składzie ekipy z Paryża nie brakuje piłkarzy, którzy mają za sobą długi pobyt na mundialu, a więc będzie powtórka z tych takich rzeczywiście emocji na najwyższym poziomie.
1: No, są w tym szerokim składzie, ale czy zagrają? Tutaj bym już postawił znak zapytania, bo no, muszą być po pierwsze trochę zmęczeni, a po drugie nie są w tym rytmie. Dopiero kilka dni temu wznowili treningi. Mówimy o takich piłkarzach jak Osmana Dembele, Bradley Barcola, Desire Doué, Lucas Hernandez, Achraf Hakimi, Fabian Ruiz. Także pytanie, czy oni zagrają? Może gdzieś w końcówce na przykład, bo rzeczywiście to ich przygotowanie fizyczne pewnie nie stoi na razie na najwyższym poziomie, ale...
0: Czyli Dembele wyskoczy w drugiej części meczu?
1: Wiesz, ja tutaj nie chcę absolutnie wchodzić w to, co może zrobić Luis Enrique, ale gdybyśmy patrzyli tak no, rozsądnie na to, to, że mieliby grać od pierwszego gwizdka, no byłoby jakimś zaskoczeniem, biorąc pod uwagę fakt, że dosłownie chyba w poniedziałek dołączyli do drużyny po urlopach.
0: Mhm. No pomówimy może Aston Villa. Klub z Birmingham przeszedł latem sporo zmian. Tam naprawdę trwa przebudowa.
1: Tak, no kilku piłkarzy w ogóle nie przyjechało na ten mecz, bo tutaj akurat trener Unai Emery stwierdził 4 tygodnie wolnego po mundialu, także i istotny napastnik, i jeden z obrońców, i bramkarz Emiliano Martinez, Argentyńczyk, nie ma ich. Do tego kilku piłkarzy ważnych odeszło i to tacy piłkarze środka pola. Morgan Rogers, który przeszedł do Chelsea, Yuri Tielemans, który przyniósł się do Manchesteru United, Barenchea, piłkarz, który trafił do Benfiki, więc sporo zmian.
0: I cała seria doszedł, prawda?
1: Trzeba, no, zawsze taki, potrzebny jest czas po prostu, żeby nowych zawodników zaimplementować jakoś do składu. Dać im trochę czasu na to, żeby się z tą taktyką, z tym całym pomysłem jakoś tak osłuchali i żeby też w praktyce mogli tego wszystkiego spróbować. Także ten początek sezonu pewnie dla Aston Villa nie będzie bardzo łatwy.
0: No właśnie, wspomniałeś już Unaia Emery'ego. No, pojedynek o Super Puchar to także prestiżowy mecz z powodu właśnie trenerów. To jest też ich pojedynek, prawda?
1: Hiszpański pojedynek Luis Enrique i Unai Emery. Prawie równolatkowie, natomiast ich kariery piłkarskie, bo obaj byli piłkarzami zupełnie inne. Luis Enrique, wielka gwiazda reprezentacji Hiszpanii. Wielkie kluby. Z kolei Emery, no dosłownie 5 meczów rozegrał tylko w tej najwyższej lidze, w Primera División, w najwyższej lidze hiszpańskiej. Także tutaj zupełnie dwa różne bieguny piłkarskich karier, ale jak patrzymy już na dorobek trenerski, przypomnę też, Emery w przeszłości był trenerem też Paris Saint-Germain, zdobywał mistrzostwo Francji, natomiast nie udało mu się zdobyć Ligi Mistrzów, co udało się już po raz drugi Luisowi Enrique. Natomiast Unai Emery zdobywał, wygrywał europejskie puchary z Sevillą na przykład. Także no teraz z Aston Villą oczywiście mu się to udało. Także dwaj trenerzy z dużym dorobkiem. Luis Enrique w tych topowych klubach. Unai Emery w tych może nieco mniejszych. Także to już niech sobie każdy położy na wadze, co woli. Tak. Czy te sukcesy Emery'ego, czy Luisa Enrique. Ale pod tym względem na pewno tak. Ciekawy pojedynek. Jak sobie do tego dołożymy oczywiście fakt, że Hiszpania to mistrz świata. Tutaj dwaj trenerzy, którzy grają o Super Puchar. Także dla Hiszpanów taki fajny, mówiąc delikatnie, fajny okres w światowym europejskiej piłce.
0: Pojedynek dwóch mistrzów Europy. PSG wygrało Ligę Mistrzów, Aston Villa Ligę Europy.
1: No, ale PSG,
0: ty na kogo stawiasz?
1: Myślę, no Paryżanie mają tak ogromną tą głębię składu, że oczywiście stawiamy ich w roli faworyta. No jednak myślę, że te zmiany w Aston Villa, to, że jednak jest to trochę skromniejszy klub o skromniejszych możliwościach, no stawia w roli faworyta PSG, ale to jest dopiero początek sezonu i tutaj, mówiąc tak kolokwialnie, na dwoje babka wróżyła, bo każdy wynik jest tutaj możliwy, biorąc pod uwagę jeszcze te kwestie związane z mundialem, nie wiadomo jakie składy i tak dalej, i tak dalej. Po tym względem myślę, że ten mecz będzie niewiadomą i może dlatego warto go oglądać.
0: No właśnie, ja będę za drużyną z Birmingham, bo zazwyczaj kibicuję.
1: Tam też mistrzostwa
0: teoretycznie
1: Europy, przypomnę.
0: Teoretycznie
1: lekkoatletyczne trwają, tak?
0: Właśnie, właśnie.
1: Na Birmingham będziemy też patrzeć, jeśli chodzi o lekkoatletykę.
0: Bardzo dziękujemy. Patryk Serwański, redakcja sportowa RMF FM. No i przedsmak tych ogromnych emocji. Dzisiaj oczywiście przygotujemy sobie jakieś przekąski, no i coś do picia i będziemy śledzić mecze.
2: Tu Radio RMF 24.

0: 11.51, za 9 minut będzie 12, samo południe i samo sedno, czyli nowe fakty RMF FM. A dziś wieczorem, przypominam wam, będzie widoczne u nas częściowe zaćmienie słońca. No a my sobie tutaj wspominamy to ostatnio przeżywane, prawie dokładnie 27 lat temu, czyli 11 sierpnia 1999 roku. Michał tak opisał to swoje doświadczenie z przeszłości. Pamiętam wtedy, że oglądałem zaćmienie z dziadkami. Wtedy oglądało się głównie przez kawałek szybki okopconej nad świeczką. Mail kończy, widzę tutaj emotka uśmieszku, ale odradzamy takie metody. Korzystajcie ze sprawdzonych, specjalnych okularów. Dorota z Krakowa przypomniała, że tamto sprzed 27 lat też nie było nad Polską całkowite, ale jak pisze, i tak zrobiło się ciemniej. Oglądałyśmy przez specjalne okulary. No i tak trzymać właśnie. A wy pamiętacie tamte chwile? Jakie wrażenie tamto zaćmienie na was wywarło? Co czuliście? Jak reagowali wasi bliscy, znajomi? Co się wtedy działo w naturze? Może przywołacie to z pamięci, takie klisze pamięci. Napiszcie SMS 3322 radio@rmf24.pl albo do mnie bezpośrednio bogdan.zalewski@rmf.fm. A teraz inne zjawisko naturalne, bardzo gwałtowne, w Japonii. Co najmniej 7 osób zostało rannych, a transport częściowo jest sparaliżowany po uderzeniu tajfunu Chanhom we wschodnią część kraju, kwitnącej wiśni. Meteorolodzy podkreślają, że potwierdzenie tego tajfunu na lądzie w prefekturze Ibaraki to pierwszy taki przypadek od początku prowadzenia obserwacji w 1951 roku. Chanhom, 15 tajfun w tym roku, dotarł do lądu wczoraj wieczorem w prefekturze Ibaraki, położonej na północny wschód od Tokio. Wczoraj słabnący żywioł przemieścił się nad Morze Japońskie. W mieście Utsunomiya, około 130 km na północ od Tokio, wiatr powalił potężne 18-metrowe drzewo. Wczoraj ponad 22 tysiące gospodarstw domowych zostało pozbawionych prądu, jednak do dzisiaj przywrócono zasilanie w większości z nich. Całe szczęście. Transport i życie gospodarcze w rejonie stolicy Japonii wróciły dzisiaj do normy po odwołaniu wczoraj około 60 lotów z tokijskiego lotniska Haneda. Utrudnienia dotknęły wielu podróżujących w trakcie Bon, czyli tygodnia świąt ku czci duchów przodków. Właśnie tutaj sobie zerknąłem, co to takiego to Bon w Japonii. To jest jedno z najważniejszych tradycyjnych świąt związanych z pamięcią o zmarłych i przodkach. Japończycy, słuchajcie, wierzą, że w tym czasie duchy przodków powracają do świata żywych, odwiedzając rodzinne domy.
1: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
0: Za 6 minut będzie południe.

0: To już prawie 12 w studiu faktów. Pojawiła się Agnieszka Pietrzak, witamy.
1: Dzień dobry, witam i zapraszam na fakty.
0: Posłuchajmy.
1: Ścigany Marcin Romanowski przebywa na terenie samozwańczej Republiki Naddniestrza, nazwanej ostatnim skansenem komunizmu w Europie, ujawnili dziennikarze RMF FM. Zbieramy polityczne komentarze. Będziemy także ostrzegać kierowców. Są poważne problemy na dolnośląskim odcinku Drogi Krajowej 8. Suto zastawiony stół w sercu Borów Tucholskich. Tleń to kolejny przystanek Pyszne bo Polskie. Politycy zaskoczeni miejscem pobytu Marcina Romanowskiego. Jak informowaliśmy w faktach, według ustalenia RMF FM, polityk Prawa i Sprawiedliwości przebywa w Tyrasolu, stolicy Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji, która znajduje się pod patronatem Rosji. Polityczne komentarze zbiera w tej sprawie reporter RMF FM Kacper Wróblewski. Łączymy się z naszym sejmowym studiem. Witam cię, Kacprze. Rządzący mówią coś o ewentualnej ekstradycji Romanowskiego?
2: No, biorąc pod uwagę miejsce jego pobytu, raczej jest to niemożliwe. Myślałem, że będzie to Białoruś, więc jestem nieco zaskoczony. Tak komentuje to wiceminister obrony narodowej Cezary Tomczyk z Koalicji Obywatelskiej.
3: Okazuje się, że mamy nowy standard ucieczki do Naddniestrza, który jest w pewnym stopniu kontrolowany przez Rosję. Wydaje mi się, że ten komentarz napisał się właśnie sam.
2: Tu prokuratura powinna rozmawiać z prezydent Mołdawii. Tak uważa z kolei poseł Prawa i Sprawiedliwości Andrzej Śliwka.
4: Jeżeli chodzi o Mołdawię, no też trzeba sobie szerzej spojrzeć na to, że zakładam, że są jakieś uwarunkowania dyplomatyczne między Polską a Mołdawią. Jest przecież pani prezydent Sandu, która jest demokratką proeuropejską.
2: No tu warto zaznaczyć, że Naddniestrze, gdzie przebywać ma Romanowski, to nieuznawane przez większość świata państwo, wspierane przez Rosję i słynące z silnych nawiązań do czasów Związku Radzieckiego.
1: Informacje ważne dla kierowców na Dolnym Śląsku. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na Krajowej 8 Kudowa-Kłodzko. W Szalejowie Górnym po zderzeniu dwóch autosobowych droga jest zablokowana. Policja kieruje na objazd. Na autostradzie A4 po śmiertelnym wypadku między węzłami Godzieszów-Bolesławiec odblokowana została jezdnia w kierunku Wrocławia. Jak informowaliśmy w faktach, ciężarówka uderzyła w bariery, zginęła tam jedna osoba. W kierunku Zgorzelca jezdnia jest wciąż zablokowana. Tam poprowadzono objazd wojewódzką 297 do Bolesławca i dalej krajową 94.
5: Fakty RMF FM. Na talerzu.
1: Nasz żółto-niebieski konwój jedzie dalej, a kolejny przystanek to dosłownie przystanek Tleń. Ja tam witałam nowy rok w 2006. Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski są już w samym sercu Borów Tucholskich i sprawdzają, jak ten region wygląda.
6: Dokładnie.
1: Na talerzu
6: jak
1: i smakuje.
6: Pięknie.
1: No, ja
7: dzień dobry.
6: Jesteśmy zachwyceni. Dzień dobry.
1: No właśnie, jakie są wasze wrażenia?
6: Bardzo nam dobrze w Kujawsko-Pomorskim. Mm-hmm. Przyjemne, tak myślę, 23 stopnie, delikatny wiatr, szum drzew.
7: No właśnie, pięknie. Prawdziwy przystanek. Prawdziwy przystanek. Jesteśmy nad Zalewem Żurskim, no bo niedaleko miejscowość Żur i co chwilę, słuchajcie, ktoś przejeżdża obok nas, czy to na rowerze. Przed chwilą jechał na przykład szef kuchni, który przyjechał do pracy. W Borach są dwie rzeki ogólnie, Brda i Wda. I tu właśnie kończy się wiele spływów kajakowych i wtedy można pysznie zjeść.
6: Tak, bo o tym miejscu można mówić naprawdę dużo, ale o jedzeniu jeszcze więcej. Ze mną Michał Semrał, właściciel, i Roman Pękała, menadżer. Panowie, co dobrego przed nami położyliście?
8: Witamy serdecznie. Przed wami jest nasza zupa grzybowa z lanymi kluseczkami pietruszkowymi. Był tatar z sarny.
6: Był, bo Jacek, realizator wozu, go zjadł. Zaraz zapytamy o wrażenie. O właśnie, proszę.
9: Sarnina. Słuchajcie, lodami. Tatar z sarny. I do tego są lody musztardowe. Więcej nic nie powiem. Przepyszne.
6: Jacek je dalej, a my opowiadamy. To coś, na co ja czekam bardzo mocno.
8: Są też flędze, czyli nasze placki ziemniaczane. I kaszanka w tempurze i panko na pire z pietruszki i gruszki.
6: I tutaj, co ważne, te wszystkie rzeczy, które serwujecie, one są robione z produktów stąd, lokalnych.
10: Tak, nie wiem, zupa grzybowa na przykład, to moja sąsiadka grzyby zbiera i przynosi nam regularnie.
7: Cudowne.
10: Oprócz tego tatar z sarny, no, dziczyzną Bory stoją, więc chcemy was poczęstować właśnie czymś takim. Kaszanka z panko to taki nasz troszeczkę wydziwnienie, ale myślę, że może wam bardzo smakować. I klasyczne takie placki ziemniaczane z śmietaną, szczypiorem i ogórkiem małosolnym.
6: One się nazywają jak?
10: My nazywamy je flędze borowiackie.
7: A te talerze w ogóle pięknie wyglądają, to są takie małe dzieła sztuki.
6: Tak, a jeszcze o te placki zapytam, bo one chrupią specjalnie, ponieważ

0: 12.10 w punkt. Wszystkie najważniejsze informacje i komentarze w radiu RMF24. Łączymy się teraz z naszym sejmowym studiem. Tam jest Kacper Wróblewski, reporter RMF FM. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
0: Ciebie i twojego gościa. Dzień dobry.
1: Tak jest. Z nami jest przewodniczący klubu parlamentarnego PSL-u, Krzysztof Paszyk. Panie pośle, dzień dobry.
2: Witam serdecznie.
1: Słyszał pan doniesienia. Ustaliliśmy w naszej redakcji, a dokładnie mój redakcyjny kolega Krzysztof Zasada, że Marcin Romanowski, w jego miejsce pobytu to dość ciekawy kierunek, w cudzysłowie ciekawy, Naddniestrze, Tyraspol.
2: No to oznacza nie mniej więcej jak to, że Marcin Romanowski staje się narzędziem w rękach Putina, bo to jest obszar w 100% kontrolowany przez Moskwę. Myślę, że za chwilę do niego dotrze, nawet jak jeszcze nie dotarło, że z wszelkimi tego konsekwencjami będzie elementem putinowskiej propagandy za chwilę wymierzonej w Polskę. No, od wiceministra sprawiedliwości oczekiwałoby się jednak większej odporności na tego typu działania. Niestety w imię ochrony przed odpowiedzialnością zaprzedał się największemu złu chyba, jakie dzisiaj można sobie wyobrazić, czyli reżimowi Putina.
1: Politycy Prawa i Sprawiedliwości mówią, między innymi poseł Andrzej Śliwka, przed chwilą z nim rozmawiałem tu na dole, mówi, że w sprawie Marcina Romanowskiego prokuratura, służby powinny rozmawiać z prezydentem Mołdawii, mają sąd. Czy jeżeli on przebywa w Tyraspolu, to
2: koledzy...
1: Trochę inna tutaj narracja.
2: Koledzy Marcina Romanowskiego już chwytają się brzytwy. Znaczy, tego nie da się w żaden sposób wytłumaczyć. No teraz przerzucanie odpowiedzialności, co rząd powinien zrobić, z kim rozmawiać, no to przede wszystkim oni powinni mu wyperswadować, że jeśli ktoś odwoływał się do tego, że jest przedstawicielem obozu patriotycznego, to przedstawiciel obozu patriotycznego, jeśli ma jakieś problemy z wymiarem sprawiedliwości, to rozwiązuje tu, w Polsce, te problemy i wyjaśnia, odpowiada przed tym wymiarem sprawiedliwości, a nie ucieka do proputinowskich Węgier wcześniej, czy teraz Republiki Naddniestrza. Tego się nie da wytłumaczyć. Oni w pierwszej kolejności, ja bym odbił piłkę i od nich wymagał, że sprowadzą tutaj Marcina Romanowskiego, wyrwą go z objęć reżimu i służb Putina. Ja bym tak dzisiaj widział postawę PiSu, a nie przerzucanie jakiejś odpowiedzialności. Teraz nie rząd premiera Tuska jest winien, że Romanowski ucieka, nie rząd obecny jest winien, że on sobie w kraju kontrolowanym, czy w obszarze kontrolowanym przez Rosję dzisiaj szuka schronienia. To jest
1: jakaś aberracja. A co służby mogą w takim razie teraz zrobić?

0: Nic?
1: No zawsze, już... historycznie patrząc, to był zawsze problem, jeśli ktoś przed odpowiedzialnością, i to nawet sięgając czasów powojennych, uciekał do krajów kontrolowanych przez reżimy, no to niestety tam nie obowiązują międzynarodowe zasady ścigania osób, które stają przed wymiarem sprawiedliwości, tam po prostu rządzą inne prawa. No szkoda, że ktoś, kto był kiedyś wiceministrem sprawiedliwości, sięga się takich sposobów.
0: Panie pośle, czy politycy powinni być, zasiadać w Trybunale Konstytucyjnym, być sędziami Trybunału Konstytucyjnego?
1: Ustaliliśmy i powszechnie obowiązuje zasada, że nie powinni.
0: No właśnie,
1: być,
0: a pojawiły się medialne doniesienia,
1: politycy,
0: że Maciej Berek,
1: na
0: były minister do spraw wdrażania polityki rządu, ma zostać nowym sędzią Trybunału Konstytucyjnego.
1: Na przykładzie pana,
0: kandydatem.
1: Na przykładzie pana Świączkowskiego, na przykładzie pana posła Piotrowicza, pani Pawłowicz, wiemy, że to nie jest najlepszy model kandydatów na sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
0: To co zrobi PSL, jak się taka kandydatura pojawi, bo przecież trzeba ją przegłosować w Sejmie?
1: Po pierwsze, oficjalnie pan minister Maciej Berek nie jest jeszcze kandydatem do Trybunału Konstytucyjnego. I po drugie, co jeszcze ważniejsze, minister Maciej Berek to nie jest polityk, to jest osoba, która merytorycznie odpowiadała jako urzędnik reprezentujący Korpus Służby Cywilnej za prawidłowość przebiegu procesu legislacyjnego.
0: Z partią nie jest związany, ale jest współpracownikiem Donalda Tuska od końca lat 90.
1: Tak się składa.
0: Ciężko nie powiedzieć, że nie jest politykiem.
1: Ja mogę jako też człowiek,
0: też występuje w mediach jako przedstawiciel
1: kilkanaście miesięcy też stanowiący polski rząd, że poza szczeblem politycznym rządu są również fachowcy, którzy tworzą ten rząd, niezwiązani ściśle z polityką, niezwiązani z funkcjonowaniem tego życia politycznego, czuwają nad fachowym, merytorycznym postępem prac i do takich osób zalicza się Maciej Berek. Więc jeśli chodzi o ocenę, ja nie kwalifikowałbym pana ministra Macieja Berka, którego bardzo cenię i myślę, że większość naprawdę ocen jest bardzo wysoka jego fachowej pracy. Zresztą robi ją już od wielu, wielu, wielu lat, bo w latach 2007-15 również jako szef Rządowego Centrum Legislacyjnego pokazywał wielokrotnie, że jest po prostu dobrym, bezpartyjnym, apolitycznym fachowcem. I w takiej kategorii ja oceniam jego osobę.
0: To może Donald Tusk szykuje go jako swojego następcę?
1: No to jest pytanie do pana premiera Donalda Tuska.
0: A widziałby pan Macieja Berka jako szefa rządu koalicji 15 października?
1: Nie wiem, czy to jest pytanie, panie redaktorze, do mnie.
0: No pan jest przedstawicielem,
1: polityka,
0: szefem klubu.
1: Polityka PSL-u. Ja mogę powiedzieć jeszcze raz. Niezwykle cenię osobę pana ministra Macieja Berka za fachowość, za merytoryczną wiedzę, za skuteczność też w realizowaniu działań, które na poziomie rządowym są realizowane.
0: Ostatnie pytanie, proszę o krótką odpowiedź. Co z wyborem prezesa IPN-u? Wiemy, że Senat odrzucił kandydaturę, którą wy wspieraliście. Mateusz Pytman nie zostanie prezesem IPN-u. Teraz kolegium IPN pewnie wybierze kogoś nowego. Niewykluczone, że znowu Mateusza Szpytmę. To będzie taka niekończąca się opowieść?
1: Bardzo ubolewam, że ta decyzja Senatu ostatecznie pozbawiła możliwości objęcia funkcji prezesa przez pana Mateusza Szpytmę, bo on gwarantował wyrwanie IPN-u spod kontroli Karola Nawrockiego. Ta decyzja większości senackiej niestety pozostawia IPN w rękach Karola Nawrockiego. Nie wiem, czy to jest dobre rozwiązanie, ale to każdy senator, każda senatorek bierze za tą decyzję odpowiedzialność.
0: Ale to jest wasza przegrana jako PSL-u?
1: Nie traktuję tego w kategorii przegranej. Postawiliśmy na dobrego kandydata, który gwarantował odzyskanie IPN-u przez Polki i Polaków z objęć Karola Nawrockiego.
0: I tu stawiamy kropkę. Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również. Miłego popołudnia.
2: Bardzo dziękujemy. Nie rząd Donalda Tuska jest winien, że polityk Prawa i Sprawiedliwości, były wiceminister sprawiedliwości, ucieka do państwa kontrolowanego przez Władimira Putina. Tak gość Kacpra Wróblewskiego, Krzysztof Paszyk, przewodniczący Klubu Parlamentarnego Polskiego Stronnictwa Ludowego, komentuje informację reportera RMF FM, że Marcin Romanowski wysłał list do warszawskiego sądu ze stolicy prorosyjskiego Naddniestrza, zbuntowanej mołdawskiej prowincji. Tu Radio RMF24. Bądźmy razem.

0: 12.30. Marcin Czarnobilski, zapraszam na fakty. To, że nasz kraj znowu staje się bałtycką potęgą, wynika z absolutnej konieczności obrony tego, co polskie na Bałtyku, mówił premier Donald Tusk podczas uroczystości chrztu fregaty ORP Wicher w PGZ Stoczni Wojennej w Gdyni.
1: To są oczywiście porty, to jest elektrownia jądrowa, to jest offshore, dziesiątki wielkich wież wiatrowych i tak naprawdę potężne elektrownie na wodzie, odradzająca się flota. To wszystko każe nam traktować Bałtyk jako nasze polskie morze, które wymaga też obrony, bo my po to budujemy te jednostki, nie żeby szykować się do wojny, tylko żeby zapobiec konfliktom.
0: Zakończenie całej inwestycji przewidziano do końca 2031 roku.
2: Dbamy o Twoje zdrowie.
0: Aktywność fizyczna latem dla naszego zdrowia jest nie do przecenienia, ale jak przestrzegają specjaliści, wysiłek powinniśmy sobie dawkować, zwłaszcza jeśli na co dzień nie uprawiamy sportu. Kiedy trzeba się zatrzymać i jakich sygnałów organizmu nie wolno ignorować?
3: Kiedy poczujemy, że robi nam się słabo, że brakuje nam tchu, jakieś dziwne objawy ze strony klatki piersiowej, kołatania serca, zatrzymajmy się. Pamiętajmy o tym, żeby do takiej też aktywności przygotować. No, musimy być dobrze nawodnieni. Okres, kiedy jest lato, kiedy jest gorąco, niestety nie sprzyja trzymaniu odpowiedniego stopnia nawodnienia.
0: Apelował dr Paweł Łęgosz, kierownik Katedry i Kliniki Ortopedii i Traumatologii Narządu Ruchu Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego. Polecamy Wam zakładkę Zdrowie na portalu rmf24.pl. Tam mamy jeszcze więcej podpowiedzi specjalistów, jak amatorzy mogą przygotować się do letniej aktywności fizycznej i w ten sposób zmniejszyć ryzyko kontuzji, która mogłaby nam popsuć urlop. Wakacje bez telefonu na obozach dla dzieci to możliwe. Organizatorzy podkreślają, że ograniczenie czasu z telefonem sprzyja też kontaktom międzyludzkim.
4: U nas dzieci dostają telefony na 30-40 minut na rozmowy, kontakt z rodzicem i rzeczywiście zauważamy, że gdy ten telefon jest odłożony, dzieci dużo bardziej skupiają się na zajęciach, a mają ich bardzo dużo. Skupiają się także na relacjach między sobą.
0: Mówił Krzysztof Kastner z Biura Podróży Obozowa Przygoda. Dzieci mogą korzystać z telefonów przez około pół godziny dziennie, głównie po to, by skontaktować się z rodzicami. Na koniec nietypowa historia. Policjanci z Jasła na Podkarpaciu przyłapali młodego mężczyznę na skrajnie niebezpiecznym zachowaniu. W czasie jazdy siedział on na dachu białego BMW. Badanie wykazało, że pił wcześniej alkohol. Sam kierowca auta był trzeźwy. Całe zdarzenie uchwyciła kamera miejskiego monitoringu. Nagranie mamy na portalu rmf24.pl.
5: Za chwilę w radiu RMF 24 przystanek Tlenie. Tlenie, nie lenie. Zobaczycie, bardzo pracowicie spędzamy tam czas. Próbujemy różnych przysmaków. Bądźcie z nami w radiu RMF 24.

0: A już właściwie pora obiadowa, 12.35, 5 po pół do 13, 5 po pół do 1. To popołudniowy program Radia RMF24 i przystanek Tleń. To jest miejsce, słuchajcie, gdzie można odpocząć. No, pracują buzie, gryzą, żują, smakują różne pyszności, bo to nasz kolejny przystanek na czasie akcji Pyszne, bo Polskie. Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski są w sercu Borów Tucholskich. Witamy serdecznie.
1: Dzień dobry.
2: I też dużo rozmawiamy, bo jak zawsze mamy takie szczęście, spotkaliśmy fantastycznych ludzi.
0: No właśnie, no i próbujecie tych przysmaków przez tych ludzi przygotowywanych, prawda? Tak. No i polecanych przez słuchaczy RMF FM. Co najbardziej wam smakuje i co jeszcze przed wami?
2: O, właśnie w tej chwili pani położyła na stole, to są pierogi z mięsem, tak? A to obok to są pierogi z jagodami. To przed nami będzie, a co już jedliśmy?
1: A co za nami? Placki ziemniaczane.
2: Mnie smakowały najbardziej placki ziemniaczane. Powiedzcie, panowie Michale i Romanie, co to były za placki naszym słuchaczom?
3: To były flędze, placki ziemniaczane, które właśnie w Borach Tucholskich znane są jako flędze.
2: I one były z jakimi dodatkami?
3: One były ze śmietaną, szczypiorkiem i ogórkiem.
0: Mhm. Czyli te frędzle mają frędzle, tak?
2: Można tak powiedzieć, że mają frędzle, bo mają takie, to są ziemniaki starte na grubych oczkach i wtedy tak chrupią i z tym są śmietaną i z tym szczypiorkiem są naprawdę przefantastyczne.
1: A ja tyle jak słuchać rozdaję już sztućce.
2: To smacznego.
1: Zaraz będziemy próbować. No właśnie, bo mamy gości, to też możemy wspomnieć.
2: No mieliśmy te tajemnice utrzymać do faktów, ale dobra, to nie, no to już zdradzimy wszystko. Jaka historia? Starszego powiadaj.
1: Tak, jesteśmy, czekamy na kolejne dania i nasi słuchacze, którzy usłyszeliście dzisiaj, tak?
4: Tak, w radiu.
0: No pewnie.
4: Akurat jedziemy sprzeciwka, mówię i frajda, żeby was znaleźć, no nie, patrzymy z daleka, o są, no nie widać, no nie, żółty bus. Mówię, jedziemy do was.
2: A, przedstaw rodzinę, bo jesteście tutaj w dużej grupie.
4: To jest moja córka Maja, moja żona Monika i ja Adam.
2: No i jeszcze?
4: Jesteśmy z
2: pieskami.
4: No, tak. Jesteśmy z dwoma pieskami.
1: To będzie można zobaczyć na mediach społecznościowych.
2: Tak, także polecamy nasze media społecznościowe, RMF24 Instagram.
0: Polecamy i pozdrawiamy rodzinkę.
2: Macie pozdrowienia, szanowni państwo, od szanownego prowadzącego. Masz, Bogdanie, pozdrowienia, a my może dalej o jedzeniu porozmawiajmy.
0: Koniecznie.
2: Z czego wy tutaj jesteście najbardziej dumni? Z której potrawy?
5: Oj, jest kilka takich naszych sztandarowych dań. Teraz ja widzę nasz naleśnik łasucha, on jest przygotowywany. Ja jestem słodki, że tak powiem, uwielbiam słodkie, więc dla mnie to jest danie kultowe. Więc on jest podawany. To jest naleśnik, który jest w środku napakowany malinami, jagodami, to co akurat jest w sezonie, zawinięty i zapieczony z sosem waniliowym. To jest jedno z takich dań, które zawsze jest w naszej karcie. Nie możemy go niestety na szczęście wyrzucić, bo wtedy pojawiają się no niemalże awantury, dlaczego znikł ten naleśnik, dlaczego go nie ma, więc to jest standardowe nasze danie. Oprócz tego powiedziałbym, że tatar z sarny, który jest też mega popularny wśród naszych gości, zupa grzybowa, takie lokalne też bardzo danie, pierogi czy z mięsem, czy ruskie, to jest coś, co też jest bardzo popularne i jednym z naszych głównych dań.
2: Dla mnie placki numer, placki numer jeden, a Staszku, tobie co najbardziej smakowało?
1: Ja też byłem plackowy. Bardzo mi smakowały.
2: Na szczęście były trzy placki, to się podzieliliśmy.
0: Ja to bym zjadł takiego dużego, byłbym placowym, a nie plackowym. No uchyliliście już rąbka pieroga, to teraz zdradźcie, co to jest ten przystanek Tleń, co to jest w ogóle za miejsce w tych Borach Tucholskich?
2: Ach, to miejsce, to jest przepiękne miejsce. Tutaj ta nazwa przystanek pasuje idealnie, bo Bogdanie, za nami jest zalew, tutaj kończy się spływ kajakowy, dookoła nas mnóstwo drzew i taki piękny, taki uspokajający szum, czujemy się jak na wakacjach. Przystanek, w którym zatrzymują się ludzie, którzy przyjeżdżają tutaj na rowerach, którzy jeżdżą od pięknej jednej miejscowości do drugiej miejscowości.
0: Ale można też leżeć plackiem.
2: A pewnie można plackiem z ziemniakami, tak, też można leżeć. Leżeć plackiem koło placka i się zajadać pysznościami. Opiszcie nam, drodzy panowie, to miejsce. Znacie je najlepiej.
5: Powiem tak, kiedyś to miejsce nazywało się w ogóle Samotnie nad Wdom, bo byliśmy takim jedynym budynkiem po tej stronie rzeki, od strony Osia, ale widząc, że ten ruch jest u nas coraz większy, coraz więcej ludzi przyjeżdża, szukaliśmy konceptu na właśnie zmianę nazwy i ta przystanek Tleń to jest tak naprawdę połączenie tego, że można przyjechać, zatrzymać się, koło nas jest droga, z tym się musimy pogodzić, ale to jest miejsce, gdzie można przyjechać, odpocząć. Mamy 18 pokoi urządzonych tematycznie według różnych krajów świata, także zapraszam też na nasze media społecznościowe, możecie tam zobaczyć, jak to wygląda u nas, jak jesteśmy położeni, co mamy do zaoferowania.
2: Romania, co tutaj ludzie najchętniej wybierają, jeżeli szukają czegoś lokalnego? Co najczęściej wybierają klienci?
3: Jeżeli chodzi o restaurację, to tak jak Michał wspomniał, te nasze sztandarowe dania, zupę grzybową. Ja na przykład od wielu lat jestem wielkim fanem naszych pierogów z mięsem. Chyba nie są w stanie mi się przejeść.
2: Dlatego zostały postawione przy tobie, tak? Może to są te twoje ulubione?
3: Nie, to akurat przypadek, zostawię je dla was, bo ja doskonale znam smak tych pierogów. Ale poza tymi daniami, o których mówiliśmy, które pokazaliśmy, jest jeszcze parę takich, które, że, tak jak Michał wspomniał, nie sposób je usunąć z karty. To jest nasz schabowy z kapustą zasmażaną, to jest pstrąg z Starej Rzeki, tutaj z pobliskiego łowiska.
2: A potrawa, która w tym momencie znalazła się na stole, to co to jest?
3: Właśnie w tym momencie ona do nas przyszła, to jest nasz jeden z hitów. Zabrzmi tak, że w karcie mamy same hity, ale to są akurat gęsie żołądki z szarymi kluskami i do tego sałatka z ogórków, z chili i czosnkiem.
0: Coś niesamowite.
2: Także Bogdanie.
1: To co, bierzemy się do roboty chyba zaraz.
2: Tak. Patrzę na zegarek, za 18 minut fakty. Poprosimy naszych słuchaczy i naszych gości, pomożecie nam testować te potrawy, prawda?
4: To, oczywiście.
2: Słuchajcie w takim razie faktów kolejnych, no i powiemy o tych wyjątkowych smakach, tych potrawach, na które teraz patrzymy.
0: Na leżaczku leży leń, to właśnie przystanek tleń. Leży i się zajada.
2: To chyba o nas było.
0: Bardzo wam dziękujemy za te wszystkie wątróbki, pierożki, naleśniki, łasucha i inne przysmaki. Coś nieprawdopodobnego. Słuchajcie, Bory Tucholskie. Tu rośnie apetyt. Tu Radio RMF24.

0: Za 10 minut 13 gramy i informujemy, tym razem o sprawie, która była bardzo głośna, bardzo gorąca w trakcie ubiegłorocznej kampanii wyborczej. Mamy jej finał. Otóż prokuratura okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień przez ówczesnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Karola Nawrockiego poprzez dopuszczenie do nieodpłatnego korzystania z apartamentów należących do tej instytucji. Prokuratura poinformowała, cytuję, że przyczyną umorzenia śledztwa było stwierdzenie, iż czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego. Dalej czytamy w tym oświadczeniu, że nie ustalono, aby faktycznie Karol Nawrocki zamieszkiwał w apartamentach ani je wynajmował, co mogłoby skutkować możliwością obciążenia go kosztami utrzymania danego pokoju czy apartamentu. Przypomnę, na czym polegała ta głośna wyborcza sprawa. Postępowanie było następstwem doniesień, że Karol Nawrocki jako dyrektor muzeum, którym był w latach 2017-2024, przez ponad pół roku korzystał z apartamentu Deluxe w kompleksie hotelowym należącym do placówki, mimo że mieszkał około 5 kilometrów od niej. Miał też nie płacić za ten pobyt. Przypomnę, że Nawrocki zaprzeczał, że mieszkał tam przez 200 dni. Twierdził, że na jego nazwisko zarezerwowany apartament na około 200 dni, ale nie przebywał w nim przez cały ten okres. Mówił, że apartament był wykorzystywany także do spotkań służbowych z gośćmi z Polski i zagranicy. Przyznał, że w czasie pandemii dwukrotnie odbywał tam 10-dniową kwarantannę, jednocześnie pracując zdalnie jako dyrektor muzeum. I podkreślał, że rezerwacja i okazjonalne korzystanie nie powodowały kosztów dla muzeum.
1: Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
0: Za 6 minut będzie 13 i nowe fakty RMF FM, a więc jeszcze więcej informacji w Radiu RMF 24. Bądźmy razem.

0: I już zbliża się godzina 13. Agnieszka Pietrzak na stanowisku. Jeszcze więcej informacji w Radiu RMF24. Fakty RMF FM.
1: Zapraszam. 7-letni chłopczyk, który tonął na basenie w Łodzi, niestety przegrał walkę o życie. Sąd potwierdza doniesienia RMF FM. Ścigany Marcin Romanowski nadał pismo ze stolicy Naddniestrza. Wiemy więcej o wniosku byłego wiceministra. Kolejne potrawy z Borów Tucholskich wjeżdżają na stół w porze obiadowej. Pyszne, bo polskie. To nasza akcja. Zmarł 7-letni chłopiec, który pod koniec lipca tonął podczas półkolonii pływackich w łódzkim parku wodnym Fala. Informację przekazał szpital Centrum Zdrowia Matki Polki, w którym dziecko przebywało od czasu wypadku. Ta tragiczna informacja zmienia prowadzone śledztwo, podkreśla nasza dziennikarka Agnieszka Wyderka.
2: Dotąd śledztwo było prowadzone w kierunku narażenia na niebezpieczeństwo utraty życia. Jednak teraz kwalifikacja prawna może się zmienić na nieumyślne spowodowanie śmierci. Prokuratura sprawdza, czy do zdarzenia doszło w wyniku zaniedbań osób odpowiedzialnych za bezpieczeństwo dzieci na basenie. Z dotychczasowych ustaleń śledczych wynika, że w chwili tragedii dwóch ratowników miało możliwość zobaczyć tonącego chłopca. Kontrola Kuratorium Oświaty wykazała, że półkolonie nie były zgłoszone do bazy Ministerstwa Edukacji Narodowej, co powinno być zrobione.
1: Marcin Romanowski przysłał do sądu wniosek o wydanie listu żelaznego, podając adres Naddniestrza. Sąd Okręgowy w Warszawie potwierdza nieoficjalne informacje reportera RMF FM. Jak ujawniliśmy w faktach, korespondencja polityka PiS podejrzanego w aferze Funduszu Sprawiedliwości nadeszła ze stolicy tej prorosyjskiej zbuntowanej prowincji Mołdawii, Tyraspola. Krzysztof Zasada z nowymi informacjami. Witam cię, Krzysztofie.
3: Dzień dobry.
1: Co teraz dzieje się z tym wnioskiem?
3: On wpłynął do sądu 4 sierpnia i został zarejestrowany. Z jego treści, jak mówi sędzia Anna Ptaszek, wynika, że autorem jest Marcin Romanowski.
4: Oraz, że został nadany z miejscowości Tiraspol, czyli z Naddniestrza na terenie Mołdawii. Podobne informacje wynikają z pieczęci, które są na kopercie.
3: Podejrzany, jak dodała, zwraca się o uchylenie mu aresztu tymczasowego.
4: Prosi o wydanie listu żelaznego i zobowiązuje się do uczestniczenia osobiście we wszystkich czynnościach, a także do przebywania pod konkretnym adresem w Warszawie.
3: Sąd zwrócił się już do prokuratury prowadzącej śledztwo w sprawie Funduszu Sprawiedliwości o przekazanie akt, a także o przygotowanie stanowiska w sprawie wydania listu żelaznego podejrzanemu.
5: Wakacyjne fakty RMF FM.
1: Nasz żółto-niebieski konwój przemierza kujawsko-pomorskie. Po słodkim poranku w Tucholi czas na konkrety, na obiad. Pyszne, bo polskie dotarło do Tlenia, gdzie na talerzach pojawia się to, co dają lasy i jeziora Borów Tucholskich. Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski przy stole. I co na nim macie?
6: Przyznam szczerze, że już niewiele mamy.
7: No tak, to ja może wstanę, żeby zobaczyć. No tutaj, co tu pysznego i lokalnego zjedliśmy? To tatar z sarny z lodami musztardowymi, flędzle, czyli placki ziemniaczane, pyszne były, prawda?
6: Oj.
7: Zupa grzybowa z podgrzybkami, z tutejszych lasów właśnie, kaszanka w panko i tempurze, coś niesamowitego, no i gęsie, żołądki.
6: I pierogi. I do nas przyjechali nasi słuchacze, zrobili nam taką niespodziankę. Adam, Maja i Monika z pieskami, Tafik i Suzy też z nami. Skąd przyjechaliście?
8: Teraz jedziemy z Borska. Wracamy do domu, do Wołomina.
6: I pomyśleliście, wpadniemy tutaj, do Tlenia.
8: Słuchamy waszego radia, mówię akurat w okolicy, mówię blisko Tleń. Kurczę, zajeżdżamy.
6: No to testujemy w takim razie. Jakie pierogi wybrałeś do testowania? Te pierogi z jagodami z tutejszych lasów. No to jedziemy.
8: Pięknie to wygląda.
7: Jest haps.
8: Jest tak dużo farszu, że aż się rozpływa.
6: Monika, powiedziałaś, że ty wolisz wytrawne. Jak te, które jadłaś, smakowały?
9: Po pierwsze muszę powiedzieć, że wszystko jest tak podane apetycznie, tak zachęcająco, że już samymi oczami się człowiek najada. Ja wybrałam sobie pierogi z mięskiem, podane na kapuście kiszonej. Tak?
6: I pycha?
9: No, rewelacja.
6: To co, to teraz deser?
7: Deser. Tutaj mamy naleśnika podanego na dwóch talerzach, ale zaraz powiemy, dlaczego na dwóch. Razem ze mną Michał i Roman, właściciel i menadżer. Dlaczego muszą być dwa talerze?
10: To wcale nie chodzi o to, że ten naleśnik jest taki duży, że musimy go podać na dwóch talerzach. On po prostu jest zapiekany, jest podany z sosem waniliowym, który musi być zapieczony. I żeby gość, który dostaje talerz na stół, nie poparzył się, dostaje to jeszcze na drugim talerzu.
6: Kochani, należy wam się bardzo za to pyszne jedzenie. Certyfikat pyszności RMF FM przyznajemy i jedziemy dalej.
1: A my najedliśmy się uszami. I już nie możemy się doczekać, dokąd zawędrujecie, by przedstawić nam kolejne pyszności.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
0: A ja zachęcam was do wspominania zaćmienia słońca sprzed 27 lat. SMS 3322, mail radio@rmf24.pl i otrzymałem niesamowity dźwiękowy załącznik z 11 sierpnia 99 roku od pana Tomasza Grzędy z Piły. Dziękujemy panie Tomku. Słuchajcie nas w tej godzinie.

0: No to pójdźmy dalej. Jest takie ćwiczenie dykcyjne. Szedł Sasza suchą szosą. Ale tym razem trzeba by raczej powiedzieć szła Sharon suchą szosą. Sharon to imię angielskie, a susza w Wielkiej Brytanii, słuchajcie. No, wyspy skwierczą w słońcu, umierają z pragnienia. Sytuacja na wyspach jest wysoce podbramkowa. Miniony miesiąc zapisał się w historii jako najbardziej suchy lipiec, jaki kiedykolwiek odnotowano, a szczyt fali upałów przypada właśnie na dziś i na jutro. Dlatego od razu łączymy się z Londynem. Tam czeka Bogdan Frymorgan, korespondent RMF FM. Witamy serdecznie, Bogdanie.
1: Uff, jak gorąco.
0: Buch, jak gorąco. Ja też tutaj się chłodzę. Też mam i nawadniam. Mam butelkę przed sobą. A ty masz szklankę wody tam obok siebie? Jest.
1: Chcę udowodnić, tak, tak. Szklankę mam, mokry ręcznik na karku też, ale nic więcej, no bo wodę należy oszczędzać. Już na 2/3 terytorium Anglii ogłoszono stan suszy. No, pada rekord za rekordem, bo mamy za sobą cały miesiąc skwaru, a upał wcale się nie kończy, choć za jakieś 3 dni może będzie nieco chłodniej. Ale dziś, Bogdanie, wystarczy się rozejrzeć. Miejskie parki są całkowicie wypalone. Ogrody zniszczone, rzeki wyschnięte lub z drastycznie niskim poziomem wody. W wielu regionach, w tym także i w Londynie, wprowadzono bezwzględny zakaz używania węży ogrodowych do podlewania trawników czy mycia samochodów. Każda kropla wody stała się cenna jak nigdy dotąd.
0: Rozumiem. A więc padają rekordy, ale poza tym to nic nie pada z nieba, prawda? A dzisiaj zbiera się, jak czytam, sztab kryzysowy rządu w Londynie w sprawie suszy. No, brzmi apokaliptycznie. Przesadzam?
1: Tak, tak. Politycy w tym składzie zbierają się naprawdę w wyjątkowych sytuacjach. To tak zwana KOBRA, czyli sztab kryzysowy rządu. Głównym celem spotkania będzie koordynowanie działań służb ratunkowych, przedsiębiorstw wodociągowych, no i władz lokalnych. Rząd analizuje dalsze kroki mające na celu zabezpieczenie dostaw wody pitnej dla mieszkańców. Mowa jest o wsparciu rolnictwa, no, mierzącego się z ogromnymi stratami w plonach oraz w przeciwdziałaniu rosnącemu ryzyka pożarów na terenach wysuszonych, to nieużytki czy lasy na przykład. No, odpowiedzialność za bezpieczeństwo i oszczędność wody spada jednak na głowę każdego odpowiedzialnego obywatela, między innymi i na mnie, dlatego też tak. To szklanka wody, a nie cała wanna.
0: Czyli ta kobra syczy, żeby nie używać węży, tak?
1: A tak już kobra syczy, mówiłeś tak, Sharon, mówiłeś o Sharon, Sharon, ale nie wiem, czy Shakespeare też nasz pamiętał takie upały, z jakimi sobie musimy radzić.
0: No tak. No to nie jest wiele hałasu o nic. Jak zaradzić temu kryzysowi? Jak padają jakieś konkretne propozycje?
1: Tak, całkiem ciekawe. Oczywiście sami Brytyjczycy zmian klimatycznych nie powstrzymają, no ale można podjąć kroki zapobiegające suszy. Eksperci twierdzą, że potrzebna w tej sytuacji jest fundamentalna zmiana w zarządzaniu zasobami wodnymi. W jaki sposób? Otóż, i to jest bardzo ciekawe, otóż wodę według ekspertów trzeba jak najdłużej zatrzymać na lądzie, czyli odejść od strategii prostowania rzek i umacniania brzegów, przez co ta woda biegnie coraz szybciej w kierunku morza.
0: No, wodę trzeba znamy z naszego kraju też te betonoze, tak, na brzegach, tak.
1: Dokładnie. Wodę trzeba jak najdłużej zatrzymać. No więc czas ponownie, twierdzą eksperci, polegać na naturze, na jej samoregulacji, co pozwoli jakby skumulować zasoby wody opadowej, no i skutecznie chronić wyspy przed kolejnymi falami suszy. Falami, nie wiem.
0: No właśnie, tak. Dwuznaczność.
1: Fala suszy, czy to jest słowo właściwe w tym kontekście. No, ale prawdę mówiąc, bez deszczu nawet najtęższe umysły nie będą w stanie długofalowo wygrywać z suszą. Myślę, że tutaj jakieś o wiele bardziej kompleksowe, by nie powiedzieć globalne, zabiegi są konieczne.
0: Nie tylko ograniczone do Wielkiej Brytanii. Z Londynu mówił Bogdan Frymorgan. Rzeczywiście fala suszy, bardzo ciekawe sformułowanie. Taki troszkę oksymoron, a więc łączące paradoksy. No, taki jest ten świat. Pełen właśnie takich paradoksów.
2: Radio RMF 24.

0: 20 minut po godzinie 13, 20 po pierwszej. To popołudniowy program w Radiu RMF24. Przypominam wam, że dzisiaj wieczorem, o tak parę minut przed godziną 20, będziemy mogli w Polsce obserwować 80% zaćmienie słońca. To pierwsza taka możliwość w tym wieku. Na ostatni raz tak duże zaćmienie słońca mogliśmy obserwować w naszym kraju dokładnie 11 sierpnia 1999 roku. Pamiętam dokładnie tę środę. No i sporo waszych wspomnień otrzymałem na SMS 3322 radio@rmf24.pl, a na moją, no, taką prywatną radiową skrzynkę bogdan.zalewski@rmf.fm otrzymałem taki oto list z załącznikiem. Dzień dobry, panie Bogdanie, przesyłam archiwalny materiał zaćmienia słońca 27 lat temu. To była moc zaćmienia. Relacjonowana na żywo w RMF FM 11 sierpnia 1999 roku. Fantastyczne wspomnienie, które do dzisiaj słucha się fenomenalnie. Tak napisał pan Tomasz Grzęda z Piły. Pozdrawiamy serdecznie pana Tomasza i dziękujemy za ten dźwiękowy załącznik. No, wówczas to wydarzenie jako RMF FM relacjonowaliśmy znad węgierskiego Balatonu. Tam słońce zostało całkowicie zasłonięte. No i przy dźwiękach Pink Floydów, Dark Side of the Moon, opisywał to dla słuchaczy RMF FM Marcin Buczek.
1: Dokładnie w tym miejscu jest w tej chwili zupełnie ciemno. Wiatr ustał, czuć chłód, a ptaki, które jeszcze niedawno frunęły nam nad głową, zniknęły gdzieś zupełnie. Wszyscy stoimy w tej chwili wpatrzeni w ten jeden punkt na niebie. Tam jeszcze zupełnie niedawno oświeciło słońce. Teraz widać tam jedynie dużą czarną plamę z promieniami świecącymi naokoło. Jeszcze przed chwilą widzieliśmy tam i sznur z korali, i pierścień z diamentem. Zjawiska, które tworzą się na obręczy Słońca dzięki promieniom zakrywanym przez Księżyc. Ten diament był ostatnim zakrywanym przez Księżyc promieniem. W tej chwili jest tutaj zupełnie ciemno.
0: Coś niesamowitego, kiedy rozbłyśnie z przeszłości takie wspomnienie. Dzisiaj również będziemy relacjonować to wyjątkowo rzadkie zdarzenie. Słuchajcie Radia RMF FM i Radia RMF 24. Pamiętacie tamten dzień? Jak to przeżywaliście? SMS 3322 radio@rmf24.pl.
2: Tu Radio RMF 24.
3: Ogłosz.
2: Tego lata warto posłuchać lekarza dyżurnego w radiu RMF 24.
4: Prawda jest taka, że opalenizna nie jest zdrowa, a już bardzo intensywna opalenizna sprzyja starzeniu się skóry.
2: Marek Łabno, specjalista medycyny rodzinnej, i jego goście radzą, jak radzić sobie z wakacyjnymi problemami.
5: Innym błędem może być to, że nie posiadamy apteczki podróżnej.
2: Lekarz dyżurny przyjmuje w każdą wakacyjną niedzielę po 11:00. W radiu RMF 24.
3: Ogłoszenie RMF 24.

0: fakty o 13.30. Zapraszam, Katarzyna Podraza. Aktywny wulkan Etna na Sycylii paraliżuje pracę lotniska w Katanii. Do godziny 18 przedłużono tam blokadę odlotów i przelotów. To trzeci dzień jego paraliżu w szczycie sezonu turystycznego. Tysiące osób usiłują wydostać się z Sycylii także pociągami, w których trudno znaleźć wolne miejsce. Część lotów przeniesiono na inne lotniska na wyspie. Wzmożenie aktywności Etny i zwiększoną emisję pyłów wulkanicznych zanotowano wczoraj wieczorem. Do pasażerów zaapelowano, by skontaktowali się z liniami lotniczymi przed udaniem się na lotnisko. W radiu RMF 24 dużo czasu poświęcamy dziś zaćmieniu słońca. Jak już wiecie, to zjawisko rozpocznie się w Polsce między 19.10 a 19.20. Wtedy słońce będzie bardzo nisko. Do obserwacji warto przygotować się nieco wcześniej.
1: Warto wybrać miejsce położone stosunkowo wysoko, z odsłoniętym widokiem w kierunku zachodnim. W Częstochowie dobrym punktem obserwacyjnym może być na przykład Złota Góra. Maksymalna faza zaćmienia przypadnie około godziny 25. Wtedy księżyc przesłoni około 81% tarczy słońca, pozostawiając widoczny jedynie wąski słoneczny sierp.
0: Tłumaczył dr Grzegorz Sitek z Uniwersytetu Jana Długosza w Częstochowie. W trakcie zaćmienia słońca eksperci amerykańskiej agencji kosmicznej NASA chcą pozyskać wiele informacji na temat naszej dziennej gwiazdy. Pomoże w tym m.in. badawczy samolot, który na dużej wysokości będzie leciał wzdłuż drogi zaćmienia. W faktach zaglądamy do Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku. Jeśli już podjęliście decyzję, aby swoje życie związać z armią, to posłuchajcie, co trzeba zrobić.
2: Procedura nie jest skomplikowana. Najważniejsze to podjąć właściwą decyzję. Zgłosić się do Wojskowego Centrum Rekrutacji, złożyć wniosek. Następnie kandydat jest skierowany na badania psychologiczne i komisję lekarską. I ostatnim elementem jest wydanie decyzji powołującej do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej.
0: Mówi major Damian Grabski z Wojskowego Centrum Rekrutacji we Włocławku. Nie macie jeszcze planów na najbliższy weekend? To mamy dla Was propozycję. W Nowym Sączu zaplanowano wielką rywalizację na Dunajcu. To ogólnopolska olimpiada młodzieży w slalomie kajakowym i kajak krosie.
3: Zawodnicy będą pokonywać pewnie około 20 bramek. Liczy się tam czas i punkty karne. Również będą biegi zespołowe, czyli po 3 na raz płyną z każdego klubu. Natomiast w niedzielę zapraszam, jakby chciał ktoś obejrzeć kros kajakowy, nową olimpijską dyscyplinę, który dzieje się może nawet trochę więcej, bo w 4 zawodników naraz usiłuje w jednym czasie pokonywać te same bramki.
0: Mówi RMF Max Grzegorz Danek, wiceprezes klubu sportowego Start Nowy Sącz. To dopiero będzie rywalizacja. Z nowymi faktami w RMF 24 meldujemy się punktualnie o 14. Bądźcie z nami.
4: Trzy minuty po pół do 14, no mamy już porę obiadową, no i znamy wnioski z najnowszego raportu Państwowej Inspekcji Sanitarnej, która skontrolowała, słuchajcie, posiłki podawane pacjentom. Sprawdzono 1000 jadłospisów. Z jakim efektem? Już za kilka chwil. Jeszcze więcej informacji w radiu RMF 24. Bądźmy razem, bądźcie z nami.

0: O smakołykach z cyklu Pyszne, bo polskie. No nie tak już smaczny temat w radiu RMF 24. Jedzenie w szpitalach. Jadło dla pacjentów. No obiecaliśmy wam. Wnioski z najnowszego raportu Państwowej Inspekcji Sanitarnej. Przypominam, ponad 1000 jadłospisów zostało sprawdzonych. No i jak pewnie się domyślacie, jak to zwykle bywa, stwierdzono nieprawidłowości. Co się za tym kryje? Zanim powiemy o dokładnych wynikach, nasz reporter zapytał pacjentów i ich bliskich przed jednym z warszawskich szpitali, jak oni oceniają podawane tam jedzenie. Posłuchajmy, jakie są opinie pacjentów.
1: Zależy w którym szpitalu, to zależy też od którym. Najlepsze to chyba mają te, które rodzą jedzonko, no. Ale myślę, że się poprawia najlepiej. Powinny być większe porcje, bo są w ogóle małe porcje. Bo jak mój tata leżał, to na przykład porcje były małe. Nie najadał się tym, bo trzeba go dokarmiać.
2: Niedobre i w ogóle jak na tym talerzu podali panu, to się nie... To jak spojrzał pan na to, to się jeść odechciewało.
3: Tam śniadania i podwieczorki to były takie... Dzień dobry. To były takie standardowe, tak powiem, szpitalne zestawy, czyli jakieś tam pieczywo, wędlina, czy jakiś dżemik. Natomiast jeżeli chodzi o posiłki obiadowe. Było tak, że codziennie dostawaliśmy do wyboru na następny dzień jakieś pozycje i następnego dnia one były po prostu nam dostarczane.
4: Była pani zadowolona?
3: Bardzo. Bardzo, naprawdę.
0: No, nasz reporter, jak słyszycie, Michał Dobrowicz zebrał te bardzo skrajne chwilami, jak słyszeliście komentarze. No i Michał jest teraz z nami na linii. Witamy serdecznie, Michale.
5: Dzień dobry, kłaniam się.
0: To poznaliśmy opinię, głos pacjentów, bliskich. Czas na wnioski kontrolerów sanepidu. Jak dużo jest tych nieprawidłowości, gdy mówimy o szpitalnych posiłkach?
4: Rzeczywiście, tak jak mówiłeś, Bogdanie, ponad 1000 jadłospisów zostało sprawdzonych, przeanalizowanych przez kontrolerów i wykryto nieprawidłowości, które dotyczą ponad 70 jadłospisów, więc to jest zdecydowana mniejszość, ale jednak ponad 70 jadłospisów, w których coś było nie tak. To coś nie tak oczywiście różnej skali, bo czasami po prostu było za mało warzyw, często za dużo soli, często było za dużo przetworzonych albo po prostu smażonych produktów, albo to, co było w jadłospisie, nie odpowiadało temu, co miało być, bo na przykład ten talerz był zbyt mało kolorowy, a według zaleceń, według wytycznych, powinien być kolorowy, żeby był zdrowy.
0: To znaczy nie tylko kwestie pokarmów samych, prawda, żeby one były dobrze zbilansowane, ale także na czym się podaje, prawda?
4: Też, ale też oczywiście mówię nie tylko o kolorze talerza, ale też oczywiście o kolorze tego, co jest na tym talerzu. Mówię oczywiście skrótowo trochę, bo ten kolorowy talerz oznacza zwykle dużo warzyw, dużo owoców i krótko mówiąc, to, co jest w jadłospisie, aby było zgodne z zaleceniami, a zaleceniami lekarzy i aby to, co jemy także w szpitalu, było nie tylko pyszne, bo polskie, ale najlepiej pyszne, bo poprawiające zdrowie i pyszne, bo zwiększające szanse, że uda się wyzdrowić ten szpital w miarę szybko opuścić. Jest też taki ciekawy tutaj wniosek, że jedna z nieprawidłowości, o których mówimy, dotyczyła tego, że były zbyt długie przerwy między posiłkami. Zbyt długie, to znaczy na przykład między śniadaniem a obiadem mijały aż 4 godziny, a te przerwy powinny być krótsze, bo zalecane są jednak regularne, może małe, mniejsze, ale jednak systematyczne posiłki, a między kolacją a śniadaniem zdarzało się w niektórych szpitalach, że mijało nawet 14 godzin i ta przerwa po prostu była zbyt długa i według ekspertów nie służyła temu, aby był szybki powrót do zdrowia. 22 mandaty nałożono w sumie, to są takie mandaty w wysokości zwykle 6 tysięcy złotych. Takie są te główne wnioski i ten, myślę, że najważniejszy też jest taki, że szpitale powinny bardzo dokładnie sprawdzać, jeszcze lepiej monitorować po prostu to, co zamawiają często i co trafia dla pacjentów.
0: To już mówiłeś o tym czasie, o tych okresach, to może jeszcze cofnijmy się w czasie. Kilka miesięcy temu, jak pamiętam, głośno było o programie Dobry Posiłek, prawda? O takich specjalnych pieniądzach, które szpitale miały przeznaczać na lepszej jakości jedzenie. Ten program to wciąż działa, czy już to jest melodia przeszłości?
4: To już jest przeszłość, to już jest historia, to moglibyśmy powiedzieć taka musztarda po obiedzie, teraz używając żadnych porównań, albo już jesteśmy przy deserze, a to było dawno pierwsze danie, bo ten program został wygaszony wraz z końcem ubiegłego roku i od stycznia tego roku go nie ma. Ja dopytuję oczywiście o to, co dalej, bo skoro programu Dobry Posiłek nie ma, to czy coś go zastąpiło i pytam o to i w Ministerstwie Zdrowia, i w Narodowym Funduszu Zdrowia, dzisiaj prezes NFZ był u nas gościem porannej rozmowy po 8:00, pytam w Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji, która dba o finansowanie takich programów i informacja jest taka, że pieniądze na jedzenie w szpitalach, które my dostajemy jako pacjenci, nie zmniejszyły się. Różnica polega na tym, że one trafiają do szpitali nie jako pieniądze znaczone, oznaczone jako te, które muszą być wydane na szpitalne jedzenie, tylko trafiają do szpitali w tej ogólnej puli, którą szpitale dostają. I to jest wyzwanie, o tym mówią mi dyrektorzy szpitali, tych mniejszych, powiatowych i tych dużych, wysokospecjalistycznych, bo pojawia się pokusa, aby w obliczu trudnej sytuacji finansowej szpitali różnie zagospodarować te pieniądze, aby one po prostu pomogły w takim bieżącym finansowaniu placówki. A do ubiegłego roku było tak, że te pieniądze trzeba było absolutnie wydać na jedzenie i tylko na jedzenie można było je wydać. To jest ponad 20 zł. Trochę wyższa jest ta stawka w przypadku kobiet w ciąży. To są te pieniądze, które teraz są w tym ogólnym strumieniu, który trafia właśnie do lecznic. A dyrektorzy muszą tak tym zagospodarować i to jest wyzwanie dla menedżerów zarządzających szpitalami, aby właśnie tak tym zarządzić, aby po prostu jakość posiłków była jak najlepsza.
0: Taki oczywisty wniosek mi się nasuwa, że te wydatki na posiłki w szpitalach, te cięcia pewnie się wiążą z trudną sytuacją finansową ochrony zdrowia, prawda?
4: Absolutnie tak, bo cały czas według aktualnych danych brakuje do końca tego roku, do końca grudnia w budżecie NFZ około 14 miliardów złotych. Te oszczędności są poszukiwane w różnych częściach, w różnych elementach systemu, jak wiemy, bo są ograniczenia w finansowaniu ponad plan części badań, choćby rezonansu magnetycznego, tomografii komputerowej. Natomiast cały czas padają zapowiedzi, że absolutnie resort zdrowia czy NFZ nie zamierzają oszczędzać na jedzeniu w szpitalach, ale to, że nie zamierzają oszczędzać, to nie oznacza, że zamierzają dosypywać pieniędzy, a jak wiemy, żywność, jedzenie, drożeją. To też widzimy w sklepach, to widzimy w wielu miejscach. I to jest wyzwanie, myślę. Absolutnie duże wyzwanie i myślę, że ten raport sanepidu, o którym mówimy, ten najnowszy, tak, opublikowany kilka godzin temu, też pokazuje, Bogdanie, też pokazuje, drodzy słuchacze Radia RMF24, że dużo, chyba niestety, zależy od szczęścia i od tego, do jakiego szpitala trafimy, bo i relacje pacjentów, o których tutaj słyszeliśmy, pokazują, że różnie to bywa i wiele zależy po prostu od konkretnej lecznicy albo od konkretnego posiłku i od tego, jak te pieniądze uda się zagospodarować, czy to szpitalna kuchnia przygotowuje posiłki, czy te posiłki są zamawiane i dostaje je szpital od firmy cateringowej. Ten raport pokazuje też, że w większości szpitali w Polsce 68% lecznic w Polsce zamawia i te posiłki po prostu przyjeżdżają. Coraz mniej jest tych szpitali, które mają swoją kuchnię gdzieś tam w podziemiach i same te posiłki przygotowują i to pewnie też ma wpływ na te wyniki i wnioski.
0: Michał Dobrowicz streścił nam najnowszy raport sanepidu w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy, Michale. Ja jeszcze przypomnę, że poranną rozmowę Piotra Salaka z przywoływanym już tutaj prezesem Narodowego Funduszu Zdrowia doktorem Filipem Nowakiem możecie odsłuchać na naszej stronie internetowej rmf24.pl.

0: SMS 3322. Przed wieczornym zaćmieniem słońca wspominamy to sprzed 27 lat. Oto kolejna wasza opowieść. Tego dnia byłem w pracy i w kilkanaście osób wyszliśmy obserwować zaćmienie. Niesamowite wrażenie. Bezchmurne niebo i nagle pociemniało w środku dnia. My wiedzieliśmy, o co chodzi, ale wtedy wyobrażałem sobie panikę, jaka mogła wybuchnąć kilka tysięcy lat temu, gdy szamani mówili, że to gniew bogów. Dziękujemy za to bardzo obrazowe wspomnienie. Słuchacie radia RMF24. U nas kontakt i konkret. Mamy nowe wojenne informacje o niebie nad Kijowem. Stolica Ukrainy od ponad godziny jest atakowana przez rosyjskie drony uderzeniowe. Nadlatują całymi grupami z kierunku północnego i wschodniego. Pozostańcie w schronach, zaapelował do mieszkańców mer Kijowa Witalij Kliczko. Alarmy są ogłaszane od samego rana. Trzymamy rękę na pulsie, do tego tematu na pewno będziemy jeszcze wracać. Mamy za 9 minut godzinę 14, a więc za 9 minut będą nowe fakty w radiu RMF24.
1: Tu radio RMF24, radio informacyjne.

0: Ogłoszenie RMF24.
1: O tym się mówi.
2: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
1: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Za chwilę teren wojskowy i Maksymilian Dura. Bogdan Zarywski, bardzo dziękuję wam za uwagę. Czas na fakty. RMF FM, Agnieszka Pietrzak, jest 14.
1: Skazany w trybie przyspieszonym, kierowca miejskiego autobusu miał ponad 2,5 promila alkoholu. Nasza reporterka opowie, co działo się na trasie Katowice-Zabrze. Zablokowana 74, to ostrzeżenie dla kierowców wódzkiem. Na południu kraju...
2: W Zakopanem i w Tatrach jest bardzo dużo ludzi, najwięcej w ciągu całego roku.
1: Już za kilka godzin niebywałe zaćmienie słońca. Pijany kierowca autobusu miejskiego woził pasażerów w Śląskiem. W chwili zatrzymania miał ponad 2,7 promila alkoholu w organizmie. W trybie przyspieszonym sąd skazał go na więzienie. Anna Kropaczek, nasza reporterka, zna szczegóły. Aniu, jak został zatrzymany ten pijany kierowca autobusu?
3: Zareagował kierowca, który na drodze zauważył jadący zygzakiem autobus relacji Katowice-Zabrze. Policjanci zatrzymali pojazd w Rudzie Śląskiej. Okazało się, że 63-letni kierowca, obywatel Azerbejdżanu, rozpoczął pracę przed 14. Podczas kilkugodzinnej zmiany wypijał kolejne puszki piwa. W trybie przyspieszonym sprawę skierowano do sądu, który wydał wyrok. Pół roku bezwzględnego więzienia, zakaz prowadzenia pojazdów na 6 lat oraz kary pieniężne.
1: Zablokowana jest droga krajowa nr 74 w Jaksonku w Łódzkiem. Na trasie Żarnów-Sulejów zderzyły się dwa samochody osobowe. Nie ma informacji, by komuś coś się stało. Prokuratura Okręgowa w Gdańsku umorzyła śledztwo w sprawie przekroczenia uprawnień między innymi przez ówczesnego dyrektora Muzeum II Wojny Światowej Karola Nawrockiego. Wszczęto je po tym, gdy pojawiły się doniesienia, że przez ponad pół roku Karol Nawrocki korzystał z apartamentu w hotelu należącym do tej placówki i nie zapłacił za to ani grosza. Gdańska prokuratura uznała właśnie, że były dyrektor muzeum nie dopuścił się przekroczenia uprawnień. Postanowienie śledczych jest nieprawomocne. Zakopane i Tatry przeżywają prawdziwe oblężenie. Hotelarze mówią o szczycie sezonu letniego, a punkty informacyjne podpowiadają turystom.
2: Aby uniknąć takiego stania w kolejkach, w korkach, najlepiej rozpocząć wycieczkę na szlak bardzo wcześnie rano, kiedy już się robi jasno, czyli 5-6 godzina, jeżeli chcemy udać się gdzieś wyżej. Jeśli chodzi o parkingi przy szlaku na Morskie Oko, na dzień dzisiejszy najbliższy termin dostępny jest na niedzielę 16 sierpnia, natomiast busy elektryczne, one wyprzedają się teraz tak z minimum tygodniowym wyprzedzeniem, więc najlepiej jest 2 tygodnie wcześniej sobie taki bilet na busa wykupić.
1: Radziła Weronika Błaszkiewicz z Punktu Informacji Turystycznej Tatrzańskiego Parku Narodowego. Grać najlepszą możliwą siatkówkę, wygrywać każdy możliwy turniej. Jasno o zadaniu swojej biało-czerwonej ekipy mówił w Radiu RMF24 trener naszej siatkarskiej kadry Nikola Grbić. Wczoraj jego zawodnicy rozpoczęli zgrupowanie w Zakopanem, gdzie szlifują formę przed rozpoczynającymi się 9 września Mistrzostwami Europy.
4: Jest Artur, ma Szalpuk, ma coś, to wczoraj robił tylko silownie, dzisiaj będę normalny. Forni ma coś, to z kolan. No, nic specjalne. Jak powiedziałem, za 2 dni będziemy robić wszyscy normalnie.
1: Forni, czyli Tomasz Fornal, najbardziej wartościowy zawodnik ostatniego wygranego przez Polaków finału Siatkarskiej Ligi Narodów. Cała rozmowa z Nikolą Grbiciem jest na stronie rmf24.pl.
5: O tym będzie głośno.
1: To już za 5 godzin. Kosmiczne wydarzenie, które zdarza się niezmiernie rzadko. Zaćmienie słońca. Na Islandii i w Hiszpanii tarcza słoneczna zostanie zasłonięta całkowicie. W Polsce tuż po 19 zacznie się zaćmienie częściowe. To spektakularne zjawisko na niebie będzie obserwował i relacjonował nasz specjalny wysłannik do Hiszpanii, Grzegorz Jasiński.
6: Pas całkowitego zaćmienia przebiega przez północne prowincje Hiszpanii, od Galicji po Katalonię. Przez znaczącą część tych terenów przechodzi najpopularniejszy szlak pielgrzymkowy, Camino de Santiago. Już od roku pielgrzymi z całego świata na portalach społecznościowych umawiali się, że to będzie znakomita okazja, by połączyć Camino z obserwacją zaćmienia. Najsłynniejsza tu droga francuska będzie w tym roku mocno obciążona. Dziś po południu i wieczorem wszyscy się zatrzymają na oglądanie zaćmienia, potem wypatrywanie Perseidów, a od jutra pielgrzymi ruszą dalej do Santiago de Compostela. Z drogi między Teruel i Saragossą Grzegorz Jasiński.
1: Oczywiście z Grzegorzem będziemy się łączyć w kolejnych faktach RMF FM. Zostańcie z nami.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF 24. Jeszcze więcej informacji.
8: Popołudniowy program radia RMF 24. Kuba Śliwiński, dzień dobry. Jestem z wami do godziny 18 i jak zawsze przynoszę najważniejsze informacje z kraju i ze świata. W tej godzinie wrócimy m.in. do tematu gigantycznego cyberataku. Dane milionów Polaków mogły zostać naruszone. Ale zanim cyberbezpieczeństwo, to wcześniej nasze sejmowe studio i nowe komentarze w sprawie Marcina Romanowskiego.

Słuchacie radia RMF24. Wicepremier, minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski poinformował, że doszło do, cytuję, wycieku danych sięgających blisko 19

0: milionów obywateli polskich. Wykradziona baza ma ponad 2 terabajty danych. Nic nie wskazuje na to, że mamy do czynienia z atakiem zewnętrznym, dodał Krzysztof Gawkowski. Porozmawiam o tym z moim gościem, którym jest pan Adam Hertle, zaufana trzecia strona. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Adamie, co mogło być przyczyną takiego wycieku danych?
1: Jakby przyczyny tutaj na pewno mamy dwie fundamentalne. Pierwszą i główną przyczyną są sprawcy, czyli ludzie, którzy według wszystkich dotychczas przeprowadzonych analiz są przestępcami, którzy nie chcą udawać takich bardzo złych, tylko takich trochę dobrych. Czyli nie mówią, ukradliśmy wasze dane i teraz będziemy je sprzedawać, a jak nam nie zapłacicie okupu, tylko mówią, ukradliśmy wasze dane, ale jak nam zapłacicie za test bezpieczeństwa, którego nie zamawialiście, to waszych danych w internecie nie opublikujemy. No a drugą przyczyną są zaniedbania po stronie firmy, która okraść się dała. Bo choć dzisiaj włamać do każdego się można, to jednak fakt, że to włamanie nie zostało na czas wykryte i zablokowane, przy takiej skali przetwarzanych danych ten system bezpieczeństwa powinien zareagować szybciej i skuteczniej.
0: Powiedzieliśmy o przyczynach, ale co ważniejsze, jakie mogą być skutki tego rodzaju gigantycznego wycieku danych?
1: Myślę, że przede wszystkim myślimy tutaj o dwóch kategoriach skutków, czyli dla zwykłego obywatela może ujawnienie tego, że leczył się w konkretnym gabinecie, czy brał konkretne środki, może być nieco krępujące, ale nie będzie katastrofą dla kraju. Natomiast jeżeli spojrzymy na to, że wśród tych 19 milionów danych były też dane ważnych polskich polityków chociażby, to ujawnienie tego, jakimi schorzeniami się zajmowali ich lekarze, jakie leki im na to przepisywali, mogłoby być chociażby materiałem do szantażu i w to nie mogłoby się dobrze dla Polski skończyć. Na szczęście na razie z naszej najlepszej wiedzy wynika, że te dane nie zostały opublikowane.
0: Zatem jakie będą dalsze kroki? Co może zrobić państwo w związku z tym wyciekiem danych?
1: Przede wszystkim namierzyć sprawców. Mam nadzieję, że właściwe służby się tym zajmują z pełnym zaangażowaniem. Mamy dobrych ekspertów. Jeżeli sprawcy popełnią gdzieś jakiś błąd, bez wątpienia zostaną zidentyfikowani. A wtedy zależy już to dużo od tego, na terenie jakiego kraju aktualnie się znajdują i jak współpraca z tym krajem będzie przebiegać.
0: Panie Adamie, czy są jakieś sposoby na sprawdzenie, czy nasze dane są wśród tych, które wyciekły? Bo nie ukrywam, ja także funkcjonuję w tych kartotekach medycznych, i aż strach pomyśleć, jeżeli te dane wpadną w niepowołane ręce. Pół żartem, pół serio.
1: Ja mam już ten, kontynuując żart, komfort, że wiem, że moje dane tam były, bo sprawcy mi je podesłali, żeby uwiarygodnić swoje włamanie. Natomiast zwykły obywatel na razie nie ma tej możliwości, ponieważ firma jeszcze, to dosyć świeża sprawa, ustala dokładnie, jakie dane zostały wykradzione. Następnie będzie musiała te informacje przekazać do naszych placówek ochrony zdrowia, które będą musiały się z nami skontaktować. Mamy nadzieję, że dzięki interwencji premiera Gawkowskiego uda się te dane umieścić także w rządowym systemie bezpiecznedane.gov.pl, gdzie już za niedługo każdy będzie mógł się zalogować i przekonać, czy tym atakiem został dotknięty, czy nie.
0: Przepraszam, panie Adamie, ja dobrze usłyszałem? Pan otrzymał informację, że pańskie dane wyciekły, tak?
1: Tak, sprawcy, którzy chcieli, żeby firma się z nimi skontaktowała, bo najpierw skontaktowali się z firmą, a następnie ta firma im nie odpowiadała na ich pytania, skontaktowali się ze mną, żebym ja skontaktował się z firmą i wyjaśnił, że sprawcy chcą się z nimi skontaktować i dogadać. Więc żeby uwiarygodnić swoją informację o tym, że wszystkie dane zostały wykradzione, przekazali mi informację również zawierającą moje dane osobowe, które w tej bazie danych były. I według mojej najlepszej wiedzy były to dane faktycznie, które w tej bazie się znajdowały.
0: Rozumiem. Panie Adamie, co pewien czas słyszymy o różnych wyciekach danych. Pytanie, jak się przed tym zabezpieczyć, o ile oczywiście się da, jak się zabezpieczyć przede wszystkim także i przed skutkami?
1: Przed samym wyciekiem bardzo trudno, bo to w dużej mierze jest poza naszym zakresem możliwości. To dotyka firm, którym nasze dane często musieliśmy powierzyć, czy tego chcieliśmy, czy nie. Ja mam taką metodę, że tam, gdzie nie muszę podawać swojego prawdziwego imienia i nazwiska, na przykład nie wiem, przy zakupach internetowych, podaję dane fałszywe. Jak wyciekną, to nie będzie tam przynajmniej mojego nazwiska. W najgorszym razie mój numer telefonu. Natomiast nie mamy na to zbyt wielkiego wpływu. A kiedy te dane już wyciekną, możemy założyć, że one już wyciekły. Tych wycieków było historycznie już tyle, że tak naprawdę każdy Polak, który w miarę aktywnie używa internetu, może przyjąć, że jego dane już wyciekły. Zastrzeżenie PESEL-u, to co pan premier rekomenduje, jest bardzo dobrym ruchem. I rekomendacja jest ta sama od 20 lat. Zachowanie czujności.
0: Zaufana trzecia strona i pan Adam Hertle, który był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy za ten komentarz.
2: Radio RMF24.

0: Słuchacie radia RMF 24. Trwa konferencja prasowa Prokuratury Krajowej w sprawie Marcina Romanowskiego. Jak ustalił dzisiaj nasz reporter Krzysztof Zasada, polityk przebywa w Tyraspolu, skąd wysłał list do warszawskiego sądu z wnioskiem o wystawienie mu listu żelaznego.
1: De facto wpłynęła kopia wniosku, nadesłana z Sądu Okręgowego w Warszawie. Z kopii tego wniosku wynika, iż Marcin Romanowski skierował do Sądu Okręgowego wniosek o wydanie listu żelaznego. Jednocześnie oświadczył, że przebywa za granicą, konkretnie w Tyraspolu, na terenie autonomicznej Republiki Mołdawii, zwanej Naddniestrzem, i zobowiązał się zgodnie z tym, co wynika z przepisów KPK, do stawiennictwa na każde wezwanie sądu i prokuratora. Wniosek ten będzie procedowany przed Sądem Okręgowym w Warszawie, gdzie prokurator będzie

0: Tu radio RMF 24 i jeszcze więcej informacji. Przed nami szczyt sezonu turystycznego pod Tatrami. Zakopiańscy hotelarze spodziewają się obłożenia 100%, a nawet większego. Co to oznacza dla turystów i jak się do tego przygotować? O to zapytamy naszego zakopiańskiego reportera Macieja Pałachickiego. Dzień dobry, Maćku.
1: Dzień dobry, dzień dobry.
0: Przede wszystkim, jak i czy możliwe jest obłożenie ponad 100%? Pytanie, czy Zakopane jest z gumy?
1: No tak, wiele osób tak uważa i tak twierdzą także przedsiębiorcy. A to taki termin, który ukuł Karol Wagner z Tatrzańskiej Izby Gospodarczej. On twierdzi, że właśnie obłożenie będzie ponad 100%. Co to oznacza? Po prostu nie tylko będą zajęte wszystkie miejsca w hotelach, pensjonatach czy na tak zwanych kwaterach prywatnych, ale wypełnione po brzegi kempingi. Przyjadą dziesiątki, jak nie setki kamperów. Wynajmowane będą mieszkania, apartamenty, no nie chcę powiedzieć, że klitki i szczotki, przepraszam, i schowki na szczotki też, ale to jest niewykluczone, bo naprawdę zapowiada się olbrzymi tłum turystów. No i z czym to się wiąże? Przede wszystkim z tłokiem. Tłok będzie wszędzie panował, i na drogach, i na krupówkach, i na szlakach turystycznych. No i trzeba się do tego przygotować, czyli założyć znacznie dłuższy dojazd do Zakopanego, przejazd przez miasto, czy dojazd do największych atrakcji, jak Morskie Oko, Dolina Kościeliska, czy Dolina Chochołowska może potrwać nie 15-20 minut, a nawet godzinę i więcej. Dlatego wielu turystów już w tej chwili zapowiada, że będzie korzystało z komunikacji miejskiej, żeby nie robić dodatkowego tłoku na drogach. Będą też korki i takie zatory na szlakach, na tych najbardziej popularnych szlakach tatrzańskich. No i wyruszając na te trudniejsze szlaki, trzeba uzbroić się w cierpliwość, założyć o wiele dłuższy czas dotarcia, niż podają przewodniki czy mapy turystyczne. No powiedział mi to Tomasz Zając z Tatrzańskiego Parku Narodowego.
2: 15-16 sierpnia, no to 2-3 godziny w kolejce w tych godzinach szczytu, czyli od godziny 10 do godziny 13, no może być dłuższe. No mamy tą stabilną pogodę, ale tam przebywanie na świeżym powietrzu, na otwartej przestrzeni, w słońcu też może powodować różnego rodzaju dolegliwości, trzeba to wziąć pod uwagę.
1: Także trzeba się przygotować, czapka na głowę, krem z dużym filtrem, bo możemy zamiast wędrować po szlaku, to po prostu stać na szlaku. No, problemy mogą być też na parkingach, bo jak sprawdziłem, na przykład te parkingi przy drodze do Morskiego Oka są już w pełni zarezerwowane do niedzieli, to znaczy, że dopiero na niedzielę możemy znaleźć tam jeszcze jakieś wolne miejsca. Kolejne parkingi są już o kilka kilometrów dalej, więc trzeba będzie albo skorzystać z dojazdu, co nie będzie łatwe na zatłoczonej drodze, albo trzeba będzie przemaszać dodatkowe kilka kilometrów na nogach. No, problemy są też z dostaniem biletów na busy elektryczne do Morskiego Oka, bo takie od zeszłego roku jeżdżą. Z tego, co się dowiedziałem, najbliższe wolne bilety są dopiero na przyszły tydzień. Także zapowiada się prawdziwy górsko-tatrzańsko-zakopiańsko-turystyczny Armagedon. No, jak mi powiedzieli hotelarze, dopiero od poniedziałku będzie luźniej, i to znacznie luźniej, bo rezerwacje spadają o ponad 30%.
0: Zatem szykuje nam się bardzo ciekawa sierpniówka pod Tatrami. Maciej Pałachicki dla Radia RMF 24. Maćku, pozdrawiamy i dziękujemy.
1: Dziękuję.

0: Radiu RMF24, pora na sport. Na razie w kratkę radzą sobie polscy lekkoatleci na Mistrzostwach Europy w Birmingham. Zakończyła się sesja eliminacyjna. Awans do finału uzyskała jedynie Daria Zabawska w rzucie dyskiem. Do dalszej rywalizacji nie awansował z kolei Filip Ostrowski. Polak rywalizował w biegu na 800 metrów. Na eliminacjach swój start zakończyła również Wiktoria Gajosz, nasza biegaczka na dystansie 200 metrów. W sesji wieczornej odbędą się 4 finały z udziałem biało-czerwonych. Anita Włodarczyk i Aleksandra Śmiech wystartują w rzucie młotem, Maksymilian Szwed w biegu na 400 metrów, a Jakub Szymański i Damian Czykier w biegu na 100 metrów przez płotki. W finale biegu na 400 metrów przez płotki Polek zabraknie. Początek rywalizacji o godzinie 20, a początek faktów RMF FM punktualnie o godzinie 16.
1: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.
2: Co powiem ci?

0: Ogłoszenie RMF24.
1: Tu Marek Teichman i Gospodarczy Tydzień w radiu RMF24.
2: Chiny zmagają się z bańką długu teraz?
3: Niektóre statystyki mówią, że jeżeli policzyć całkowity dług, to jest on na poziomie prawie 300% PKB.
1: Moimi gośćmi będą eksperci od ekonomii. Razem przyjrzymy się sytuacji gospodarczej, sprawdzimy, co przestanie, a co zacznie się opłacać.
4: Jedni zarabiają jakieś bimbaliony, inni pracują ciężko w tym samym szpitalu i zarabiają normalnie.
1: Już jutro po 18 w radiu RMF24, a także w RMF On i na kanale YouTube RMF24.
0: Ogłoszenie RMF24.

0: Coraz bliżej godzina 16, zatem już teraz przenosimy się do Studia Faktów. Te najnowsze ma dla Was Agnieszka Pietrzak.
1: Zapraszam. Zacznijmy informacją z Warszawy. W centrum stolicy katastrofa budowlana w remontowanej kamienicy. Karambol na trasie S8 w pobliżu mazowieckiej Zielonki. Wśród tematów faktów także wniosek ściganego Marcina Romanowskiego o list żelazny, co zamierza prokuratura. Przyjmijcie też zaproszenia na wspólne obserwacje nieba i dania zborów tucholskich. Pyszne, bo polskie. Katastrofa budowlana w centrum Warszawy. Jak dowiedzieli się dziennikarze RMF FM, w pięciopiętrowej remontowanej kamienicy przy ulicy Nowy Świat zawaliły się stropy na pierwszym i drugim piętrze. W tym czasie na miejscu pracowało około 30 osób, które same opuściły budynek. Ucierpiał 17-letni pracownik z Ukrainy, ale nie wymagał hospitalizacji. 6 samochodów osobowych zderzyło się na trasie ekspresowej S8 w podwarszawskiej Zielonce. Są utrudnienia na jezdni w kierunku Białegostoku. Uważajcie. Prokuratura rozważa podjęcie kroków w sprawie ścigania Marcina Romanowskiego. Jak ujawniliśmy w faktach RMF FM, były wiceminister sprawiedliwości wysłał do sądu wniosek o przyznanie mu listu żelaznego. W piśmie oświadczył, że przebywa w Tyraspolu, stolicy Naddniestrza, zbuntowanej prorosyjskiej prowincji Mołdawii. Na konferencji w prokuraturze krajowej był reporter RMF FM Michał Krasoń. Witam cię, Michale. Co w tej sprawie może zrobić prokuratura?
2: Pierwszą możliwością jest skierowanie do strony mołdawskiej wniosku o ekstradycję oraz o zatrzymanie Marcina Romanowskiego. Strona polska może również wystąpić do Mołdawii o pomoc prawną. Jednak jak zaznaczył rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak, takie kroki mogą okazać się nieskuteczne, bo choć formalnie Naddniestrze należy do Mołdawii, faktycznie kontrolowane jest przez separatystów.
3: Pozostaje współpraca z władzami Mołdawii. Podstawy faktyczne oczywiście są. Pytaniem otwartym jest, czy to będzie skuteczne. Ciężko odpowiedzieć. Jest to pytanie o faktyczną możliwość realizacji przez władze mołdawskie ewentualnych naszych wniosków, których jeszcze nie ma. Jak będą, to poinformuję.
2: Sąd zobowiązał dziś prokuraturę do zaopiniowania wniosku o wydanie listu żelaznego. Śledczy mają się do niego ustosunkować w najbliższych dniach.
4: Zrób sobie wolne. Z faktami RMF FM.
1: Mamy zaproszenie do naszej żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej w Mikołajkach na wspólne obserwacje zaćmienia słońca, a później spadających gwiazd. Z nami jest reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Piotrze, co czeka na naszych słuchaczy?
5: Będziemy mieli specjalną, wygodną strefę, z której będzie można oglądać zaćmienie. Będą leżaki, koce, świeczki i oczywiście specjalne okulary, a do tego akompaniament fortepianu. Nie zabraknie konkursów, w których będzie można wygrać nasze gadżety, a po zaćmieniu słońca czeka nas noc z największą aktywnością roju Perseidów. Na zakończenie jeszcze koncert szantowy, oczywiście w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej.
1: Są takie miejsca, które reklamują się same zapachem grilla i długą kolejką przed wejściem. I właśnie taki jest bar Ustacha w Okoninach Nadjeziornych. Tam kończymy dzisiejszą podróż w akcji Pyszne, bo polskie. Łączymy się ponownie z Magdaleną Wojtoń i Stanisławem Pawłowskim. Jesteście już w centrum kuchni przy samym grillu.
6: Dzień dobry, tak, jesteśmy, udało się, podeszliśmy trochę bliżej grilla.
7: Panie Tomaszu, co tutaj się znajduje?
8: Pieczemy głównie ziemniaki tutaj, mamy różne rzeczy, no i rybki pieczemy z grilla, szaszłyki z dziczyzny, wieprzowe, z kurczaka, kaszanki takie faszerowane.
6: Teraz takie upały są, a pan daje radę stać przy tym rozgrzanym grillu?
8: No już tu kilka lat pracuję, także nie ma na mnie jakiegoś problemu największego, także daję radę po prostu, już przyzwyczajenie po prostu.
7: A co się cieszy największym zainteresowaniem? Co najbardziej smakuje?
8: No nie wiem, no różne rzeczy. No szaszłyki z dziczyzny, bardzo dużo ich idzie. W weekendy jest zatrzęsienie około 100 szaszłyków, ale o wszystkich, nie? Także wieprzowych też. No i ziemniaków bardzo dużo też, nie? Faszerowanych, nie?
6: Także, no to jest tutaj tradycja.
8: No to jest taki nasz specjal już od lat, nie?
7: Panie Tomaszu, niech pan tam zajrzy, tutaj za róg. Widzi pan, ta kolejka, która tam stoi, ona się nie kończy. Cały czas coś zamawia i podejrzewam, że tutaj większej rzeczy to danie właśnie, które widzą spod pana rąk.
8: Nie tylko, tak, żeby tu nas jeszcze, już tata w kuchni przygotowuje rybki, tam z pieca piecze i tutaj dziewczyny też przygotowują w kuchni. Dajemy radę, bo nas jest duża ekipa jest dosyć, także tutaj z trzech kuchni tak jakby wychodzą jedzenia, nie? Porcje, nie? Także jest tego dosyć dużo.
7: Co tu najlepsze w Kujawsko-Pomorskiem? Jedną rzecz.
9: jagody.
7: Powiedział pan, trzymając talerz z rybą.
6: Bory tucholskie były pyszne, prawda?
7: Były przepyszne i już nie mogę doczekać się też tego, co będzie za tydzień. Pyszne bo polskie odwiedzi województwo opolskie. Na rmf24.pl w formatce wpisujcie, gdzie powinniśmy pojechać i czego spróbować.
1: Polecamy naszą stronę internetową i fakty RMF FM. Następne o 17.
4: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Wieczór w prawie całym kraju zapowiada się pogodnie i bez opadów. Więcej chmur zobaczycie jedynie nad morzem. Najcieplej będzie w Zielonej Górze, około 19 stopni, w Poznaniu i Warszawie mniej więcej 18. W Katowicach i Krakowie około 17 stopni. Najchłodniej będzie w Białymstoku i Gdyni, 16 kresek. Ciśnienie w całym kraju wysokie.
10: Radio RMF 24.
0: Środowe popołudnie z radiem RMF 24. Mam nadzieję, że cały czas jesteście razem z nami. I ja tak zerkam w kalendarz i dzisiaj, czyli 12 sierpnia, przypada Dzień Pracoholika. Czy Polacy są pracoholikami? Gdzie kończy się pracowitość, a zaczyna pracoholizm? O tym już za chwilę porozmawiamy z naszym gościem. Razem z nami w radiu RMF 24 będzie Krzysztof Inglot, ekspert rynku pracy Personal Service. Wrócimy także do wielkiego, astronomicznego święta. Za kilka godzin zaćmienie słońca. Kuba Śliwiński, bądźcie z nami!

0: Słuchacie radia RMF 24. W kalendarzu 12 sierpnia, czyli Dzień Pracoholika. O tym, czy jesteśmy pracoholikami i czy udaje nam się efektywnie pracować w czasie wakacji, porozmawiam już teraz z panem Krzysztofem Inglotem, ekspertem rynku pracy Personnel Service. Dzień dobry.
1: Dzień dobry państwu.
0: Panie Krzysztofie, pan jest pracoholikiem?
1: Niestety. Tak, i właśnie to odchorowuję na L4, więc jestem w pełni definicji tego problemu.
0: W takim razie przesyłamy życzenia zdrowia i postaram się pana dzisiaj specjalnie nie męczyć w radiu RMF 24. Panie Krzysztofie, gdzie według pana kończy się pracowitość, a zaczyna pracoholizm? Bo do tego, że ten pracoholizm może doprowadzić do choroby, no to już wiemy.
1: Tak, to już mamy przetrenowanie na sobie, ale nie tylko. Natomiast jak mamy taką sytuację, że jakoś kompulsywnie rano się budzimy, sprawdzamy maile, potem wieczorem sprawdzamy raporty, potem jeszcze raz sprawdzamy maile przed zaśnięciem, a na urlopie na przykład czujemy się jakieś zaniepokojeni, mamy wrażenie, że moglibyśmy coś zrobić, moglibyśmy w pracy wysłać jakieś maile albo coś właśnie zaprogramować, a my tego nie robimy, bo jesteśmy na urlopie albo tak naprawdę widzimy, że coraz więcej czasu spędzamy w pracy, a z przyjaciółmi jeszcze ze studiów czy z czasów wcześniejszych w ogóle nie mamy już czasu się spotykać, no to już powoli jesteśmy pracoholikami, a jak jeszcze do tej pracy uciekamy, bo nie wiem, mamy jakiś stres, bo uciekamy przed relacją w domu bądź przed jakimiś problemami, no to już jest taka pełna definicja tego, że zaczyna się dziać źle.
0: No to już są te bardzo niepokojące sygnały. A czy Polacy mogą dzisiaj świętować? I pytanie, jak wypadamy ze swoją pracowitością na tle innych państw?
1: Tak, Polacy są w czołówce zapracowanych narodów świata. Tak wynika m.in. z danych OECD, czyli tych krajów najbardziej rozwiniętych. Na samym szczycie jest Meksyk, Kolumbia. Tam 2100 godzin rocznie pracy. Potem jest tacy liderzy już

0: znani, tak, w temacie pracoholizmu. Korea Południowa, 1900 godzin. Polska już 1830, więc bardzo blisko tej Korei. Średnia krajów OECD, czyli rozwiniętych, to jest 1750 godzin, czyli jesteśmy powyżej średniej OECD. Niemcy, Dania dla przykładu 1340, więc o 500 godzin. O prawie 1/3 jesteśmy, na więcej pracujemy niż Niemcy i Dania. I z czego to wynika? Bo między innymi jest taki aspekt historyczny, że wypełniamy lukę, taką lukę kapitałową, która nas dzieli między Europą Zachodnią, czyli transformacji. Mamy taką sytuację, że musieliśmy biec, musieliśmy kupować mieszkania, spadać kredyty hipoteczne, braliśmy nadgodziny, braliśmy dodatkowe tacy, bo właśnie goniliśmy ten dobrobyt, gdzie wyższe wynagrodzenia w Europie Zachodniej, no, wyprzedzały nas. Myśmy to musieli przez ostatnie 20-30 lat gonić. I to jest między innymi taki etos, to się nazywa u nas hasle, a to chodzi o to, że po transformacji mamy takie poczucie, że zaangażowanie i siedzenie w biurze to jest przejaw na przykład zaangażowania prawdziwego w pracę firmy. W ten sposób postrzegaliśmy i swoją rolę w firmie, i swoje jakby dobrą pracę.
1: I bardzo dobrze, że pan o tym wspomina, bo istnieje także taka obiegowa teoria, że pracoholikami są starsze pokolenia, natomiast zetki już niekoniecznie. Na ile to jest zgodne z prawdą?
0: Jest tak, że zetki patrzą bardziej w równowadze na work-life balance tak zwany i patrzą, ile mają na przykład możliwości pracy zdalnej, pracy hybrydowej, czy można wziąć ekstra urlop, czy można zrobić ekstra pół roku przerwę w pracy, bo żeby pojechać gdzieś na jakąś daleką, wspaniałą podróż. To jest dla nich ważne. Ale z drugiej strony widzę coś ciekawego wśród na przykład tych najmłodszych licealistów, studentów, że tam etos nauki i poczucie zobowiązania, by dobrze zdać liceum, zdać studia, dostać się do dobrego liceum, jest tak silne, że to jest powoli nawet taki pracoholizm, że moje pokolenie aż tak dużo wkładu na przykład w naukę nie wkładało. Jak teraz to pokolenie, które się boi, że jak skończy gorsze liceum, to nie dostanie, czy gorzej skończy studia, to nie dostanie później pracy. Coś tutaj mieliśmy odchylenie, powiedzmy sobie, w te zetki, a teraz mamy troszeczkę takie pokolenie pędzące znowuż przynajmniej za wykształceniem jak na razie. Zobaczymy, jak będzie dalej.
1: No ale właśnie, wspominał pan o tym haśle work-life balance. To pytanie, panie Krzysztofie, ile powinniśmy pracować dziennie, żeby zachować właśnie to słynne hasło?
0: Tutaj podam następnie zły przykład, bo są te wszystkie znane definicje ciężkich końcówek pracoholizmu, czyli karoshi japońskie i kwarosa, to jest koreańska definicja pracy aż do poważnych zaburzeń czy też śmierci. Natomiast w Chinach mamy takie coś jak 996. A co to oznacza? Że w Chińczycy popadają w taki pracoholizm, że pracują od 9 do 9, 6 dni w tygodniu, więc nie wolno przede wszystkim tego robić, ale tak już jakby serio odpowiadając, no, musimy mieć ten moment rozdzielenia między końcówką pracy a rozpoczęciem życia prywatnego. Przez uzbrojenie technologiczne, przez ilość technologii, która nas otacza, ciągle dając nam impulsy, kontakt z firmą, informacje, maile, wiadomości, raportowanie przez sztuczną inteligencję. Jesteśmy wręcz osaczeni i nie możemy się oderwać od tego permanentnego, na przykład wśród pracowników umysłowych, biurowych, myślenia o tym, co tam się jeszcze wydarzyło i co się może wydarzyć. I tu jest ten problem przede wszystkim. To nie chodzi o to, czy 7, czy 8, czy 9,5 godziny, tylko chodzi o to, żeby był ten czas i na pracę, i na równowagę, i na odpoczynek. Bo inaczej organizm nie jest w stanie pozbierać myśli albo odpocząć fizycznie.
1: I o to apelujemy. Ekspert rynku pracy Personal Service, pan Krzysztof Inglot, był razem z nami w Radiu RMF24. Bardzo dziękujemy i życzymy jeszcze raz zdrowia.
0: Miłego dnia, dziękuję pięknie.
2: Tu Radio RMF24.

0: sierpnia.
1: Słuchacie popołudniowego programu w RMF24. Dziś po raz pierwszy od 1999 roku będzie można zobaczyć zaćmienie słońca w kontynentalnej Europie. Najlepiej widoczne będzie na Islandii oraz w północnej Hiszpanii. Częściowe zaćmienie wystąpi m.in. w większej części Europy, w tym w Polsce. To zjawisko rozpocznie się na południu Polski około godziny 19.18, a jego maksymalna faza przypadnie około godziny 20, czyli tuż przed zachodem słońca. W tym czasie słońce będzie znajdowało się bardzo nisko nad zachodnim horyzontem. Zatem już teraz na moment przenieśmy się do Hiszpanii. Nasz dziennikarz Igor Skrzypek rozmawiał z Magdaleną Kokotkiewicz, licencjonowaną przewodniczką po Maladze i Andaluzji, a także prezes Stowarzyszenia Przewodnicy Bez Granic. Czy Hiszpania żyje zaćmieniem słońca? Posłuchajmy.
2: Myślę, że powiedzieć, że Hiszpania żyje tym wydarzeniem, to za mało. To jest po prostu szaleństwo tak naprawdę. To zaćmienie słońca to jest jedno wielkie

0: tak ja jestem przygotowana jak najbardziej na zaćmienie słońca, chociaż muszę powiedzieć, że tak naprawdę tutaj ta dzisiejsza noc dla mnie osobiście jest ciekawsza nie pod względem samego zaćmienia słońca, a pod względem Perseidów, czyli deszczu meteorów, nazywanych także łzami świętego Wawrzyńca. Andaluzja jest doskonałym miejscem do turystyki astronomicznej, do podziwiania właśnie gwiazd. Mamy w wielu miejscach doskonałą jakość nieba, brak zanieczyszczenia świetlnego. Dla mnie osobiście zaćmienie słońca to jedno, ale ta noc spadająca gwiazd wydaje mi się być bardziej atrakcyjna osobiście. Oczywiście co kto lubi, tak, w ten sposób. Też tutaj śledzę bardzo w takich grupach przewodnickich, które mamy, kto gdzie będzie podziwiał to właśnie zaćmienie słońca, jak i również patrzę tutaj na grono moich kolegów i koleżanek z Przewodników Bez Granic, ze Stowarzyszenia Polskich Przewodników, gdzie w różnych miejscach na świecie wiem też, że moi koledzy i koleżanki po fachu będą mieli okazję podziwiać to zaćmienie.
1: Mówiła Magdalena Kokotkiewicz, licencjonowana przewodniczka po Maladze i Andaluzji, a także prezes Stowarzyszenia Przewodnicy Bez Granic. A ja dodam, że za nieco ponad godzinę, około 17:45, połączymy się z naszym dziennikarzem Grzegorzem Jasińskim, który jest w Hiszpanii, i powiemy o tym, co w tym kraju dzieje się teraz w związku ze zbliżającym się zaćmieniem słońca.
2: Radio RMF24. Jeszcze więcej informacji.

0: Słuchacie radia RMF24. Dezinformacja, fake newsy i wojna informacyjna to dziś jedne z największych wyzwań współczesnego świata. Coraz częściej słyszymy, że celem nie jest przekonanie nas do jednej wersji wydarzeń, ale sprawienie, byśmy przestali wierzyć komukolwiek. I to także temat wystąpienia mojego gościa, Miłosza Szymańskiego, podczas 9. BNP Paribas Green Film Festival w Krakowie. Dzień dobry.
1: Dzień dobry.
0: Panie Miłoszu, coraz częściej mówi się, że tym największym zagrożeniem nie jest sam fake news, ale ta utrata zaufania do jakichkolwiek źródeł informacji. Pytanie, czy to rzeczywiście jest ten największy problem, jeżeli mówimy o wojnie informacyjnej?
1: Tak, wydaje mi się, że tak. I patrząc na to, w jaki sposób w ogóle funkcjonują współczesne media, w dużej mierze oparte przecież o tak zwane media społecznościowe, które mają coraz mniej wspólnego z budowaniem jakiejkolwiek społeczności, a raczej bazowaniem na negatywnych emocjach, bo to się w internecie niesie, to jest ogromne zagrożenie dla nas, dla naszej spójności społecznej, dla demokracji wręcz, i to nie są absolutnie przesadzone słowa w moim wykonaniu, ponieważ jeżeli coraz mniej ludzi korzysta z tak zwanych mediów tradycyjnych, jak radio w tym wypadku, gazety i tak dalej, a raczej ludzie szukają wieści ze świata na Twitterach, TikTokach, czy innych Instagramach, czy Facebookach, no to siłą rzeczy tam podawany jest przekaz, który najlepiej się rozpowszechnia. To znaczy negatywny, bo on zdobywa kliki, kliki sprzedają reklamy. I teraz, w sytuacji, w której funkcjonujemy w tych w social mediach, niestety, w których prawdą jest to, co jest popularne, a nie to, co jest prawdą, bo autorytet jako taki ginie, no to wystarczy mieć dużą armię botów, tudzież zatrudnionych ludzi, którzy sieją dezinformację. Tu oczywiście mamy z tyłu głowy rosyjskie boty i rosyjskich dezinformatorów, bo oni są w tym na naszym rynku najpotężniejsi. To bardzo łatwo jest przekonać ludzi do zmiany zdania. A to, od czego pan zaczął, czyli że nie chodzi o to, żebyśmy my uwierzyli, że na przykład Rosja jest dobra, fajna i kochana i ma rację, tylko żebyśmy nikomu nie wierzyli, to jest najprostsza strategia do tego, ponieważ trudno jest Polaków z naszą historią przekonać, że Rosja jest dobra. Ale łatwo jest ich przekonać, że nasz rząd jest głupi, opozycja też jest głupia, wszyscy są głupi, nikt nie ma racji, wszyscy ci fachowcy są głupi, naukowcy są głupi, nic tak naprawdę nie wiadomo do końca, więc może z tą Rosją też nie wiadomo do końca. I to im w zupełności wystarczy, urządza ich to, żebyśmy my nikomu nie wierzyli, bo przecież rosyjska władza w ten sposób traktuje własne społeczeństwo, które jest na każdym kroku bombardowane tyloma sprzecznymi wyjaśnieniami, że oni nie są w stanie w nic uwierzyć, nie, po prostu niech już tak będzie, jak jest, ja się zajmę swoim życiem, dokonam takiej wewnętrznej emigracji. I to powoduje, że społeczeństwa stają się apatyczne, bezbronne i pasywne.
0: No ale właśnie, dlaczego
1: społeczeństwem się łatwo zarządza po prostu.
0: Ale dlaczego te fałszywe informacje rozchodzą się często szybciej niż te prawdziwe? Co sprawia, że tak łatwo dajemy się im uwieść?
1: Bo są ciekawsze, bo są po prostu ciekawsze, bardziej działają, znaczy, bo w ogóle social media to jest coś wyprodukowane przez zastępy, setki, tysiące bardzo mądrych ludzi, którzy doskonale wiedzieli, co robią. W Dolinie Krzemowej wymyślili sobie, że oni zrobią coś, co spowoduje, że ludzie będą tam siedzieć godzinami, będą mieć dużo interakcji i dzięki temu będą sprzedawać dużo reklam. No bo Facebook wycenia, pod Facebook rozumiem wszystkie social media w tej chwili, social media wyceniają reklamy w ten sposób, że no, kupujesz u nas reklamę ze swoim produktem, a my ci obiecujemy, że dostaniesz tyle a tyle wyświetleń, klików, lajków i tak dalej w jakimś tam czasie. Żeby dowieść te wyświetlenia, trzeba ludzi zaangażować. A żyjemy w czasach, w których uwaga jest jednym z najcenniejszych zasobów w ogóle, jakie mamy. W sytuacji, w której ludzie przeglądają sobie social media, a ja jakby czuję w całości ironię tego, co mówię, bo ja sam przecież prowadzę podcast, mam swoje social media i tak dalej. W każdym razie ludzie przeglądając sobie social media widzą coś emocjonującego. I teraz ci bardzo mądrzy ludzie z Doliny Krzemowej wymyślili te social media w taki sposób, żeby one angażowały, żeby działały gdzieś głęboko na nasz pierwotny gadzi mózg, który jak widzi jaskrawe kolory, to reaguje. Jak widzi, że jest możliwe jakieś zagrożenie, to reaguje. Dlatego na przykład na YouTubie większość okładek filmów to są twarze ludzkie, bo twarz ludzka przyciąga uwagi. I twarze wyrażające jakieś emocje, najczęściej zdziwienie, strach albo coś takiego angażuje. Dlatego też tytuły filmów, czy filmików na YouTubie, czy jakichś postów, czy innych rzeczy są w formie pytania bardzo często, ale też w formie pytania takiego negatywnego. Czy Rosja nas zniszczy? Nie? Mhm. I teraz ja muszę kliknąć się dowiedzieć, czy Rosja nas zniszczy, a w treści się okazuje, że to w sumie to nie wiadomo. Ale nie możemy tego nazwać nie wiadomo, czy Rosja nas zniszczy, bo to nie angażuje. No i teraz mamy już te social media 20 ponad lat, bo Facebook powstał, przypomnijmy, w 2004 roku i wtedy one się upowszechniły. I przez te 20 lat tysiące mądrych ludzi udoskonalali te algorytmy po to, żeby były jeszcze bardziej angażujące. I niezależnie od tego, co oni zrobili, mamy drugą grupę ludzi, a może to samo, a może się one jakoś przecinają, ja tego nie wiem. W każdym razie grupę ludzi też zaczęli wykorzystywać te wszystkie mechanizmy do siania dezinformacji. Jeżeli się poda dezinformację, ona zwykle jest właśnie atrakcyjnie podawana, coś gdzieś się wydarzyło. Też bardzo mocno bazuje to na ksenofobii wszelkiej formy, wszelkiej maści, ponieważ nasze mózgi wykształcone w jaskiniach, w grupach, gdzie funkcjonuje 100 czy 150 osób, nauczyły się reagować na każdego obcego jak na zagrożenie, bo każdy obcy z sąsiedniej doliny, plemienia i tak dalej był zagrożeniem. No teraz funkcjonujemy w społeczeństwie, które ma 38 milionów w skali Polski, czy 450 w skali Unii Europejskiej, czy tam nie wiem, miliard w skali całego Zachodu. Wszystko jedno. W każdym razie każdą tę grupę da się przecież podzielić. I jeżeli dostajemy informację, która jest okraszona sugestią, że w tej grupie, w której się coś wydarzyło, może być jakiś obcy. I to może być obcy z innego miasta, innej narodowości, innej rasy, cokolwiek, wyznania, tak dalej. I to gdzieś głęboko na mózg działa, że aha, jakiś obcy, coś negatywnego, ja to muszę sprawdzić.
0: Miłosz Szymański był razem z nami w radiu RMF24. Bardzo dziękujemy. A więcej informacji z krakowskiego BNP Paribas Green Film Festival znajdziecie oczywiście na naszej stronie rmf24.pl. Kolejne studio festiwalowe i kolejna ważna rozmowa, tym razem o wyzwaniach związanych ze zmianami klimatu, już jutro w radiu RMF24.
2: Radio RMF24.
3: Audycja zawierała lokowanie produktu.
4: W audycji lokowano wydarzenie 9. BNP Paribas Green Film Festival, którego partnerem tytularnym jest bank BNP Paribas.

0: Julu Krychowiaka.
1: Nie liczcie na łatwe podania. Tu gramy o szczere wyznania i nie boimy się tematów tabu.
0: Najlepsze, najmocniejsze, najbardziej kontrowersyjne rozmowy legendy piłki nożnej z gwiazdami.
2: Czy ty sobie wyobrażasz, że zawodnik w swoim statusie dowie się z telewizji, że nie jedzie na reprezentację, na mistrzostwa?
0: W stylu Krychowiaka. W każdą sobotę po 13 w radiu RMF24.
3: Ogłoszenie RMF24.

0: reklamie.
1: Zbliża się 17. Czas na fakty RMF FM. Agnieszka Pietrzak.
2: Zapraszam. Problemy na trasie ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku. Zablokowana Krajowa 28 na Podkarpaciu. Informacjami dla słuchaczy w drodze rozpoczniemy fakty. Iga Świątek powalczy o swój pierwszy w tym sezonie finał. To za 8 godzin. Wcześniej czeka nas spektakularne zaćmienie słońca. Zderzenie ciężarówki i busa na ekspresowej S8 na Dolnym Śląsku na węźle Syców Zachód. Ranna została jedna osoba. Jezdnia w kierunku Wrocławia była zablokowana, ale właśnie częściowo ją udrożniono. Nie przejedziecie natomiast Krajową 28 w Tyrawie Wołoskiej na Podkarpaciu. Pomiędzy Sanokiem a Birczą samochód osobowy zderzył się z motocyklem. Tam także ucierpiała jedna osoba. Do jutra do 16 przedłużono blokadę lotów na lotnisku w Katanii na Sycylii. To oznacza, że przez kolejną dobę nie wyląduje tam ani nie wystartuje żaden samolot. Powodem blokady wulkaniczna aktywność Etny, co zagraża bezpieczeństwu lotów. Na Sycylii utknęły tysiące turystów, w tym Polacy. Do tej pory odwołano tam około 700 lotów. Już nie prawie 7, a niespełna 3 kilometry będą jechały konne wozy z turystami w stronę Morskiego Oka. Od 1 września Tatrzański Park Narodowy rozpoczyna pilotażowy program. Konie nie będą pokonywały najbardziej stromej części trasy do Włosienicy, a dojeżdżać będą do wodogrzmotów Mickiewicza. Co to oznacza dla turystów? Wyjaśni dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
3: Tą zmianą, z którą turyści na pewno się spotkają, jest to, że po dojechaniu na wodogrzmoty większość z nich będzie musiała wysiąść z tego wozu i już pójść w stronę Morskiego Oka na piechotę. Chcemy utrzymać ten transport elektryczny na trasie z Zakopanego do Morskiego Oka dla osób z niepełnosprawnościami oraz z Zakopanego do Włosienicy dla pozostałych osób. No, ta linia cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Między innymi celem tego pilotażu będzie sprawdzenie, jakim zainteresowaniem będzie cieszyła się ta usługa na skróconej trasie.
2: Dalej turystów miały wozić elektryczne busy, ale tych jest za mało. Nowe, które kupuje Tatrzański Park Narodowy, pojawią się dopiero w przyszłym roku. Mało optymistyczna informacja dla kibiców tenisa jest taka, że ten mecz zostanie rozegrany w nocy naszego czasu. Iga Świątek zagra o finał turnieju w Toronto, zmierzy się z Eliną Świtoliną z Ukrainy. A w faktach witamy Cezarego Dziwiszka z redakcji sportowej RMF FM.
4: Dzień dobry.
2: Dzień dobry, Czarku. Iga znów ma okazję do rewanżu.
4: W dodatku znów z Ukrainką, Eliną Świtoliną. Tym razem w czwartej rundzie przypomnę, że Idze udało się już odegrać Marcie Kostiuk. Historycznie Iga ma korzystny bilans bezpośrednich meczów ze Świtoliną, ale w tym sezonie grała z nią dwukrotnie i za każdym razem przegrywała. W maju w Rzymie i w marcu w Indian Wells. Na pewno i tym razem ukraińska tenisistka będzie trudna do pokonania, bo rozgrywa bodaj swój najlepszy sezon w karierze. Już trzykrotnie grała w finałach turnieju rangi WTA i dwa z nich wygrała. Ale żeby to wszystko zobaczyć, tak jak mówiłaś, trzeba niestety zarwać noc. Początek meczu o pierwszej.
5: Słoneczne fakty w RMF FM.
2: No jeszcze tylko nieco ponad 2 godziny pozostały do spektakularnego widowiska na niebie. Po raz pierwszy od niemal 30 lat zachodnia Europa będzie świadkiem całkowitego zaćmienia słońca. Najlepiej widoczne będzie ono w pasie od Islandii po Hiszpanię. W Hiszpanii jest nasz specjalny wysłannik Grzegorz Jasiński. Z naszym dziennikarzem oczywiście nieraz będziemy się dzisiaj łączyć w faktach. No a my tutaj w Polsce, przypomnę, będziemy mogli obserwować częściowe zaćmienie słońca. Na wspólne oglądanie tego astronomicznego cudu zapraszamy Was do Mikołajek, do naszej żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej. Zaćmienie słońca będzie tylko jedną z atrakcji, jakie czekają na Was tam na miejscu.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
6: W Polsce znów raczej słonecznie, choć gdzieniegdzie może występować przejściowe zachmurzenie. Najwięcej chmur zobaczą mieszkańcy stolicy. W przeważającej części kraju termometry wskażą od 24 do 26 kresek. Chłodniej ponownie będzie na północy. W Gdyni i Sopocie około 23 stopni, w Suwałkach zaledwie 21.
7: Tu Radio RMF 24.
1: Popołudnie z RMF 24. W tej godzinie nie zabraknie piłki nożnej. Przed nami rewanżowe spotkanie GKS-u Katowice z HPL-em Tel Awiw w kwalifikacjach Ligi Konferencji. Ale zanim sport, to wcześniej przystanek w Mikołajkach, które czekają na zaćmienie słońca. Kuba Śliwiński, RMF 24. Gramy dalej!

0: i tego, co będzie prezentowane w czasie Parady Wojskowej 15 sierpnia w ewentualnym starciu z Federacją Rosyjską. W kraju miłośników serialu Czterej Pancerni i Pies zacznę od prawdziwego trzęsienia ziemi. Czy gdyby dokładnie te czołgi, które jechały na Wisłostradzie, nagle znalazły się na Ukrainie, to miałyby szansę na przeżycie?
1: Widzisz, Maksie, odpowiedź na to pytanie jest dość niejednoznaczna. Ponieważ żyjemy w Polsce, to znaczy od złej wiadomości. Chociaż czołgi M1 Abrams i K2 Black Panther, które Wojsko Polskie pozyskuje na swoje potrzeby procesu modernizacyjnego, są wozami nowoczesnymi, podatnymi modernizacyjnie, to nie są to pojazdy wyposażone w aktywne systemy ochrony pojazdu, takie, które byłyby w stanie zwalczać bezzałogowe statki powietrzne nadlatujące, próbujące taki czołg zniszczyć. Natomiast dwie dobre wiadomości mam dla ciebie, dla takiej równowagi. Po pierwsze, są to pojazdy, które są fabrycznie do zamontowania takich systemów przystosowane, a po drugie, jak doskonale wiemy od naszego wspólnego znajomego z Defense24, kolegi Damiana Radki.
0: Dokładnie.
1: Ministerstwo Obrony Narodowej poinformowało oficjalnie o tym, że rozgląda się za możliwością zakupu i montażu takich systemów nie tylko na polskich czołgach, ale również na bojowych wozach piechoty Borsuk, jak i kołowych transporterach opancerzonych Rosomak. Innymi słowy, sprawa jest w toku.
0: No właśnie, bo zauważyłem w czasie próby defilady, że kilka transporterów Rosomak było z siatkami antydronowymi. Czy te siatki w ogóle dają jakąś gwarancję bezpieczeństwa przed głowicami kumulacyjnymi dronów FPV?
1: No widzisz, tutaj też odpowiedź jest niejednoznaczna, ponieważ nie można powiedzieć o żadnej gwarancji bezpieczeństwa, czy raczej redukcji prawdopodobieństwa, że taki pojazd zostanie uszkodzony albo zniszczony. W przypadku akurat Rosomaków, którym też miałem przyjemność obejrzeć na próbie przed defiladą, tutaj rezultaty mogłyby być różne w zależności od strony, w którą uderzyłby taki bezzałogowy statek powietrzny. Natomiast należy podkreślić, że są to rozwiązania, które są opracowywane własnym sumptem przez jednostki wojskowe i na ich potrzeby. Nie są to jeszcze rozwiązania ustandaryzowane, więc one będą jeszcze dopracowywane. Innymi słowy, mówimy w tym momencie o pewnym procesie rozwojowym, który jest prowadzony zarówno w wojskowych instytucjach naukowo-badawczych, jak i w jednostkach wojskowych, jak i w przemyśle obronnym. W konsekwencji nie jest to jeszcze finalne stadium tego, co moglibyśmy zobaczyć.
0: No właśnie, ale powiedz mi jedną rzecz, czy w ogóle takie odsunięcie głowicy w momencie wybuchu przez taką siatkę w ogóle pomaga?
1: Teoretycznie byłaby taka możliwość, bo tak naprawdę masz trzy możliwości, żeby taką, a właściwie w praktyce to cztery możliwości, żeby taką głowicę kumulacyjną zneutralizować. Pierwszą jest zlikwidowanie albo unieszkodliwienie jej zapalnika. Drugą jest przebicie wkładki kumulacyjnej. Trzecią jest fizyczne zlikwidowanie takiej głowicy. A czwarte jest zdetonowanie głowicy w takiej odległości od pojazdu, żeby w miarę możliwości pojazd nie został porażony. Natomiast odległość ta jest na tyle duża i wynika to z fizyki działania głowicy kumulacyjnej, że w praktyce takie rozwiązanie byłoby niepraktyczne i skończyłoby się tym, że każdy taki pojazd miałby na sobie taką stodołę, jaką czasami widać na Ukrainie, na różnego rodzaju improwizowanych osłonach wykonywanych zarówno przez rosyjskich, jak i ukraińskich mechaników. W praktyce takie coś nie mogłoby zaistnieć z uwagi na kwestie logistyczne. Po to, żeby taki pancerz był odpowiednio odsadzony od pojazdu, musiałoby wóz zostać poszerzony o 2 metry w jedną stronę, 2 metry w drugą stronę, do przodu, do tyłu i do góry, efektem czego byłby pojazd wielkości budynku, który zahaczył było pierwsze drzewo i nie mógłby się poruszyć dalej.
0: Antoni, to co jest lepsze od siatek? Pamiętam twoją genialną dyskusję z Damianem Radkę w podcaście Czołgiem na Defense24 na temat właśnie ochrony czołgów, w tym przed dronami. A wy mówiliście o cebuli. Ale co ma cebula z przeżywalnością czołgów?
1: No widzisz, Maksie, ponieważ żyjemy w kraju kwitnącej cebuli, to akurat pojęcie warstwowości cebuli jest czymś, co każdy Polak zrozumie i przyjmie. I w taki sam holistyczny sposób można myśleć o ochronie pancernej pojazdu. Każda warstwa tej cebuli to jest kolejna warstwa potrzebna do tego, żeby taki pojazd przeżył na polu walki. I zewnętrzną warstwę można zdefiniować jako nie zostań wykryty, kolejne bliżej środka, nie zostań namierzony, nie zostań trafiony, nie zostań porażony, nie zostań przebity, nie zostań zabity. Tak w dużym uproszczeniu można określić kwestię cebulki przeżywalności, przy czym każda z tych warstw może mieć jeszcze każde swoje inne warstwy, które wpływają na rzeczywistą przeżywalność pojazdu. Natomiast system, o którym wspomniałeś, to jest aktywny system ochrony pojazdu klasy Hardkill, którego zadaniem jest fizyczne zlikwidowanie nadlatującego przeciwpancernego pocisku kierowanego czy bezzałogowego statku powietrznego wyposażonego w głowicę kumulacyjną, którego
0: Antoni,
1: jest zniszczenie czołgu.
0: Do tego pancerza aktywnego wrócimy po chwili relaksu przy dobrej muzyce. Bądźcie blisko.
2: Radio RMF 24. Informacje i muzyka.

0: terenie wojskowym Radia RMF24. Wracamy do naszej rozmowy o przeżywalności pojazdów wojskowych, które będzie można zobaczyć na paradzie 15 sierpnia w Warszawie. Antoni, zacząłeś już mówić o systemie aktywnej ochrony. Z twojej audycji czołgiem wiem, że są dwa typy tego systemu, softkill i hardkill. Czy softkill sprawdzi się przeciwko dronom?
1: Myślę, że mógłby się sprawdzić po odpowiednim jego przestrojeniu. Podobnie zresztą jak system Hardkill, który normalnie zwalcza przeciwpancerne pociski kierowane, ale może zostać dostosowane do nowego zagrożenia. Zakłócenie takiego drona poprzez postawienie zasłony dymnej, poprzez zakłócenie jego układu naprowadzania albo zastosowanie środka rażenia takiego jak broń skierowana energii umożliwi po prostu neutralizację drona albo uniemożliwi na kierowanie takiego czołgu.
0: Powiedz mi, co jest lepsze, bo soft kill w stosunku do dronów, które mają AI, czyli potrafią same wykrywać cele i potem się na nie namierzać, no to tutaj byłoby trudne, natomiast hard kill wali we wszystko. Co jest lepsze?
1: To prawda, natomiast to jest troszkę porównywanie jabłek z pomarańczami. To znaczy mamy do czynienia z systemami, które są wzajemnie komplementarne i które w ramach kolejnej warstwy cebulki przeżywalności, o której mówiliśmy w pierwszej części programu, powinny siebie nawzajem uzupełniać.
0: Ale my w naszych pojazdach, z tego co pamiętam, mamy montować system hardkill, czyli ten aktywny system obrony, tak?
1: Zgadza się, natomiast z drugiej strony już na przykład czołgi K2 Black Panther oraz M1 Abrams posiadają fabrycznie, są wyposażone w systemy softkill różnego typu i należy też podkreślić, że to są pojazdy względnie nowe, bardzo nowoczesne, wciąż podatne modernizacyjnie. W konsekwencji w przyszłości one będą mogłyby być rozbudowywane i będą mogły być otrzymywać kolejne elementy takich systemów w zależności od ewolucji zagrożenia.
0: No właśnie, ale z tego co wiem, to te nowe systemy aktywnej ochrony mają być montowane w przyszłości. Czy one będą montowane na tych pojazdach, które już mamy, czy tylko na tych, które będą dodawane później, na tych nowych?
1: Odpowiedź na oba pytania brzmi tak. To znaczy mówimy w tym momencie o czołgach K2GF, tych, które już zostały wdrożone do służby w podstawowej wersji, a nie w docelowej wersji K2PL, jak również jeżeli chodzi o wszystkie pojazdy rodziny M1 Abrams, BWP Borsuk oraz KTO Rosomak.
0: Super. To teraz jeszcze jedna rzecz, którą pamiętam, jeżeli chodzi o twoje sprawozdania z targów Eurosatory i także chyba z tego, co pamiętam, na Słowacji. Tam prezentowano, na Eurosatory w Paryżu prezentowano niemiecki czołg przyszłości, Panterę, wyposażony w wyrzutnię niewielkich dronów. Rok temu widziałeś to samo zresztą na Słowacji. Czy ty uważasz, że takie drony przechwytujące, zamontowane na czołgu, byłyby skutecznym środkiem na ochronę pojazdów wojskowych?
1: Przykłady, które wymieniłeś, są takimi dobitnymi przykładami na to, że dron i czołg mogą stanowić pewnego rodzaju synergię, bo nie dość, że na takim czołgu możesz zamontować bezzałogowiec przechwytujący, który ochroni taki czołg przed nadlatującymi zagrożeniami, to również możesz zamontować na nim bezzałogowiec rozpoznawczy, który będzie stanowił takiego wysuniętego obserwatora i umożliwi takiej załodze czołgu skuteczniejszą obserwację przed pola po to, żeby móc dostosować się do ewolucji pola walki. W konsekwencji tak, absolutnie tutaj się zgadzam, że tego typu rozwiązania stanowią przyszłość i będą również stanowiły przyszłość w Polsce, tym bardziej, że taki dron jest po prostu lekki, niewielki. Można go wystrzelić z takiej tuby wielkości paczki Pringlesów i w konsekwencji można go zamontować na wielu pojazdach i zintegrować systemem kierowania ogniem, systemem zarządzania walką po to, żeby tak jak w grze strategicznej mieć taki widok, który umożliwi takiemu dowódcy albo celowniczemu zobaczenie kompletnego obrazu sytuacyjnego w okolicy. No i co istotne, takie czołgi mogą się takimi informacjami dzielić, w konsekwencji wszyscy stanowią beneficjentów takiego bezzałogowca rozpoznawczego, a wszyscy też mogą się dzielić bezzałogowcami uderzeniowymi oraz przechwytującymi.
0: No i w czasie tej parady, z tego co widziałem, to będą też prezentowane te pojazdy Kuna, czyli istnieje taka możliwość na przykład, żeby wprowadzić coś takiego, jak będzie w lotnictwie, czyli takiego bocznego, bezzałogowego, taki boczny, bezzałogowy pojazd wokół czołgu, czyli że czołg będzie jechał obok, a obok niego będą jechały na przykład drony lądowe. To jest możliwe?
1: Parafrazując pewnego popularyzatora historii, pozdrawiamy pana Norberta Bączyka, wojna to system. I czołg to też jest element systemu, który nie jest na polu walki sam. W konsekwencji jestem święcie przekonany, że w przyszłości będziemy mieli do czynienia nie tylko z usieciowieniem pomiędzy poszczególnymi czołgami i bojowymi wozami piechoty, które współdziałają w ramach batalionów ogólnowojskowych, ale także, jeżeli chodzi o inne systemy, które będą im towarzyszyły. I jestem przekonany również o tym, o czym wspomniałeś, że tego rodzaju lojalni skrzydłowi prędzej czy później będą chcieli zagościć w batalionach zmechanizowanych z bardzo prostej przyczyny. Czołg nie może wykonać wszystkiego. W
0: konsekwencji Antoni, i jeszcze ostatnie pytanie, ponieważ czas nam się kończy, ale czy przeżywalność załóg tych pojazdów dotyczy twoich takich zabezpieczeń tylko antydronowych? Bo ja pamiętam twój przykład hełmów z czasów II wojny światowej. Czy to rzeczywiście chodzi tylko o te systemy antydronowe?
1: tutaj można powiedzieć, że cebulka przeżywalności ma bardzo wiele warstw i one zaczynają się od ubioru ochronnego, który znajduje się na ciele żołnierza. W związku z tym mówimy o niepalnej bieliźnie, niepalnych kombinezonach, najczęściej wykonywanych z materiału nazwy Nomex, architekturze wewnętrznej pojazdu, zastosowaniu takich elementów jak systemy gaśnicze, czy nawet rozmieszczeniu takich rzeczy jak zbiorniki paliwa, amunicja. Architektura pojazdu ma walne znaczenie dla przeżywalności pojazdu, przeżywalności załogi w pojeździe, a nawet takie czynniki jak szerokość włazu, przez który załoga dostaje się do pojazdu.
0: Bardzo dziękuję Ci za tą rozmowę.
1: Cała przyjemność po mojej stronie. Dziękuję za zaproszenie.
0: Był z nami redaktor Antoni Walkowski, który wprowadził nas trochę w to, co będziemy mogli zobaczyć 15 sierpnia na Wisłostradzie. A teraz ja wprowadzę Was w to, co będzie można zobaczyć na Zatoce Gdańskiej. Ale wcale nie 15, tylko 13 sierpnia. Ale o tym porozmawiamy po krótkiej przerwie z dobrą muzyką. Zostańcie z nami.

0: Fight Club, bo ja się nie boję.
1: Posmak Splitów Mek i tańczę od męskiej grani orkiestra, a przed dzisiejszym zaćmieniem słońca radośniej wracamy na teren wojskowy Radia RMF24, by porozmawiać o wodowaniu pierwszej polskiej fregaty Miecznik. Jak zapewne wiecie, parada wojskowa 15 sierpnia będzie się równocześnie odbywała w Warszawie i na Zatoce Gdańskiej. W tym samym czasie, gdy czołgi będą jechały po Wisłostradzie, koło Gdyni przepłynie 21 okrętów i przeleci kilka śmigłowców i samolotów. Oczywiście na czele jednostek pływających będzie nasz obecnie największy okręt, fregata ORP generał Tadeusz Kościuszko. I teraz pierwsza ważna, choć smutna uwaga. Żaden z okrętów nawodnych prezentowanych koło Gdyni nie będzie mógł bezpiecznie działać na Morzu Bałtyckim w czasie taktycznego konfliktu zbrojnego. Dlaczego? Ponieważ nie ma skutecznego systemu obrony przeciwlotniczej i przeciwrakietowej. Tymczasem na Bałtyku największym zagrożeniem dla nawodnych jednostek pływających są obecnie rakiety przeciwokrętowe oraz drony. Smutne? Smutne. Ale to teraz druga ważna, choć już optymistyczna uwaga. Na Zatoce Gdańskiej pojawi się jednak polski okręt, który ma być przygotowany do działania także w czasie faktycznego konfliktu zbrojnego. Jednak wypłynie on z Gdyni nie 15, a 13 sierpnia. To właśnie tego dnia przeprowadzone zostanie bowiem wodowanie pierwszej polskiej fregaty, budowanej w ramach programu Miecznik, która dzisiaj otrzymała nazwę Wicher. Na razie nie będę jednak wyjaśniał, jakie są możliwości tego okrętu. To być może za tydzień, ale powiem dokładniej, jak to wodowanie będzie się odbywało, bo to będzie rzeczywiście ceremonia nietypowa i niezwykle zagmatwana. Operację tę bowiem rozpoczęto już tak naprawdę 8 sierpnia. To właśnie wtedy w PGZ Stocznia Wojenna wprowadzono pod stojący w hali kadłub fregaty i podbudowę 4 linie samojezdnych wielokołowych wózków transportowych mających w sumie 278 osi i ważących aż 1250 ton. 9 sierpnia rano do Gdyni wprowadzono barkę samozatapialną Bobar 33. Po co? Już wyjaśniam. Dzień później, 10 sierpnia, na pokład tej barki wózki samojezdne dowiozły bowiem kadłub Wichra z hali stoczniowej. Gdy wszystko znalazło się na miejscu, wózki opuściły Wichra wraz z podbudową na przygotowane wcześniej podpory i wróciły na ląd. Co ważne, te wózki nie pozostały bezczynne, podobnie jak i opustoszała po Wichrze hala. Stocznia wykorzystała bowiem te wózki do wwiezienia do pustej hali montażowej zmontowanych już bloków drugiej fregaty, już budowanej, która ma zostać nazwana Burza. Natomiast barka wraz z fregatą została przeholowana do nabrzeża południowego PGZ Stoczni Wojennej. Po co? Ponieważ dzisiaj, czyli 12 sierpnia, fregata Miecznik stojąca cały czas na barce została w tym miejscu ochrzczona i otrzymała nazwę Wicher. Był więc pierwszy kontakt tego okrętu z płynem, bo o kadłub fregaty matka chrzestna rozbiła butelkę szampana, natomiast kontakt z wodą nastąpi dopiero jutro. Bo to 13 sierpnia okręt po raz pierwszy nabierze pływalności, czyli zostanie zwodowany. Nie odbędzie się to jednak tak jak w większości innych nowych okrętów w stoczni, gdzie były one budowane, ale na Zatoce Gdańskiej. Pomoże w tym właśnie barka Bobar 33, jedna z największych na świecie jednostek w swojej klasie. Barka ta wraz z fregatą zostanie wyholowana jutro na Zatokę Gdańską za pomocą dwóch holowników i jednego pchacza. Następnie rozpocznie się etapowy proces napełnienia zbiorników balastowych barki, która będzie się stopniowo zanurzała do momentu, aż Wicher uniesie się na fali. Później barka i fregata zostaną oddzielnie odholowane do Gdyni. Co dalej? Wózki samojezdne zabiorą z barki podbudowę po Wichrze, by ją ponownie wykorzystać do budowy trzeciej fregaty, czyli Huragana. Z kolei Wicher zostanie zacumowany w PGZ Stocznia Wojenna, gdzie rozpocznie się proces jego wyposażania. Trzymajmy kciuki, bo operacja jest rzeczywiście bardzo skomplikowana i zależy od wielu czynników. Przykładowo operacja samego wodowania na Zatoce Gdańskiej zostanie rozpoczęta tylko wtedy, gdy dzisiaj będzie zatwierdzone tak zwane okno pogodowe. Jeżeli nie, to wodowanie może zostać przesunięte. To tyle o fregacie Wicher. Reszta za tydzień, ponieważ teraz znowu chciałbym Was zaprosić na kolejną wakacyjną podróż w historię. Pomoże mi w tym mój gość Mirosław Markowski, który opowie Wam o kolejnym turnieju rycerskim, jaki tym razem odbędzie się w Zamku Ogrodzieniec, ale o tym dowiecie się po krótkiej muzycznej przerwie. Słuchajcie programu Teren Wojskowy Radia RMF24. Bądźcie blisko.

0: Wracamy na teren Wojskowy Radia RMF24. Jestem komandor porucznik rezerwy Maksymilian Dura z portalu Defense24 i razem z Mirosławem Warkowskim opowiem wam, jak będzie wyglądał turniej rycerski w Zamku Ogrodzieniec. Dzień dobry panu.
1: Witam bardzo serdecznie.
0: Proszę pana, w terenie wojskowym Radia RMF24 podpowiadamy słuchaczom, gdzie w czasie wakacji mogą się spotkać z historią. Przenieśmy się więc na południe Polski, na międzynarodowy turniej rycerski na Zamku Ogrodzieniec na szlaku Orli Gniazd. Kiedy on się odbędzie?
1: No, moi drodzy, zaczynamy 22 na Zamku w Ogrodzieńcu już się zjeżdżać, by przygotować dla państwa wielki turniej rycerski. To będzie 27 edycja tegoż turnieju. Jest to największy turniej rycerski po bitwie pod Grunwaldem oraz po oblężeniu Malborka.
0: Turniej to konkurencja. Kto z kim będzie się potykał i najważniejsze, kto będzie sędziował?
1: No, sędziowie są wybrani, sędziowie to są doświadczeni sędziowie międzynarodowi, którzy biorą udział w tych imprezach. Punktują trafienia czyste w zbroje. No, jest to sama czołówka międzynarodowa, którzy również sędziują Mistrzostwa Świata Rycerzy, gdzie nasi Polacy w tym roku przywieźli ponad, dokładnie 13 medali.
0: Proszę mi powiedzieć, jaki jest program tej imprezy, bo to z tego co wiem, to będzie trwało 2 dni. 20, tak?
1: Tak. Znaczy 20 tak naprawdę, 20 już zjeżdżają się rycerze, a turniej jest od 22 do 23 sierpnia na Zamku w Ogrodzieńcu. Czyli sobota i niedziela. Zapraszamy bardzo serdecznie. Pojedynki 3x3, pokazy konne, warsztaty rzemieślnicze, najlepsi zawodnicy w Polsce, jak i za granicą, no bo mamy mistrzów świata i to aktualnych, dopiero co przyjechali do nas z mistrzostw i będziemy mogli wszystkich podziwiać na Ogrodzieńcu, nie tylko Polaków, ale rycerzy praktycznie tutaj z każdego kierunku w Europie.
0: To w takim razie jaki jest program tej imprezy, bo oprócz tego, że będą rycerze ze sobą walczyli, to jeszcze jest jarmark średniowieczny, no i coś dziwnego, co może pan wytłumaczyć, konkurs średniowiecznej łyżki. Co to takiego?
1: Tak, oczywiście, drodzy państwo, wiadomo, oprócz tych wszystkich konkurencji rycerskich, pokazów sokolniczych, są również warsztaty rzemieślnicze, jak i ci ludzie, którzy wykonują różnego rodzaju miecze, garnki, dzbanki, czy też stroje średniowieczne, no bo to wiąże się z całą kulturą XV-wieczną, którą będziemy państwu reprezentować na Zamku w Ogrodzieńcu. A konkurencja średniowiecznej łyżki to tak naprawdę łyżka to najczęściej używane narzędzie w okresie w XV wieku, jeżeli chodzi do spożywania potraw. Później jest nadziak tak zwany do mięsa. I dlatego wymyślili taką konkurencję. Strzelamy z tej łyżki i trzeba trafić winogronem do kolegi lub koleżanki, która złapie to winogrono w ustach. Powiem państwu, żebyśmy to sobie wymyślili tę konkurencję sami. W zeszłym roku mieliśmy ponad 30 par, w tym oczywiście państwo jako widownia bierzecie w tym udział. No niesamowita, śmieszna zabawa. No, wymyślamy każdego roku coś ciekawego. Rok temu na przykład konkurencja maczania łba w Bali na czas.
0: To teraz pytanie techniczne. Jak nasi słuchacze mogą skorzystać z tej wakacyjnej propozycji? Kiedy i gdzie przyjechać? Gdzie postawić samochód? I tak dalej.
1: Trasa 78, moi drodzy, teraz bardzo wygodna. Mamy od 2 lat 2 pasy, więc pędzimy w stronę Ogrodzieńca. Dość szybko, na przykład tutaj z południa, czyli z Katowic i z tych takich rejonów, to jest mniej więcej niecałe 60 minut. Parkingi są praktycznie, Ogrodzieniec jest przygotowany świetnie na turystów, więc parkingi są i jak wjeżdżając państwo do Ogrodzieńca, już zobaczycie ludzi w żółtych kamizelkach i będą was kierować jak najbliżej zamku, żebyście mogli zaparkować. A zamek Ogrodzieniec jest przygotowany średnio na przyjęcie na tych parkingach nawet i 4000 osób, więc naprawdę wygodnie. Rzadko tak się zdarza gdziekolwiek.
0: Dokończąc o tym turnieju, chciałbym naszym słuchaczom wyjaśnić, że nasz gość jest też uczestnikiem turnieju i to utytułowanym. Czy to prawda?
1: Tak. No 2 wicemistrzostwa Polski, mistrza Niemiec oraz mistrza Austrii udało mi się zdobyć w mojej 25-letniej karierze. No i około 80 razy na podium, przeważnie z słynnym Piotrem Kriegerem, który jest tutaj u nas w Polsce, no, sam klasą dla siebie i za granicą. Były to naprawdę wielkie pojedynki. Ja już praktycznie, no, 50, więc drodzy państwo, już rzadziej biorę udział w turniejach, ale cała moja historia piękna, piękne wyjazdy, piękne walki, dużo emocji i to emocji w walkach pełnokontaktowych. Przybywajcie na Ogrodzieniec.
0: To w takim razie jeszcze jedno pytanie. Gdzie pana i pana kolegów będzie można jeszcze zobaczyć w tym roku w sierpniu?
1: W sierpniu kończymy sezon, też również ten taki wakacyjny, no bo jeszcze we wrześniu będziemy walczyć na turnieju w dzień już po turnieju na zamku w Ogrodzieńcu 29 zaczynamy bawić się w Łęczycy.
0: Bardzo dziękuję za tą rozmowę.
1: Dziękuję serdecznie. Miłego.
0: Był z nami rycerz-rekonstruktor Mirosław Markowski, który mam nadzieję zachęcił Was do odwiedzenia jeszcze w te wakacje zamku Ogrodzieniec. A jeżeli czegoś nie zapamiętaliście, to przypominam, wejdźcie na stronę Radia RMF24, później w podcasty, później w teren wojskowy i tam odsłuchując odcinki, spokojnie spiszecie sobie wszystkie informacje potrzebne, by jeszcze ciekawiej spędzić swoje wakacje. I na tym kończymy dzisiejszy teren wojskowy Radia RMF24. Od razu zapraszam Was na kolejne spotkanie w przyszłą środę o godzinie 18, gdzie opowiemy o tym, czego się nauczyliśmy, a właściwie nie nauczyliśmy, gdy rosyjska rakieta walnęła 30 lipca w pole rzepaku. Będzie też o możliwościach i kulisach wyboru właśnie zwodowanej fregaty Wicher. A więc do usłyszenia.
2: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.

0: Zapraszam na Fakty RMF FM, które przygotowała i przedstawi Marlena Chudzio.
1: Dzień dobry, zapraszam. Takiego widowiska na niebie na kontynentalnej części Europy nie było od niemal 30 lat. Zaćmienie słońca, częściowe w Polsce, całkowite w Hiszpanii czy Islandii. Będziemy się łączyć z naszymi dziennikarzami w okolicach Saragossy w Hiszpanii, a także w Mikołajkach i w Warszawie i razem z nimi podziwiać to kosmiczne show. Będą też emocje sportowe, eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Panie i panowie, głowy w górę, koniecznie z odpowiednim zabezpieczeniem, certyfikowanymi okularami albo lornetkami ze specjalnym filtrem. Już tylko kilkanaście minut dzieli nas od niezwykłego kosmicznego spektaklu, zaćmienia słońca. W Polsce będzie to zaćmienie częściowe, w Hiszpanii księżyc przysłoni słoneczną tarczę całkowicie. Połączymy się zatem z Hiszpanią, niedaleko Saragossy jest nasz specjalny wysłannik Grzegorz Jasiński. Kiedy u ciebie będzie można obserwować zaćmienie słońca?
2: Tutaj faza częściowego zaćmienia zaczyna się mniej więcej kwadrans później niż w Polsce, ale nacieszymy się nią do końca, bo zachód słońca w Hiszpanii jest godzinę później. Widzę, że wokół zaczynają się już rozstawiać miłośnicy astrofotografii. Ja też uruchomię swój smart teleskop. Zobaczymy, czy coś uda się sfilmować. Najważniejsze jednak, by to, co się wydarzy, obserwować i odczuwać. Powinno się zrobić nie tylko ciemno, ale i chłodniej. Całkowite zaćmienie tu już za półtorej godziny. A na wspólne oglądanie częściowego zaćmienia zapraszamy już do żółto-niebieskiej wioski żeglarskiej w Mikołajkach. Jest tam Piotr Bułakowski.
3: Mimo że nad Mikołajkami duża chmura, to tam na zachodzie, gdzie będzie działo się najwięcej, czyste, piękne niebo. Nasza strefa przygotowana. Są leżaki, są koce. Będziemy tutaj naprawdę w strefie VIP oglądać to wydarzenie.
4: Tak, ja już jestem przygotowana. Założyłam okularki, przez które już podglądam słońce, ale chyba do tego zaćmienia jeszcze mamy kilka krótkich chwil. Leżak RMF-u jest mega wygodny.
3: I okularki bezpieczne są na oczach już.
4: Oczywiście, oczy przede wszystkim zabezpieczone.
3: Tak więc teraz zaćmienie, potem Perseidy, koncert szantowy. A jak sytuacja wygląda w Warszawie? Na dachu Centrum Nauki Kopernik jest Michał Krasoń.
5: Dobry wieczór. Są tu specjalne teleskopy do obserwowania zaćmienia. Można też korzystać z okularów z filtrem. Na ekranach na żywo podglądamy też, co dzieje się w Hiszpanii. Wypełniony dziś po brzegi dach Centrum Nauki Kopernik. Jest tu około 100 osób.
6: To jest unikatowe zjawisko, które chyba się nie zdarzy jeszcze w najbliższym stuleciu.
7: Przyszliśmy tutaj zobaczyć przez teleskop. Bardzo się cieszę, że mnie zabrał mąż.
5: Pogoda jak na razie nad Warszawą dopisuje. Z dachu Centrum Nauki Kopernik, Michał Krasoń.
1: Dziękujemy, życzymy wszystkim wspaniałych, kosmicznych wrażeń, a z naszymi dziennikarzami będziemy się oczywiście łączyć w wieczornych faktach.
8: Posłuchaj. Takie są fakty.
1: Uwaga kierowcy, są utrudnienia na trasie S52 w Śląskiem. Pomiędzy węzłami Cieszyn Wschód i Skoczów przewróciła się ciężarówka. Jezdnia w kierunku Cieszyna jest zablokowana. W stronę Bielska Białej ruch odbywa się jednym pasem. GKS Katowice oddalił się w pierwszej połowie od awansu do ostatniej rundy eliminacji piłkarskiej Ligi Konferencji. Polski zespół przegrywa z HPL-em Tel Awiw 0-1. Spotkanie śledzi nasz dziennikarz sportowy Cezary Dziwiszek.
9: Witam.
1: Dobry wieczór, Czarku. Jaka była pierwsza połowa w wykonaniu Gieksy?
9: Powiem tak, nic nie wskazuje na to, żeby GKS miało odrobić straty. Pięć zmian w składzie, o których mówiliśmy, miało dać nową energię, pewność siebie, ale poza ambitnym początkiem Gieksa niewiele zdziałała. Rywale szybko zorientowali się, że mogą sobie pozwolić na coś więcej niż pilnowanie wyniku i zaczęli kontratakować. Po jednym z takich kontrataków padł gol. W 23 minucie do siatki trafił Staw Turiel. GKS przegrywa 0-1, co oznacza, że aby doprowadzić do dogrywki, musiałby po zmianie stron zdobyć już nie dwie, a trzy bramki. Marna szansa, ale trzymajmy kciuki, żeby przeciwnicy nomen omen całkiem nie przyćmili Gieksę.
1: Czy się udało? Czy będzie niespodzianka? Sprawdzimy to w faktach sportowych po 20.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
10: Radio RMF 24.

0: zbliża się 21. Najświeższe fakty w RMF FM przygotowała i przedstawia Marlena Chudzio.
1: Magiczny widok, zwłaszcza gdy ogląda się go na żywo. Zaczynamy od wrażeń z podziwiania zaćmienia słońca. Połączymy się z Grzegorzem Jasińskim, który obserwował to zjawisko w Hiszpanii. W faktach też o ważnym stanowisku NATO, które za 6 lat może objąć Polak. W faktach sportowych świetne informacje z Mistrzostw Europy w pływaniu. Około 1,5 minuty trwało całkowite zaćmienie słońca w okolicach Saragossy w Hiszpanii. Wszystko to na własne oczy widział i teraz nam opisze nasz specjalny wysłannik Grzegorz Jasiński, który otwiera fakty o 21. Grzegorzu, jakie wrażenia?
2: No wrażenia trudno nawet opisać na gorąco. To było 90 kilka sekund niezwykłego spektaklu. Nie wiem, jak zachowywały się ptaki, bo tu nie było ptaków, ale ludzie przyjęli to westchnieniem, okrzykami. No a jak po tej chwili słońce znowu się pojawiło, to brawami. Widok korony słonecznej w chwili całkowitego zaćmienia jest absolutnie niezwykły. I mimo, że wie się, czego się można spodziewać, no to po prostu zobaczenie tego na własne oczy jest czymś absolutnie wyjątkowym, więc te wszystkie emocje i wrażenia trzeba będzie trochę przeprocesować, natomiast dla wszystkich tych, którzy nie mogli tego zaćmienia tym razem oglądać na własne oczy, dobra wiadomość jest taka, że w przyszłym roku, 2 sierpnia, będzie na dużo większym terenie, dużo dłuższe, można będzie się starać tym razem je zobaczyć. Z Epili Grzegorz Jasiński.
1: Magicznie to brzmi. A to, co nasz dziennikarz widział na własne oczy, wy możecie zobaczyć na zdjęciach na rmf24.pl. W Polsce mogliśmy obserwować częściowe zaćmienie słońca. Razem z RMF FM mogliście przeżyć to kosmiczne widowisko w Mikołajkach, w naszej żółto-niebieskiej wiosce żeglarskiej. Jak to wyglądało?
3: Wygląda jak księżyc taki trochę zachodzący.
4: I tak jakby księżyc zabierał trochę słońca, co?
3: Tak.
4: Pierwsze zaćmienie w twoim życiu?
3: No tak.
4: Przekaż okularki teraz, bratu. I jak?
5: No, fajnie to widać. No tak, kawałek słońca i kawałek księżyca.
4: Zostaniecie jeszcze na obserwację spadających gwiazd?
6: Tak, jak tylko się uda, to tak, zostaniemy.
4: A skąd jesteście?
6: Z Krakowa.
7: Udało wam się chmury przepędzić. Bardzo przyjemna atmosfera przede wszystkim.
1: Usłyszał w Mikołajkach reporter RMF FM Piotr Bułakowski. Do naszej wioski żeglarskiej zapraszamy jeszcze na wieczorny koncert szantowy.
8: Wieczorne fakty RMF FM.
1: Polska obejmie ważne dowództwo NATO, ale stanie się to dopiero za 6 lat. To ustalenia naszej korespondentki RMF FM w Brukseli. Chodzi o rotacyjne stanowisko dowódcy jednego z najważniejszych dowództw operacyjnych sojuszu w Europie, dowództwa połączonych sił w Brunsum. Przed Polakiem tę funkcję obejmą jeszcze dwaj niemieccy generałowie. Na linii Katarzyna Szymańska-Borgina. Kasiu, dlaczego Polak tak musi długo poczekać na tę posadę?
9: Jest to wynik porozumienia Polski z Niemcami w sprawie rotacji. Jak słyszę, w NATO to sukces Polski, bo przełamany został dotychczasowy układ. Stanowisko to zajmowali dotąd wyłącznie Niemcy i Włosi. Zaskakujące jest jednak, że przed Polakiem będą jeszcze dwie niemieckie kadencje. Problemem jest brak odpowiednio przygotowanych oficerów. Jak powiedział mi jeden z rozmówców, Polska już teraz powinna przygotowywać generałów z doświadczeniem dowódczym, międzynarodową pozycją i znajomością NATO. Dowódca Brunsum musi odznaczać się zdolnością strategicznego myślenia i patrzeć na zagrożenia z perspektywy całego sojuszu. W razie kryzysu to on będzie odpowiadać za obronę wschodniej flanki NATO.
1: Padł kolejny rekord frekwencji w Tatrach. W lipcu na tatrzańskie szlaki wyruszyło ponad 900 tysięcy turystów. I to pomimo tego, że pogoda nie sprzyjała górskim wycieczkom, mówi dyrektor Tatrzańskiego Parku Narodowego Szymon Ziobrowski.
10: W zeszłym roku w lipcu w Tatry weszło 794 tysiące turystów. No więc ta tegoroczna frekwencja to ponad 100 tysięcy więcej. Zobaczymy, jak ta frekwencja będzie układać się w sierpniu. No póki co turystów jest bardzo dużo.
1: Usłyszał od dyrektora Tatrzańskiego Parku Narodowego nasz reporter Maciej Połachicki.
8: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Mamy pierwszy medal Mistrzostw Europy w pływaniu. To na początek faktów sportowych, a zaprasza Cezary Dziwiszek.
11: Zapraszam. Justyna Kozan zdobyła brązowy medal na 400 metrów stylem zmiennym. Pochodząca z USA, Polka rozbudziła nadzieję fanów już w eliminacjach, uzyskując najlepszy czas. W finale jeszcze go poprawiła, osiągając 4 minuty 36 sekund 47 setnych. Jednak jeszcze szybsze były Ellen Walsh z Irlandii i Brytyjka Amelie Smith. Pływań w Paryżu, w Birmingham Mistrzostwa Europy w lekkiej atletyce. Trwa finał rzutu młotem z udziałem Anity Włodarczyk i Aleksandry Śmiech. Na rozstrzygnięcia w biegu na 110 metrów przez płotki czekają Jakub Szymański i Damian Czykier. Czykier zajął 5. miejsce w swoim półfinale, dosłownie przed chwilą. Szymański pobiegnie lada moment. Do Mistrzostw Europy przygotowują się także nasi siatkarze w Zakopanem. Goście RMF FM, selekcjoner Nikola Grbicz zdradził nam, że kilku zawodników ma małe problemy zdrowotne. Na szczęście nie wyglądają na poważne.
12: Szalpuk ma coś, to wczoraj robił tylko silownie, dzisiaj będę normalny. Forni ma coś, to z kolaną, nic specjalne. Jak powiedziałem, za 2 dni będziemy robić wszyscy normalnie.
11: Impreza sezonu Mistrzostw Europy we wrześniu. Nasi siatkarze będą bronić tytułu. Złoto przy okazji dałoby Polakom kwalifikację olimpijską do Los Angeles. Gwiazda włoskiej kadry Yuri Romano, nowym zawodnikiem PGE Projektu Warszawa. 29-letni atakujący to dwukrotny mistrz świata. Ostatnio grał w Rosji, a projekt potwierdza mistrzowskie ambicje. Wcześniej stołecznych wzmocnili m.in. reprezentanci Polski Aleksander Śliwka i Bartłomiej Lemański. Mati Kasz w podstawowym składzie Aston Villa w meczu o Super Puchar Europy w Salzburgu z PSG. Po kilku minutach jest 0-0.
13: Tu Radio RMF 24.

0: O tym się mówi.
1: O wojnie w Ukrainie, o sytuacji na Bliskim Wschodzie, o kolejnych decyzjach prezydenta USA, o cenach benzyny, o naszych politycznych aferach, od których nie ma urlopu, nawet w wakacje. Słowem o wszystkim, czym żyje Polska i świat.
0: Przegląd najważniejszych wydarzeń tygodnia prezentuje Piotr Salak. W każdą niedzielę po 9:00 w radiu RMF 24.
2: Ogłoszenie RMF 24.

0: Zbliża się 22. Najświeższe fakty w RMF FM przedstawia Marlena Chudzia.
1: Niewykluczone, że prokuratura złoży wniosek o ekstradycję z Mołdawii Marcina Romanowskiego, ale będzie to trudne. Powiemy dlaczego. Wyciekły dane prawie 19 milionów Polaków w faktach o potężnym cyberataku. Będzie też temat tego wieczoru, czyli zjawiskowe zaćmienie słońca. Zaczynamy jednak od tragicznej informacji z dróg. Śmiertelny wypadek na drodze krajowej nr 45 w Szonowicach w Śląskiem między Raciborzem a Rudnikiem. Zginął motocyklista. Wprowadzono objazd drogami lokalnymi. Prokuratura rozważy złożenie do władz Mołdawii wniosku o ekstradycję Marcina Romanowskiego, ale szansa na jego zatrzymanie jest niewielka, mówił dziś rzecznik prokuratury krajowej Przemysław Nowak. Jak ujawnili dziennikarze RMF FM, były wiceminister sprawiedliwości ścigany w związku z aferą Funduszu Sprawiedliwości wysłał do sądu wniosek o przyznanie mu listu żelaznego. Przesyłkę nadano z Tyraspola. To stolica Naddniestrza, zbuntowanej prorosyjskiej prowincji Mołdawii. Na linii nasz reporter Michał Krasoń. Dlaczego w tej sprawie prokuratura ma związane ręce?
2: Ponieważ Polska nie uznaje Naddniestrza, w którym ma przebywać Romanowski, za niezależne państwo. Śledczy mogą więc jedynie zwrócić się do władz Mołdawii z wnioskiem o ekstradycję albo o pomoc prawną. Naddniestrze formalnie należy bowiem do Mołdawii, ale w praktyce kontrolowane jest przez separatystów.
3: Pozostaje współpraca z władzami Mołdawii. Podstawy faktyczne oczywiście są. Pytaniem otwartym jest, czy to będzie skuteczne. Ciężko odpowiedzieć.
2: Mówi Przemysław Nowak, rzecznik prokuratury krajowej. Sąd zobowiązał dziś prokuraturę do wyrażenia opinii w sprawie wniosku o list żelazny. Śledczy mają się do niego ustosunkować w najbliższych dniach.
1: Teraz w faktach kradzież wrażliwych danych prawie 19 milionów Polaków, a więc co drugiego z nas. Za wyciekiem stoją cyberprzestępcy, którzy włamali się do informatycznej bazy firmy obsługującej lekarzy, ich gabinety, a także przetwarzającej dane pacjentów, przekazał wicepremier i minister cyfryzacji Krzysztof Gawkowski.
4: W sprawę zostały włączone organy ścigania. Nad częścią operacyjną kontrolę sprawuje Centralne Biuro Zwalczania Cyberprzestępczości, które już jest w kontakcie z prokuraturą.
1: A jaki jest sposób, by nie zostać okradzionym z wrażliwych danych? Zastrzeżenie numeru PESEL.
4: Zastrzeżenie numeru PESEL dzisiaj w mObywatelu trwa 5 sekund. Jeżeli ktokolwiek z Państwa nie ma mObywatela, zachęcam, żeby go założyć.
1: Minister dodał, że wkrótce każdy z nas będzie mógł sprawdzić na stronie bezpiecznedane.gov.pl, czy nie padł ofiarą tego cyberataku. Od Helu po Tatry. W całej Polsce mogliśmy tego wieczoru podziwiać częściowe zaćmienie słońca. Między innymi na Antałówce, punkcie widokowym z Zakopanem.
5: Jest zasłonięte
6: już trochę.
7: Ale pan patrzy w ogóle w drugim kierunku.
8: No tak. No bo to jest bicie, nie? Tutaj, tu wpada światło, a trzeba się patrzeć w to. Działa.
9: No jest, widać.
10: Widać bardzo ładnie.
1: Zdjęcia z częściowego zaćmienia słońca w Polsce i całkowitego w Hiszpanii, zrobione przez naszego specjalnego wysłannika Grzegorza Jaśnińskiego. Możecie zobaczyć na rmf24.pl.
11: Polskie smaki w faktach RMF FM.
1: Malinianki, tatar z sarny i grillowany ziemniak to tylko kilka z wielu dań, które kosztowaliśmy dziś w województwie kujawsko-pomorskim. W poszukiwaniu smaków regionalnych z naszą akcją Pyszne bo Polskie byliśmy w otulinach Borów Tucholskich.
12: Zapach malinianek czuć już na rynku. Przyjechałyśmy specjalnie z centrum miasta tutaj, żeby dzisiaj zjeść.
13: Bory Tucholskie to jakie to są smaki?
12: No smaki lasu, tak, dziczyzny. No i najlepszych wypieków. No szczerze mówiąc, takich malinianych nie jadłamy nigdzie.
14: Maliny, truskawka, pomidor dobry. Jest dużo rzeczy, kiełbasy.
15: Tutaj mamy pstrąga, wspaniałego pstrąga. Można spróbować.
1: Bory Tucholskie odwiedzili nasi dziennikarze Magdalena Wojtoń i Stanisław Pawłowski. Za tydzień z naszą akcją Pyszne po Polskie będziemy w województwie opolskim. Piszcie w formularzu na rmf24.pl, jakie miejsca mamy odwiedzić.
11: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
1: Na ostatnie dziś fakty sportowe zaprasza Cezary Dziwiszek.
16: Anita Włodarczyk niestety nie wywalczy medalu lekkoatletycznych Mistrzostw Europy w Birmingham. Najdalej rzuciła 72 metry 37 centymetrów i zajmuje 4. miejsce, a finał właśnie dobiega końca. Maksymilian Szwed zajął 6. miejsce w finale biegu na 400 metrów, a kwadrans przed 23. jeszcze w finale biegu na 110 metrów przez płotki pobiegnie Jakub Szymański. Szansa medalowa. Remis po pierwszej połowie meczu o piłkarski Superpuchar Europy w Salzburgu. Wynik otworzył Kwicza Kwaratskhelia, ale w końcówce pierwszej połowy wyrównał 17-latek Brian Maggio i PSG PSG Aston Villa. Na razie mamy 1-1. Druga połowa właśnie ruszyła. Przed rewanżem z Klaksvik w trzeciej rundzie eliminacji Ligi Europy Lech Poznań potwierdza kolejny transfer. Nowym pomocnikiem kolejorza został znany z występu w Rakowie Szwed Gustav Berggren. Lech ma wylecieć na Wyspy Owcze dopiero jutro rano przez gęste mgły na miejscu. Jeśli pogoda się nie poprawi, możliwe, że spotkanie zostanie przełożone. Justyna Kozan, Polka-Amerykanka, zdobyła brązowy medal pływackich Mistrzostw Europy w Paryżu. Pierwszy dla naszego kraju na tej imprezie. 22-latka dopiero uczy się języka polskiego.
5: It's bardzo trudno, ale yeah, keep learning everything.
16: Uczę wszystkiego i może następnym razem już porozmawiamy. Albo może trochę później.
5: A couple times after that, yeah.
16: Justyna kolejny raz pobiła dziś rekord Polski na 400 metrów stylem zmiennym. Iga Świątek w nocy zagra swój pierwszy w tym roku finał turnieju rangi WTA. W Toronto zmierzy się z Eliną Świtoliną z Ukrainy, z którą ostatnio dwa razy przegrywała. Początek spotkania o 1:00 w nocy.
0: Gry i
6: tu Radio RMF 24.

0: zbliża się 23. W studiu Faktów RMF FM pojawiła się Marlena Chudzio. Zapraszamy na te najnowsze fakty.
1: Rodzinny koszmar w Gliwicach. Para usłyszała zarzuty znęcania się nad dziećmi i narażenia ich na niebezpieczeństwo utraty życia. Mała saszetka z keczupem, jednorazowa porcja cukru. Tego nie będzie w restauracjach. Weszły nowe regulacje. W faktach też wrak, który kryje niejedną tajemnicę. Zarzuty znęcania się nad trojgiem dzieci oraz narażenia ich na niebezpieczeństwo utraty życia i zdrowia usłyszała para z Gliwic. 34-letnia kobieta i jej 37-letni partner zostali tymczasowo aresztowani. Anna Kropaczek w faktach. Aniu, jak sprawa wyszła na jaw?
2: Kilka dni temu 3-letnie dziecko bez opieki wyszło z mieszkania i znalazło się w pobliżu ruchliwej ulicy. Osoby, które to zauważyły, wezwały służby. Policjanci zastali w mieszkaniu pijaną matkę, która utrudniała interwencję. Kobieta trafiła do izby wytrzeźwień, a jej troje dzieci, w tym niemowlę, objęto pieczą zastępczą. Policjanci ustalili, że 34-letnia kobieta oraz jej 37-letni partner znęcali się psychicznie nad dziećmi. Mężczyzna miał też stosować przemoc fizyczną. Zostali aresztowani na 3 miesiące.
1: Koniec z jednorazowymi saszetkami z sosami, przyprawami czy śmietanką do kawy w restauracjach. Od dziś weszły w życie unijne przepisy, które mają wyeliminować między innymi takie plastikowe opakowania, które szybko stają się odpadami. Co to oznacza dla odwiedzających punkty gastronomiczne w naszym kraju, ustalała Magdalena Greinert.
3: Jeśli w drodze na wakacje zatrzymacie się w jednym z lokali popularnej sieci gastronomicznej przy trasie i zamówicie frytki z keczupem albo kawałki kurczaka, sos dostaniecie, tak jak do tej pory, w plastikowej saszetce. Zmiany będą wprowadzane stopniowo, a w Polsce zakaz używania takich opakowań zacznie obowiązywać dopiero od 1 stycznia 2030 roku.
4: Spodziewamy się, że dopiero w przyszłym roku Komisja Europejska opublikuje wytyczne, których konkretnie opakowań ma to dotyczyć.
3: Tłumaczy Marek Pogorzelski z Ministerstwa Klimatu i Środowiska. Jednorazowe opakowania wciąż będą dostępne w 2 przypadkach. Przy zamówieniach na wynos oraz w szpitalach i domach opieki, gdzie małe porcje pozostaną dostępne ze względów higienicznych. W innych miejscach zamiast jednorazówek znów będziemy korzystać z tradycyjnych solniczek, pieprzniczek czy butelek z sosami.
1: Uwaga kierowcy na kujawsko-pomorskiej A1 między węzłami Nowe Marzy i Warlubie. W pobliżu Rulewa zepsuła się ciężarówka na zwężonym odcinku, gdzie prowadzone są roboty drogowe. Są tam trudności z płynnym przejazdem.
5: Fakty ze świata.
1: Rzeczniczka Białego Domu Karoline Leavitt przed końcem miesiąca odejdzie ze stanowiska, poinformował prezydent USA Donald Trump. Jako powód podał kwestie rodzinne. Podziękował jej za pracę i ocenił, że była jedną z najlepszych rzeczniczek w historii. Niezwykłe odkrycie na dnie kanału La Manche. Nurkowie znaleźli wrak brytyjskiego okrętu wojennego HMS Tiger, który zatonął u wybrzeży wyspy White prawie 120 lat temu. Więcej wie nasz londyński korespondent Bogdan Frimorgan.
6: Do katastrofy doszło w 1908 roku. Podczas nocnych ćwiczeń jednostka HMS Tiger przypadkowo wpłynęła na tor wodny innego, większego okrętu i została dosłownie przecięta na pół. Z 57-osobowej załogi przeżyła mniej niż połowę. Miejsce zatonięcia statku i okoliczności tej tragedii od lat fascynowały poszukiwaczy. We wraku wciąż mogą znajdować się osobiste przedmioty marynarzy, działa artyleryjskie z epoki edwardiańskiej i zapasy amunicji. Z uwagi na to, że wrak jest morskim grobowcem, nie ma planów wydobycia go na powierzchni.
1: Choć trwało zaledwie około 1,5 minuty, było zjawiskowe i piękne. W Islandii i Hiszpanii można było podziwiać całkowite zaćmienie słońca. Po raz pierwszy od niemal 3 dekad było dostępne w Europie. Takie budziło reakcje. W wielu miejscach w Europie widać było częściowe zaćmienie. O reakcjach tych, którzy podziwiali właśnie takie częściowe zaćmienie, w faktach za godzinę. A już teraz odsyłam na rmf24.pl. Tam zdjęcia z zaćmienia, między innymi naszego specjalnego wysłannika do Hiszpanii, Grzegorza Jasińskiego.
5: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
7: Tu Radio RMF24.

0: 24 Wrocław. Radio informacyjne.
1: Nie zachowałem zdjęć, więc nie pamiętam nic. Zapomniałem cię, nim wyschły twoje łzy. Piosenki o nas grają, osiedla z wielkich płyt.

0: Ostatnie sekundy dzielą nas od godziny pierwszej, zatem czas na nowe fakty w RMF FM. Karol Płaczkiewicz, dobry wieczór, zapraszam. Marcin Romanowski przebywa poza Unią Europejską. Potwierdził to jego obrońca i dodał, że będzie wnioskował o uchylenie europejskiego nakazu aresztowania. Po wypadku na S8 w Łódzkiem droga jest zablokowana. Za chwilę szczegóły. W faktach będziemy też w Toronto. Tam Iga Świątek walczy o finał tenisowego turnieju z Eliną Świtoliną. Potwierdzam fakt złożenia przez mojego klienta wniosku o wydanie listu żelaznego i złożenia oświadczenia o przebywaniu poza terytorium Unii Europejskiej, napisał wieczorem na portalu X Bartosz Lewandowski, obrońca Marcina Romanowskiego. Dodał, że prokuratura dysponuje adresem korespondencyjnym jego klienta. Jak ustalił nasz dziennikarz, wniosek przesyłka została nadana w Tyraspolu na terenie Naddniestrza. Bartosz Lewandowski uważa, że w związku z tym, że Romanowski nie przebywa na terenie Unii, nie ma podstaw do utrzymywania w dalszym ciągu europejskiego nakazu aresztowania. Zapowiedział, że wystąpi o jego uchylenie. Więcej o tej sprawie, a także o ustaleniach naszego dziennikarza piszemy na rmf24.pl. Uwaga kierowcy na S8 w Łódzkiem. Między węzłami Wolbusz i Studzianki osobówka zderzyła się z ciężarówką. W tym wypadku jedna osoba została ranna. Zablokowana jest w tej chwili jezdnia w kierunku Warszawy.
1: Aktualny obraz faktów.
0: Do 265 wzrosła liczba ofiar śmiertelnych poniedziałkowego trzęsienia ziemi w Kolumbii. Prezydent tego kraju poinformował, że 496 osób wciąż uznawanych jest za zaginione. Trwa akcja poszukiwawczo-ratunkowa. Wstrząsy o magnitudzie 7,4 nawiedziły zachodnią część kraju, a ich epicentrum znajdowało się w departamencie Choco. W wielu miejscach nadal nie ma prądu ani podstawowych usług, co utrudnia działania ratowników. Kolumbijskie władze ogłosiły 3 dni żałoby narodowej oraz stan wyjątkowy w gospodarce. Było to najsilniejsze trzęsienie ziemi w Kolumbii w XXI wieku. Teraz w faktach Włochy. Jeszcze przez co najmniej godzinę całkowicie wstrzymane są odloty i przyloty na lotnisku w Katanii. Powodem jest aktywność wulkanu Etna. Od 8 sierpnia odwołano tam już prawie 700 lotów, a problemy z podróżami dotknęły około 100 tysięcy osób. Wielu turystów próbuje opuścić Sycylię pociągami i promami. Część pasażerów korzysta też z innych lotnisk, m.in. w Palermo. I w faktach wracamy teraz do Polski. Tatrzański Park Narodowy wprowadza zmiany na trasie do Morskiego Oka. Od 1 września konie wożące turystów będą pokonywać krótszy odcinek, niespełna 3 km zamiast dotychczasowych 7. Wozy zatrzymają się przy wodogrzmotach Mickiewicza, a nie jak dotąd przy Włosienicy. To pilotażowy program mający na celu ochronę zwierząt. Co to oznacza dla turystów, to wyjaśni dyrektor TPN Szymon Ziobrowski.
2: Tą zmianą, z którą turyści na pewno się spotkają, jest to, że po dojechaniu na wodogrzmoty większość z nich będzie musiała wysiąść z tego wozu i już pójść w stronę Morskiego Oka na piechotę. Chcemy utrzymać ten transport elektryczny na trasie z Zakopanego do Morskiego Oka dla osób z niepełnosprawnościami oraz z Zakopanego do Włosienicy dla pozostałych osób. No, ta linia cieszy się bardzo dużym powodzeniem. Między innymi celem tego pilotażu będzie sprawdzenie, jakim zainteresowaniem będzie cieszyła się ta usługa na skróconej trasie.
0: Dalej turystów miały wozić elektryczne busy, ale tych jest za mało. Nowe, które kupuje Tatrzański Park Narodowy, pojawią się dopiero w przyszłym roku.
1: Sport w faktach RMF FM.
0: Nie wcześniej niż o 2:00 rozpocznie się półfinałowy mecz tenisowego turnieju w Toronto z udziałem Igi Świątek. Nasza tenisistka o finał zawalczy z Eliną Świtoliną z Ukrainy. Obie panie zameldują się na korcie, tak jak wspomniałem, nie wcześniej niż o 2:00. To spowodowane jest opadami deszczu. Będziemy śledzić to spotkanie dla was i wrócimy do niego jeszcze w kolejnych faktach. A na koniec tego wydania wracamy do wczorajszej porannej rozmowy w RMF FM. Jest za wcześnie, by wprowadzić regulację konieczności wyboru pracy w publicznej ochronie zdrowia lub w prywatnej. Tak mówił na naszej antenie Filip Nowak. Prezes Narodowego Funduszu Zdrowia odniósł się w ten sposób do pytania, czy nie obawia się, że lekarze będą odchodzić do prywatnej ochrony zdrowia, jeżeli zostaną wprowadzone limity zarobków.
3: Usłyszałem o tym, że w prywatnej ochronie zdrowia jest ta możliwość dłuższego pracowania, wyższych zarobków, natomiast wymaga to dokończenia, że nie jest zagwarantowana liczba pacjentów, którzy tam trafią, stabilność finansowa, możliwości nabywcze ewentualnych klientów, jest duża konkurencja.
4: Czyli pan się nie obawia, panie prezesie, tego, że będą lekarze odchodzić do prywatnej służby zdrowia, jeżeli zostanie wprowadzony ten limit 240?
3: Ja myślę, że dobrze jest, żeby każdy, kto chce pracować i korzystać ze środków publicznych, podjął taką decyzję, że chce pracować i mieć pewne finansowanie, mieć jasny kontrakt, mieć gwarantowaną liczbę pacjentów i pomagać ludziom, bo do tego jesteśmy stworzeni, albo ktoś chce pracować w prywatnym biznesie. To jest wolny kraj.
4: Ale to powinno być albo-albo?
3: Myślę, że jeżeli byłoby albo-albo, jest za wcześnie na to, żeby wprowadzić taką regulację. Natomiast dobrze jest,
4: ale
3: żebyśmy...
4: powinniśmy do tego dążyć, pańskim zdaniem, tak?
3: Ja nie wiem, czy powinniśmy dążyć. Pewna transparentność, jeśli chodzi o to, czy lekarz pracuje na NFZ, jak się popularnie mówi, czy prywatnie, jest wymagana. Nasze kontrole wskazują na to, że to przenikanie pacjentów z prywatnych gabinetów do publicznego systemu ochrony zdrowia budzi szereg wątpliwości.
4: Minimum pół etatu w państwie. W służbie zdrowia, jeżeli lekarz chce pracować dla NFZ-u?
3: No to jest odpowiedź na pewne patologie, które stwierdzamy również w trakcie kontroli, czyli tych tak zwanych lekarzy walizkowych, którzy zaopatrzą pacjenta, być może nawet profesjonalnie i bardzo dobrze, ale później o nim zapominają.
4: To jak duża jest ta skala problemu według waszych wyliczeń? Ilu jest takich lekarzy walizkowych w Polsce? Procentowo potrafi pan powiedzieć?
3: Procentowo jest mi trudno powiedzieć, bo czy uznajemy za lekarza walizkowego kogoś, kto pracuje w dwóch, trzech miejscach, czy kogoś, kto pracuje w 5-10. My wiemy, jakiego obszaru.
4: A są tacy lekarze, którzy pracują tylko w jednym miejscu? Tak zapytam?
3: Oczywiście, że są. Tacy, którzy są związani z jednym miejscem udzielania świadczeń i nie ukrywam, że jako pacjent uważam, że to jest bardzo korzystna sytuacja.
4: A nie uważa pan, że przy tym limicie zarobku 240, przy obowiązku pracy co najmniej pół etatu w publicznej służbie zdrowia, czy nie zaczną opadać szpitale? Czy nie będziemy mieli takich przypadków chociażby jak w Miastku?
3: Miastko jest świetnym przykładem na to, do czego prowadzi upór przeciwko konsolidacji i restrukturyzacji udzielanych świadczeń w danym miejscu. Gdyby Miastko wiele lat temu, a były takie przymiarki, połączyło się, skonsolidowało z odległym o 15 minut drogi szpitalem w Bytowie, nie byłoby tych problemów.
4: Czyli mówi pan tak, jakby było za dużo szpitali w Polsce?
3: Jest za dużo szpitali w Polsce, którzy dyżurują w reżimie 24-godzinnym. Za dużo pieniędzy płacimy personelowi medycznemu, nie tylko lekarzom, za dyżurowanie.
4: Likwidowałby pan szpitale w takim razie?
3: Nigdy bym nie likwidował szpitali.
4: Pan powiedział, że ich jest za dużo.
3: Nie, to pan powiedział, że jest ich za dużo. Ja powiedziałem, że jest za dużo szpitali, które dyżurują, a mogłyby pracować w systemie planowym. Proszę nie mówić, że ja jestem za likwidacją szpitali, bo jestem wrogiem likwidacji szpitali. Jestem entuzjastą dostosowywania oferty produktowej szpitali do potrzeb mieszkańców.
4: Lekarzy w Polsce brakuje?
3: Uważam, że lekarzy w Polsce jest sporo. Uważam, że wystarczy do tego, żeby realizować świadczenia finansowane przez Narodowy Fundusz Zdrowia, jeżeli odpowiednio zorganizujemy system ochrony zdrowia.
4: Źle rozlokowani, jednym słowem, tak?
3: Nie, ja uważam, to co powiedziałem, zanim weszliśmy teraz w internetową przestrzeń, że bardzo istotne jest to, żeby zmieniać profil działalności szpitali, nie likwidować, ale dostosowywać do potrzeb pacjentów i konsolidować się. Wówczas liczba lekarzy będzie właściwa, tym bardziej, że tych lekarzy będzie coraz więcej. Postawiliśmy na edukację.
4: Jak słyszę taki język restrukturyzacja, zmieniać, dostosowywać, no to gdzieś trzeba zlikwidować, prawda? Gdzieś jakiś oddział trzeba zamknąć.
3: W żadnym wypadku, panie redaktorze, nie zgadzam się z teorią, którą pan głosi, że coś trzeba likwidować. Jeżeli mamy oddziały chirurgiczne, pracujące całą dobę, 7 dni w tygodniu. I takich oddziałów mamy z 200 w Polsce, 180 powiedzmy. A zabieg na ostro wykonywany jest jeden w tygodniu, to aż się prosi o to, żeby ten oddział działał w systemie planowym. Żeby w weekendy był tylko dyżur pod telefonem, pacjenci są zaopatrywani planowo, bo tego potrzebują mieszkańcy.
4: To jeżeli mi się coś stanie, to gdzie mam jechać w takim razie?
3: Do szpitala, który oferuje po pierwsze mocną zabiegówkę, po drugie wielodyscyplinarną opiekę, bo nie wiadomo co panu jest, jak się pan źle poczuje i w którym to zabezpieczenie jest profesjonalne. Ilość wykonywanych zabiegów to jest doświadczenie personelu medycznego, nie tylko lekarzy i bezpieczeństwo pacjenta.
4: A lekarze mówią tak, dobra, to będziemy pracować w takim razie te pół etatu, proszę bardzo, ale ani godziny więcej. I wtedy ciekaw jestem, jak wy sobie poradzicie.
3: I to będzie motywacja do tego, żeby szpitale, w których raczej jest tych zabiegów na ostro mniej, przechodziły na działalność planową dla bezpieczeństwa i dobra mieszkańców, żebyśmy nie doprowadzili do tego, co obserwujemy w miastku.
4: To pan mówi tak, szpitale, jeżeli ja dobrze pana rozumiem, może mnie pan znowu poprawi. Nie, nie będziemy absolutnie likwidować szpitali, ale będziemy ograniczać ich godziny pracy w takim razie, czyli teraz nie 24 godziny, ale powiedzmy 8 godzin. No to owszem, to nie jest likwidacja, ale dostępność jest mniejsza.
3: Oczywiście, że nie, ponieważ w takich szpitalach będą funkcjonowały ambulatoria, które proste zabiegi, prosta pomoc taka, która nie wymaga tego doświadczenia, o którym mówimy. Ja bym nie chciał, żebyśmy rozmawiali o godzinach pracy. Ja bym chciał, żebyśmy rozmawiali,
4: pan płaci przecież.
3: Ja proponuję, żebyśmy rozmawiali o tym, co jest bezpieczne i korzystne dla mieszkańców danego obszaru, bo to jest naszym zadaniem. Naszym zadaniem nie jest omawianie tego, ile godzin lekarz powinien pracować, ile ma być czynny oddział. Jeżeli oddział jest potrzebny, funkcjonujący 24 godziny na dobę, to ma tam zostać.
4: Dobrze, powiedzmy, że te wszystkie reformy wchodzą w życie. Gdzie pan sprawdzał, będą kary dla dyrektorów szpitali, jeżeli będą płacili więcej?
3: Takie jest założenie. Jeszcze nie mamy ostatecznego brzmienia ustawy, ale takie jest założenie, żeby były właśnie kary dla dyrektorów, którzy przekraczają te normy. Ale jeśli chodzi o kary, to myślę, że to jest dobry moment, żebyśmy porozmawiali o kompetencjach Narodowego Funduszu Zdrowia,
4: czyli
3: jeśli chodzi o kontrolę.
4: Czyli jak chcecie kontrolować w takim razie polskie szpitale, tak?
3: Narodowy Fundusz Zdrowia jest taką instytucją, która jest mocno przeceniana, jeśli chodzi o kompetencje, bo wszystkim się wydaje, że Narodowy Fundusz Zdrowia może sprawdzić sposób leczenia, wynagrodzenia.
4: Bo ma pieniądze w dyspozycji.
3: No właśnie. I chcielibyśmy jeszcze lepiej zapanować nad środkami, którymi dysponujemy, bo to są środki państwa, również pana redaktora.
4: Tak jest, oczywiście. W związku z tym, co będziecie... Chce pan mieć większą możliwość kontrolowania polskich szpitali?
3: Oczywiście, że tak. Chciałbym, żebyśmy mieli po pierwsze większą liczbę kontrolerów, czyli mogli skontrolować większą liczbę placówek. Po drugie, bardzo bym chciał, żebyśmy mogli zatrudnić profesjonalistów, którzy dzisiaj nie chcą u nas pracować, bo za mało płacimy. I uniemożliwiamy kontrolerom pracę w systemie.
4: A ile pan do tej pory w tym roku przeskontrolował polskich szpitali?
3: W tym roku to jest już, powiedziałbym, ponad... Nie potrafię odpowiedzieć szczegółowo, ale jest to dużo więcej w tym roku przez te pół roku niż w zeszłym roku przez 10 miesięcy.
4: A gdyby nie było afery w Warszawskim Szpitalu Południowym, to by nie było tych kontroli, panie prezesie?
3: Nie, kontrole były cały czas. W zeszłym roku tych kontroli było bardzo, bardzo dużo.
4: To kiedy pan się dowiedział o tym wszystkim, co się dzieje w Warszawskim Szpitalu Południowym? Dopiero z mediów.
3: Szpital Południowy był kontrolowany znacznie wcześniej, przecież kontrolowaliśmy chirurgię.
0: Szef NFZ-u Filip Nowak w rozmowie z Piotrem Salakiem. Całość jest do posłuchania i obejrzenia na rmf24.pl. My do tej rozmowy wrócimy również w Faktach o drugiej.
1: Radio, muzyka, fakty. RMF FM.
5: Tu Radio RMF 24. Radio informacyjne.